Tu Radio Nowy Świat.

to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.

Bardzo dziękujemy. Krzysztof Kawałko na gitarze.

Ja tutaj w tym syrenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce zostałby rad, a ja bandytą w kilka lat. Płakała matka, martwiąc się, bratu pomyślał.

a twój się to wstyd. Pamiętaj, bracie, skończy źle, zmarnujesz talent, spryt. Uciekłem z domu z Browningiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem potem ja zostałem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło, Browning swój, a głos znajomy woła stój. Poznałem brata, zląkłem się,

się, jam Felix jest twój brat. Ustatkuj się, dziś jeszcze czas, przed tobą cały świat. Jam odrzekł, precz ruszaj stąd, na darmo nie trać słów. Brat otarł łzy i ruszył w dal, a jam bandytą znów. I od tej chwili upłynęło kilkanaście lat, aż wreszcie z bandą moją mnie złowiono. I wtedy mi się przypomniało, co mi mówił brat, gdy mnie na salę z sądu prowadzono. Między sędziami brat mój stał, on mnie na śmierć skazywać miał. Antek, Antek,

kat. Załkałem, lecz otarłem łzy, a w sercu brakło tchu. Brat rzekł, wieszajcie, a sam padł, bo serce pękło mu i nie pomogły matki łzy, ni brata jego głos. Dziś szubienica czeka mnie, bandyty

Pomijając to, że ten sample był przeorany 500 razy, to jak ty ludzi kochać, jak każdy chce cię zabić lub okraść? Kawałek o miłości.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Despierta, Dominguez, despierta. Mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w programie De Cuba Su Música José Torres w Radiu Nowy Świat. I dzisiaj przychodzę z taką propozycją, bo ostatnio bardzo dużo się dzieje na Kubie. Na Kubie się dzieje bardzo dużo zawsze, bo z tym systemem, który tam panuje, zawsze są niespodzianki. A tu nie ma prądu, a tu nie ma wody, nie ma co jeść, nie ma transportu, nie ma paliwa. I nie będę dzisiaj rozważał dlaczego. No to nie moja działka, to nie ten program. Natomiast bardzo chciałem zaprezentować artystów, którzy w różny sposób zostali wymuszeni opuszczać wyspę. Opuszczać wyspę z największym bólem, a zarazem z największym marzeniem, że zrealizować rzeczowo. Chociaż byli tacy wielcy, którzy już byli wielkimi muzykami, zanim przyszła ta, że tak powiem, rewolucja, więc oni wiedzieli, o co chodzi. Natomiast młodszy to już inna rozmowa. Więc dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć artystów, którzy wyjechali i nie powrócili, nawet mało tego, byli zabronieni pokazywania ich twórczość na Kubie, ale dlatego, że myślą inaczej, to czyli nie ma demokracji, nie ma wolności słowa i aktualnie za wyrażania inny pogląd niż rządzących, to są naprawdę surowe kary. Więc ja bym chciał troszeczkę z punktu widzenia muzycznego trochę poopowiadać, jak znajdę argumenty, trochę poopowiadać o momenty, motywy i jak to wygląda z ich słuchaniem na Kubie, bo wielu z nich są wielkimi artystami na świecie, tylko na Kubie nikt nie może tego słuchać, ale przecież oni w dalszym ciągu są Kubańczykami. Czują się Kubańczykami i chronią kulturę kubańską na świecie. Więc, jak widzicie, to kwestia czysto systemowa. Początek będzie bardzo, bardzo znaczący, bo zacznę od jeden z najstarszych, który wyjechał i wiele czasu nie było. Bebo Valdez, który był jedną z najważniejszych postaci kubańskiej muzyki XX wieku. Pianistą, aranżerem, kompozytorem i przede wszystkim pionerem nowoczesnego jazzu afrokubańskiego. Więc od niego zaczniemy. Bebo Valdez i z wielkim Diego El Cigala w utworze Inolvidable, czyli niezapomniane.

Przepiękny utwór i pierwsze kroki w tym dzisiejszym spotkaniu o artystach, którzy nie mieszkają na Kubie i nie mogą wracać i nie gra się ich muzykę na Kubie. Kolejne, dzisiaj nie będę tak bardzo, za bardzo chronologiczny, bo zacząłem od Bebo Valdez z szacunku dla najstarszego, zresztą niedawno odszedł, ale nie będzie to program chronologiczny, bo kolejna propozycja to zespół Gente de Zona i December Bueno. Właśnie zespół, który odniósł tak wielkie sukcesy, oni sami, to już lata temu wyjechali z Kuby i nie mieli zamiaru wracać, zrobili swoje życie na nowo na Miami i no i są bardzo, bardzo zabronieni na Kubie. Utwór Después que bailamos, czyli po tym jak zatańczyliśmy. Gente de Zona, December Bueno. Indico para su música.

Veo todo gente de zona y después que bailamos. Kolejna propozycja to gwiazda, która naprawdę przez wiele, wiele lat króluje. I jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo utwór, który ona nagrała w latach późnych 70., to do dzisiaj jest mega popularny. Mowa o Gloria Stefan. To jedna z najbardziej znanych artystek kubańskiego pochodzenia na świecie. Autorka tekstów i aktorka, która odegrała ogromną rolę w popularyzacji muzyki latynoskiej w USA i na świecie. Wjechała zaraz po rewolucji, jak się urodziła. Urodziła się w 1957 roku, czyli jest starsza ode mnie o rok. Wjechała z Kuby w 1959 roku, zaraz po rewolucji kubańskiej i przyjęciu władzy przez Fidela Castro. W latach 70. ona poznała muzyka i producenta Emilio Estefan, który prowadził zespół Miami Sound Machine. I właśnie z tego okresu chyba był jest najlepszy i najbardziej znany jej utwór Conga, ale nie będę o tym mówił, nie będę tego utworu puszczał, tylko chciałbym zaprezentować z tej najnowszej płyty, który nosi tytuł Raíces, czyli po prostu korzenia kubańskie. I Gloria Estefan.

Był to Gloria Stefan i utwór Raíces. Teraz chciałem powrócić trochę, to znaczy chciałem powrócić do zespołu Gente de Zona. Proszę Państwa, ten zespół powstał w Hawanie gdzieś w latach 2000. Początkowo jako projekt bardzo uliczny i styl było tak mieszany, trochę reggaetonu, tymby, muzyki kubańskiej, dancehall, ale na początku byli ogromnie popularni, głównie na Kubie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Mieli kilka hitów, naprawdę bardzo, które bardzo niosły. La Gozadera, czy współpraca z Enriquem Iglesiasem w utworze Bailando, czy z Mark Anthony również nagrywali. Ten proces emigracyjny ich był tak bardzo, bardzo powoli, bardzo, nie było jednorazowy, ale bardzo stopniowo. Alexander Delgado na stałe się przyniósł do Miami około 2013-2014 roku, kiedy kariera międzynarodowa u niego zaczęła gwałtownie rosnąć. Jego partner muzyczny, Randy Malcolm, który był perkusistą w Charanga Habanera, również zaczął spędzać większość czasu poza Kubą, mniej więcej w tym samym okresie, a od połowy 2010 roku ich centrum działalności było właśnie już w Miami. Póki co Gente de Zona i utwór, który mnie rozbroił na maksa, bo był to z montażem z wielką też emigrantką Celia Cruz. Posłuchajmy.

Gente de zona y Celia Cruz futworzę Celia mają taki, bo widziałem ten wideoklip i mają

1997 roku w miasteczku Consolación del Sur w prowincji Pinal del Río na Kubie. Kubę opuścił w 1960 roku, mając około 13 lat, krótko po rewolucji kubańskiej. Przybył do Stanów Zjednoczonych jako część słynnej operacji Peter Pan. Potem opowiem na ten temat. On zawsze śpiewał o Kubie, o swoich zakątkach, gdzie przebywał. Utwór Háblame de Jatibonico. Jatibonico to miasteczko położone w centralnej części Kuby w prowincji Santi Spirit. I Willy Chirino.

dzień nostalgiczny i w związku z tym wszystkim, co się dzieje aktualnie na Kubie, ta niepewność. Zresztą ja mam rodzinę na Kubie i mam najświeższe i najdokładniejsze informacje, o ile jest prąd, na temat tego, co się tam dzieje. Zresztą już media społecznościowe to już nie da się zamykać z informacjami, co się tam dzieje, jaki jest strach ze strony reżimu i dzisiaj właśnie mi tak spowodowało, że przygotowałem taki program na ten temat. Kolejny wykonawca to Osmani Garcia. Nie ma tak jednej oficjalnej informacji, że on musiał uciec z Kuby, ale wiadomo, że stopniowo przyniósł się do Stanów Zjednoczonych, głównie do Miami w drugiej połowie 2010 roku. Powody były zarówno zawodowe, jak i polityczne. On po prostu miał konflikty z kubańską cenzurą i z Ministerstwem Kultury. Jego muzyka bywała blokowana w mediach państwowych. Otwarcie mówił o cenzurze artystów na Kubie. Po protestach na Kubie w 2001 roku zaczął jeszcze bardziej, mocniej krytykować rząd. Więc to już jest powód, żeby nie mieszkał na Kubie. Formalnie nie ma dziś prawa zakazującego ludziom słuchania Osmaniego na Kubie. Kuba nie działa już tak jak w czasach największych zakazów wobec Celia Cruz i Willy Chirino, kiedy ich muzyka była praktycznie wymazana z oficjalnych mediów. Mami Osmani Garcia zaprosił do współpracy Pitbulla i Sensato w utworze Loca.

0: because she makes wine. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. Omani
1: Garcia. Dokładnie. Osmani Garcia, Pitbull i Sensato. Teraz przejdziemy do kolejnego artysty, do kolejnej wokalistki, która opuściła Kubę. Mowa o Daimé Arocena. Wokalistka, kompozytorka, dyrygentka choralna, urodzona w 1992 roku w Hawanie. Jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych artystek kubańskich, łączących jazz, soul, muzykę afrokubańską i santeria. Już jako dziecko śpiewała w chórach klasycznych w Hawanie, a potem studiowała dyrygenturę choralną. Jeżeli chodzi o jej byt, ona w pewnym momencie zdecydowała, że pojedzie do Puerto Rico. Daimé zaczęła tam mieszkać od mniej więcej 2020-2021. Przenosiła się głównie do San Juan po pandemii i po nasileniu problemów politycznych oraz ekonomicznych na Kubie. W wywiadach mówiła, że Puerto Rico dało jej większą wolność twórczą i spokój do pracy. Czyli kolejny artysta, który czuje ograniczenia we własnym domu. Daimé Arocena. Para mover los pies, czyli żeby poruszać właśnie nogi, do czego i Państwa namawia. Daimé Arocena en De Cubo Su Música.

Mega taneczny utwór, para mover los pies, to w rytmie portorykańskiej plena. I dajmy Rosena już bardzo jak gdyby wciągnęła tą muzykę z Puerto Rico. I proszę Państwa, ta sprawa migracji nie jest zbyt wesoła. Zresztą, mimo że ja tu mieszkam większą połowę mojego życia, już 43 lata, to jestem emigrantem, czyli tutaj jestem imigrantem, ale tutaj mamy utwór, który bym trochę chciał tłumaczyć w wykonaniu Misael Cabrera, kubańczyk, który mieszka w Hiszpanii, którego miałem przyjemność poznać. I pierwszy utwór, który słuchałem, nie w sensie jego pierwszy utwór, tylko pierwszy utwór, który słuchałem z tą tematyką.

En mi tierra no puedo vivir, emigrante soy. Czyli na mojej ziemi nie mogę żyć, jestem emigrantem. Przepiękny, przepiękny, głęboki tekst. Po prostu mnie za każdym razem rozbraja. Kolejna propozycja emigrantki. Gloria Estefan. Gloria Estefan z tej najnowszej płyty. Noszę tytuł La Vecina, czyli sąsiadka, albo no sé nada, czyli nic nie wiem, jako plotkarska sąsiadka. Nic nie wiem. I Gloria Estefan.

Rewelacyjny numer Gloria Estefan, mi vecina. I muszę to do tego dodać, że aranżacja to mojego serdecznego przyjaciela Jorgis Goirliseraya, który mieszka na Miami, którego poznałem przez 5 lat temu i bardzo się przyjaźnimy, bardzo lubię jego sposób aranżowania. A teraz powróćmy do takiego duetu Willy Chirino i Celia Cruz. Willy Chirino i Celia Cruz, pomimo lekkiej różnicy, ale zdążyli bardzo dużo razem robić. Teraz utwór pod tytułem Cuba, que lindo son tus paisajes, czyli Cuba, jakże piękne są twoje krajobrazy. Willy Chirino i Celia Cruz en The Cuba

I tutaj powiało bardzo wielką dozą optymizmu, bo opowiadają o tym, że porównują wszystkie krajobrazy. Santiago, Matanza, Pinal del Río, ale jak Havana, nie ma drugiej. Ale krążą takie poglądy, że Kuba to Havana, a reszta to krajobrazy. Czyli z tą piosenką by się zgadzało. Na zakończenie pierwszej części powracam do Dajmy Arosenia. Przepiękna płyta. Nosi tytuł Kubafonia, ale utwór La rumba me llamo yo, czyli rumbą to ja się nazywam. I Dajmy Arosenia.

I proszę Państwa, jesteśmy w drugiej części naszego spotkania de Cuba su Música, José Torres w Radiu Nowy Świat. I dla przypomnienia dzisiaj zadedykowałem audycję może nie na tyle politycznym tematem, ale sytuacje związane z artystami, którzy byli zmuszeni opuszczyć kraj. I nie tylko to, tylko ich muzyka, ich produkt nie było dozwolone na Kubie. Wielu artystów, wielu także wydarzyło. Ostatnimi laty to mniej jest ta nagonka, ale są niemile widziane, nie przyjeżdżają na Kubę. Nie wszyscy są takimi postaciami jak Willy Chirino, czy Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Bebo Valdez. No, jest masa takich artystów, którzy Celia Cruz, przede wszystkim Gloria Estefan, Andy Garcia. No, jest mnóstwo artystów, którzy są niedozwoleni na Kubie i zwracam na to uwagę, że oni nie przestali być Kubańczykami. Oni nie przestali reprezentować kulturę kubańską, ale jednak są oddaleni od tej możliwości bycia znany i nagłośnieni na Kubie. Taki system. I właśnie dzisiaj takim artystom zadedykuję ten program. Kolejny z nich to Chocolate MC. On pochodzi z Hawany i zaczynał jako artysta grający na ulicy w nurcie muzyki miejskiej. W krótkim czasie stał się jednym z liderów kubańskiego gatunku reparto. Bardzo rytmiczne, ulicznej odmiany reggaetonu. Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo ostatnio słyszałem komentarz dość długi. Alexis Valdez, wybitny aktor, reżyser, pomysłodawcą, a propos śpiewania, że to, że śpiewa, co to jest ta terminologia, być wokalistą, śpiewakiem, no to nie każdy głos się nadaje do wszystkich gatunków, rzadko jak ktoś ma taki wielobarwowy wokal, że może wszystko śpiewać. Natomiast charakterystykę tego gatunku to właśnie to rytmika i nie jest to ważne, jaki się ma głos, tylko jaki się ma poczucie humoru. Dlaczego on się stał popularny? Przede wszystkim bardzo agresywny, uliczny styl, co na Kubie jest na co dzień. Teksty o prawdziwym życiu w biednych dzielnicach. Ogromna obecność w social mediach i silne powiązanie z kulturą reparto w Hawanie i w Miami. Za chwilę o jego perypetriach życiowych i problemów życiowych. Chocolate MC i utwór Guachineo. Guachineo!

No, nie ulega wątpliwości, że ten styl uliczny, tak zwany reparto, no, to nie, za nim nie przepada, ale i to jest styl czy gatunek, który powstał z buntu ulicznego, sytuacji, delinkwencja. To ma swoje uzasadnienie, tak samo jak blues opowiadał o historii codziennego życia, to właśnie ten gatunek reparto właśnie opowiada o takich rzeczach, które się dzieje na biednych dzielnicach w Hawanie. Więc nie każdy musi to lubić, nie każdy musi to uprawiać, tak jak kolejny nasz gość. Wybitny artysta, saksofonista, kompozytor, bandleader, też uciekł z Kuby i już zaginął jego twórczość na Kubie. Proszę Państwa, wielki wśród wielkich, Paquito de Rivera w utworze Guataca City. En De Cuba Su Música.

Paquito de Rivera, jeden z wielu emigrantów z Kuby. Ja pamiętam jego historię, bo nauczycielka, moja nauczycielka na Kubie z historii muzyki była jego sąsiadką i kiedyś przyszła bardzo, ale to bardzo smutna do szkoły i nie chcąc opowiadała o historii, że dowiedziała się, że Paquito pojechał z zespołem i nie wrócił. Od tego czasu już Paquito de Rivera był traktowany jako persona non grata i wyjechał, wyemigrował. Kolejny utwór związany z emigracją. Leidier, czyli Obbeche, wokalista kubański, z którym miałem przyjemność tutaj w Polsce przez rok pracować, skomponował kolejny utwór o tytule Emigranty. Posłuchajcie.

Mega smutna i realistyczna piosenka. Mówi tak jak, tak jest przysłowie na Kubie, że patras nie pakochar impuls, czyli do tyłu, nawet żeby nabierasz rozpędu. Nie wracam. I jestem na zewnątrz, chociaż tam wiem, że to nie moje miejsce, ale to już tam też nie ma dla mnie miejsca. Smutna piosenka. Kolejna propozycja, zespół Orichas. Orichas to zaczęli grać, żeby to było śmieszne, zaczęli grać w Paryżu w 1999 roku. Założyli go kubańczycy muzycy, którzy wyjechali z Kuby i spotykali się we Francji. Utwór nosi tytuł 537. To są numery kierunkowe na Kubę. 553 Kuba i 7 Hawana. Orichas i 537 Kuba.

I dla tych, którzy znają trochę muzyki kubańskiej, to słyszą, że pod spodem jest jak gdyby podkład utworu Chan Chan, Compay Segundo. I ten zespół bardzo mocno działał, ale po drodze było coś takiego, że chyba pokłócili się ze sobą wewnętrznie i na jakiś czas

film, który nosi tytuł For Love or Country. Historia Arturo Sandoval. Piękna historia, piękny film. A muzyka z tego filmu w jego wykonaniu Enay Tunisia i Arturo Sandoval.

Wybitny, wybitny artysta kubański, wybitny trębacz, kompozytor, aranżerem, rewelacja. Ja pamiętam czasów Arturo Sandoval, kiedy grał w tak zwanej Orkiestra Cubana de Música Moderna. To był w latach 70. Ja byłem małym, młodym szczeniakiem, ale jeszcze to ja się zachwycałem. Jeszcze do tego w roku 1978 oni przygotowali delegację na festiwal młodzieży w Berlinie. I ponieważ świętej pamięci mojej siostry tańczyła w tym spektaklu, to ja bywałem

na próbach i tam poznałem z bliska Artur. Rewelacja. Kolejna propozycja. Por si acaso no regreso, czyli na wypadek, gdybym nie wróciła. To już był szczyt świadomości Celi Cruz, bo jednak nigdy nie powróciła. Celia Cruz i por si acaso no regreso. Na przypadek, gdybym nie wróciła.

I naprawdę bardzo boli, przynajmniej mi, że słucham takie wykonania, które są wyjątkowe i które mają wielki ładunek emocji z punktu widzenia emigranta. Bo tak jak mawiał Miguel Cabrera w swoim utworze, pomimo wszystko ja zawsze będę obcy. Jestem nie stąd. I to się nie da zmienić. Kolejny utwór chciałem zaprezentować od przyjaciół. Ariel Silva i Omniris Casuso. Była to para, którą zaprosiłem do Polski, do mojego zespołu. Przyjechali. Pamiętam, jak Ariel przyjechał, lądował w Warszawie i prosto na scenę do festiwalu Carnaval de Salsa w Niechorzu. I też mieszkają w Kazachstanie po ich pobycie tutaj w Polsce. Pojechali do Kazachstanu i bardzo dobrze, że miewają. Serdecznie pozdrawiam. Ariel Silva i Omniris również w utworze Emigrante.

No i właśnie słyszałem, że wymieniła wielu artystów, którzy wyemigrowali, i wielu z tych artystów, których dzisiaj prezentuję w tym programie. Ten dzisiejszy program to dla mnie wielka duma, ale wielki ból, bo też znajduję się wśród tych, którzy emigrowali. I nie, żebym, broń Boże, źle się czuł, ale jednak to, że jest daleko od swojej ziemi. Kolejna propozycja zespół Orichas. Represent Cuba.

Kuba i su muzyka. Kuba su muzyka i artyści, którzy naprawdę wiele, wiele zrobili dla kubańskiej kultury i nie są dopuszczani do tego. Szczytem jest kolejny utwór. Yo Tuel, Gente de Zona, December Bueno, Michael Sorbo, El Funky. Piosenka, która stała się niemalże narodowym hymnem. Zmiana z hasła Patria o Muerte na hasło Patria i Vida. Utwór dwukrotnie nagrodzony na Latin Grammy. Yo Tuel, Gente de Zona, December Bueno, Michael Sorbo, El Funky. Patria y Vida.

I ta piosenka stała się dla tych wszystkich, którzy walczą o wolność albo są za tymi ludźmi, którzy należą do ruchu San Isidro i protestowali 11 lipca. Jest to niemalże hymn ich działania. Kolejny utwór pięknie, Willy Chirino i Alexis Valdez. Yo soy cubano, czyli ja jestem Kubańczykiem. Bez względu na jaki paszport mam, na gdzie mieszkam i jak myślę, jestem Kubańczykiem. I ja też.

Yo soy cubano, Alexis Valdez i Willy Chirino. Proszę Państwa, to bardzo, ale to bardzo znacząca piosenka. I pamiętam, że w tamtym czasie, jak ona powstała, ona wyszła na antenę w ogóle wszędzie, był taki challenge, żeby dograć do tej piosenki swoje działania. I no, ja pamiętam, że ja to nagrałem, nie załapałem się na wideo, ale poczułem tą piosenkę bardzo głęboko. Dziękuję bardzo za towarzyszenie mi właśnie dzisiaj w tym programie, w takim duchu, nie mówię, że patriotycznym, ale w takim duchu tęsknoty i uświadomienia sobie życia emigranta. I na zakończenie Gloria Estefan w utworze Mi Tierra, czyli Moja Ziemia. Taka już Polska dla mnie. José Torres, de Cuba su música, w Radio Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek sprawa ruchów Pentagonu w sprawie amerykańskich żołnierzy w Europie. Jak donosi Reuters, Pete Hegseth anulował plan rotacyjnego przerzutu ponad 4000 wojskowych do naszego kraju. Chodzi o drugą pancerną brygadową grupę bojową z pierwszej dywizji kawalerii wraz ze sprzętem. Informację tę komentował w TVN24 analityk do spraw bezpieczeństwa Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny Defense 24.
1: Ja bym jednak poczekał na to, co wykluje się z czasem, bo możliwe, też takie głosy pojawiają się, że Amerykanie zdecydowali się wstrzymać rotację tej brygady pancernej po to, żeby w jej miejsce przesunąć wojska amerykańskie, które dzisiaj stacjonują w Niemczech. Oczywiście to wciąż oznacza, że mniej amerykańskich żołnierzy będzie w Europie, natomiast bilans ten ostateczny dla nas miałby być niezmieniony. No ale jak będzie, zobaczymy. Administracja amerykańska pokazała, że potrafi zaskakiwać.
0: Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdziliśmy z przedstawicielami Pentagonu i Sił Zbrojnych USA, napisał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X. Od 20 maja w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące najmu turystycznego. W Polsce trwają jeszcze prace nad przepisami krajowymi, dlatego unijne sankcje nie będą na razie stosowane, przekazał zakopiańskim władzom wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Nowe regulacje budzą niepokój wśród przedsiębiorców turystycznych, dlatego burmistrz Zakopanego zwrócił się do ministerstwa o wyjaśnienia. Regulacje obejmują m.in. obowiązek nadawania numerów identyfikacyjnych obiektom oferowanym na wynajem turystyczny. W serwisie na koniec sport. Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają w finale Ligi Mistrzów. Zespół, który przed tygodniem świętował zdobycie swojego pierwszego mistrzostwa plus ligi, w sobotnim półfinale we włoskim Turynie pokonał Zirat Ankarę 3-1.
2: Było dużo dobrej siatkówki, ale też było trochę nerwowości po obu stronach, ale już mi się wydaje, że od trzeciego setu weszliśmy już na taki ten swój poziom, że troszeczkę puściła nas ta presja. To było od razu widać na boisku, że to jesteśmy my i wreszcie zaczęliśmy grać. I ten czwarty set nawet do 10 punkta był chyba równo, a później już zaczęliśmy jakby przeważać swoją dobrą grą.
0: Podsumowuje środkowy warty Jurij Gladr. W dzisiejszym finale mistrzowie Polski zmierzą się o godzinie 20:30 z obrońcą trofeum, włoskim Circo Mamonini Perugia, który w pierwszym sobotnim półfinale pokonał 3-0 PGE Projekt Warszawę. Stołeczny zespół z kolei o 17:00 zagra z mistrzem Turcji o brązowy medal. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Lata 90. przypadają nam w dzisiejszym przeglądzie piosenek z tytułowych tamtych lat. Rozpoczyna go raper z południowej Kalifornii Skillo ze swoim największym przebojem I Wish, w którym życzy sobie wielu różnych rzeczy, między innymi, żeby być wyższym czy lepiej grać w kosza. Ta piosenka zrobiła szczególne wrażenie w czasie swojej premiery w 95. roku, bo stała w kontrze do szeroko rozproszonej kultury gangsta rapu, a Skillo zamiast nawijać o byciu groźnym, wybrał uzewnętrznienie się ze swoimi kompleksami i niedoskonałościami, przy okazji zaznaczając temat presji społecznej czy samoakceptacji. Niedzielna załoga Kapsuły Czasu wita na pokładzie, Kajtek Strzelczyk przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie. Do godziny 11 wspomniane lata 90. w przeważającej mierze z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a ten głos na pewno Państwo rozpoznają sami.

niepodobny do niczyjego innego głos i wyobraźnia. To oczywiście Björk w piosence Crying z jej debiutanckiego albumu zatytułowanego adekwatnie Debut i wydanego w 93 roku. W tym czasie Björk po zamknięciu rozdziału zespołowego The Sugar Cubes przeprowadziła się do Londynu z Islandii, rzecz jasna. Tam już jako solowa artystka trafiła w sam środek eksplozji brytyjskiej kultury klubowej i zaczęła współpracę z ważnym dla tamtejszej sceny, zwłaszcza trip-hopowej, klubowej, producentem Neilem Hopperem, który pomógł Björk ubrać jej często abstrakcyjne pomysły w właśnie nowoczesne, klubowe brzmienie. Gdyby Państwo mieli jakieś myśli do ubrania w słowa, którymi chcieliby się Państwo z nami podzielić, to zapraszam do słania myśli wszelkich na adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. Londyńska scena trip-hopowa będzie nam tu jeszcze towarzyszyć nie raz, nie dwa.

Tricky, artysta z Bristolu, kiedyś członek zespołu Massive Attack, do którego notabene przejdziemy za kilkanaście minut, i jeden z ojców brytyjskiego trip-hopu, czy trip-hopu w ogóle, choć też należy wspomnieć, że on sam nie bardzo lubił być zamykany w, lubi, bo wciąż przecież żyje, zamykany w jednym tylko gatunku muzycznym. Za nami utwór Black Steel, wykonany razem z Martiną Topley Bird i zawarty na albumie Maxine Quay z 95 roku. Jeśli są wśród nas duszki, które jeszcze tego albumu nie miały przyjemności posłuchać od początku do końca, to bardzo zachęcam do zrobienia sobie takiej sesji. Nie zawiodą się Państwo. Jest tam i gęsto, i ciemno, a to wszystko dlatego, że no jest to bardzo osobisty album dla Trickiego. Bezpośrednio tytuł odnosi się do matki artysty Maxine Quay, która popełniła samobójstwo, jak on był dzieckiem. Muzyk wielokrotnie mówił, że te kobiece wokalne ale na albumie symbolizowały jej obecność, pamięć i swego rodzaju emocjonalne echo przeszłości, stąd niezwykle intymny i jednocześnie niepokojący charakter albumu. Dobrze, koniec gadania, niech się bit wije dalej.

na albumie Come Into My Life z wspomnianego 96 roku. Autorami są włoscy muzycy, piosenkarka i autorka tekstów Gala oraz duet producencki panów Moleja i Phil J. W tej spowolnionej wersji przebija się bardziej sens tekstu, który różnił się od większości pozostałych hitów eurodance'owych. Pani Gala pisze o wolności od materializmu, duchowym spełnieniu czy odrzuceniu koncepcji konsumpcjonizmu, czyli happiness.

Państwo witają się w grupie patronów. Mam też wiadomość od Mr. Chris Cross z podziękowaniem za poranek odpalony streakiem. Bardzo mnie to wszystko cieszy. Zapowiadałam, że będziemy wracać w londyńskie rejony, do Londynu, bo kolektyw Soul to Soul właśnie stamtąd pochodzi. Znani są najbardziej z piosenek Keep on Moving czy Back to Life, ale w rzeczywistości cały album Club Classics Volume 1 z 95 roku obfituje w tak zwany groove, dlatego na dzisiejsze spotkanie wyciągnęłam kawałek dubu pod tytułem Happiness. Sam kolektyw powstał w latach 80. i bardziej działał jak muzyczna wspólnota niż klasyczny zespół, stąd różni wokaliści i wokalistki pojawiający się w pojedynczych piosenkach. Tutaj towarzyszyła im pani Doreen. Z tego samego 95 roku D'Angelo teraz.

0: But now, yeah,
1: gotta jump,
0: yeah, you cut it off loud now too.

Jones in My Bones, czyli jeden z 10 utworów, które znalazły się na debiutanckim albumie D'Angelo zatytułowanym Brown Sugar i wydanym w 1995 roku. Album łączył soul lat 70., hip-hopowy beat, jazzowe akordy i minimalizm produkcyjny, co w połączeniu dało krążek bez daty przydatności. Również polecam do powolnego pochłaniania w całości, zwłaszcza, że to ten album uznaje się za jeden z fundamentów neo-soulu. My jednak zostaniemy przy szeroko dziś tu obecnym trip-hopie i to jest moment na Massive.

Massive Attack, rok 98, czyli album Mezzanine i utwór pod tytułem Rising Sun, który jest jednym z najbardziej mrocznych i wpływowych albumów z lat 90. Mówię cały czas o Mezzanine i zarazem kluczowym momentem przejścia panów z Massive Attack od takiego ciepłego trip-hopu do chłodnego, industrialnego brzmienia. Ja jednak w to mokre dzisiejsze przedpołudnie zachęcam do tańca w deszczu za sprawą Us 3, Tuka's Youth Redeem.

Zespół Astrui powstał w Londynie na początku lat 90. Najbardziej znanym ich utworem jest Cantaloupe, a gdyby ich tak spróbować scharakteryzować, skategoryzować, to najbardziej charakterystyczne były dla nich te jazzowe sample, trąbki, pianino, kontrabas, hip-hopowe bity i klubowa energia acid jazzu, co wszystko było słychać w piosence Tukas Youth Redeem z albumu Hand on the Torch z 93 roku. Krótka jeszcze wycieczka do Stanów Zjednoczonych to Will Smith.

Getting Jiggy With It od Willa Smitha z albumu The Big Willie Smile z 97 roku, to za nami, a na koniec zawracamy do Londynu, pożegnamy się piosenką Dido z albumu No Angels z 99 roku. Ten i 4 lata później wydany album Life for Rent polecałam tu już nie raz, polecam wciąż, bo są to piosenki piękne i nieśmiertelne. Kajtek Strzelczyk, dziękuję i zostaję. Ja, Maria Zamachowska, dziękuję i zmykam. Słyszymy się w środę. I take my hand na koniec. Dobrego dnia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek o alertach IMGW. W wielu regionach kraju dziś ulewy.
1: Wielogodzinne, intensywne opady deszczu. Tutaj najbardziej obciążona pogodowo będzie część południowa, południowo-wschodnia, centralna oraz wschodnia część kraju. I wiele modeli bardzo wyraźnie podkreśla to zwiększone ryzyko tych intensywnych opadów deszczu właśnie na południu i południowym wschodzie oraz częściowo w centrum. Tutaj lokalnie może spaść się do około 30 mm.
0: A to oznacza możliwe podtopienia, mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Mniejsze rzeki mogą wystąpić z brzegów, a w miastach mogą być problemy z odpływem wody. Sporo deszczu ma być także po weekendzie. W miejscowości Smyków w Małopolsce samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. 3 osoby zginęły.
2: Działania Straży Pożarnej polegały też na ewakuacji tych osób poprzez użycie narzędzi hydraulicznych. No i natychmiast rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety nie udało się uratować tych osób. Droga jest całkowicie zablokowana, jest to droga gminna. Na miejscu obecnie pracuje ponad 40 strażaków. Policjanci, ratownicy medyczni nadal są na miejscu. Teraz przyczyny tego wypadku będzie badała policja pod nadzorem prokuratora.
0: Mówił TVN24 kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej. Papież Leon XIV spotkał się z przedstawicielami włoskich banków. Za liczbami stoją ludzie, nie zostawiajcie ich algorytmom, wzywał. Banki mogą znacząco wpływać na ewolucję strukturalną społeczeństwa, a nawet na jego rozwój kulturowy. Dlatego wasza obecność jest tak cenna, aby przypomnieć tym, którzy zbyt łatwo uciekają się do wartości czysto materialnych, myląc cele i środki w życiu, tymczasem nawet w sferze finansowej, to człowiek zawsze musi być w centrum uwagi.
3: Bisogna sempre mettere la persona.
0: Stolica Apostolska potwierdziła wczoraj, że Francja będzie celem 5. pielgrzymki Leona XIV. Wizyta papieża Amerykanina planowana jest na wrzesień. Wcześniej, w czerwcu, papież odwiedzi Hiszpanię. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Maniak po omacku. A po serwisie Radia Nowy Świat następna audycja w Radiu Nowy Świat. Taka właśnie, jak zaawizował to sygnał, który być może ci stali słuchacze już znają. Niedzielne spotkanie z muzyką, którą wybieram dla Państwa i najczęściej robię to pod okiem Kajtka Strzelczyka, realizatora, i dysponuję adresem mailowym, z którego niektórzy korzystają. Ten adres to wojciech.mann@nowyświat.online. Mam malutki problem. Ja zresztą niepotrzebnie się zwierzam Państwu z różnych moich malutkich problemów, ale chciałbym, abyście byli uczestnikami moich różnego rodzaju rozterek i kłopotów, bo czasem mam tej muzyki troszkę mało, czasem jest jej dosyć dużo i robi się ciasno. Muszę z czegoś rezygnować. Nie mówię z czego, żeby nie było tak, że o, kusiłem artystą, a potem go wypchnąłem. Nie, nie, to nie na tym polega. A dzisiaj prawdopodobnie nie ma miejsca na żadnego prawdziwego długasa. Chociaż to już jest troszeczkę tradycja moich audycji. Ale podkreślam, tradycja jest po to, aby czasem od niej odstępować. To tyle takiego ogólnego wstępu. Nie będę szczególnie dużo opowiadał o tym, co będzie, bo to, co będzie, to będzie. A to, co będzie na początku, to będzie na początku.

I to jest taka troszkę skomplikowana historia. To, co grało i to, dlaczego wybrałem. To, co grało, to był zespół American Football. Sama nazwa była intrygująca i kiedy spojrzałem na niezłe recenzje, no zupełnie przyzwoite recenzje nowego albumu tej grupy, zaciekawiło mnie to. Zacząłem szperać w pamięci, bo niewiele mi mówiła ta nazwa, dość oryginalna, przyznajmy. I przypomniałem sobie, że no dość sporo lat temu słyszałem i czytałem o bardzo dobrym amerykańskim zespole, ale uprawiającym gatunek, który mnie za bardzo nie fascynował i nie wciągał. To było takie emo troszkę i takie liryczne i tego no, dla rock'n'rollowca niekoniecznie to jest wybór, czy tam muzyka pierwszego wyboru, ale przypomniałem sobie, że byli chwaleni. Oni potem, po tym debiucie, który był dobrze przyjęty, jakoś tak zamilkli. Ja nie zdążyłem się z nimi zaprzyjaźnić. Zniknęło to z mojej głowy. Oni też mieli przerwę, bo to były lata chyba 90. I teraz nagle patrzę te niezłe recenzje, czwarta chyba ich płyta i że tak się rozwinęli, że są trochę bardziej eksperymentujący, coś tam. Posłuchałem, rzeczywiście to nie jest jakiś rozrywający głośniki rock and roll, ale pomyślałem, że może niektórzy z Państwa byliby zainteresowani posłuchaniem, tym bardziej, że to jest grupa z Illinois w Stanach Zjednoczonych, a emo to mi się bardziej kojarzyło z wyspami i w ogóle. I postanowiłem Państwa zaprosić do kącika American Football.

To była piosenka o końcu lata, więc trochę przedwcześnie może nadana, ale nie to jest najistotniejsze. Słucham sobie tego futbola i myśli różne przychodzą mi do głowy. Myśli takie, że głównie zespoły, które występują, określają pewien kierunek swojej działalności, wybrany gatunek, wybrany charakter muzyki, nastrój i raczej się tego trzymają. Oczywiście wiadomo, że nawet bardzo ostry, metalowy czy jakiś taki szalejący zespół za punkt honoru stawia sobie nagranie na płycie jakiejś ballady, żeby pokazać, że oni potrafią być łagodniejsi albo zamyśleni. Ale to wszystko jest w ramach gatunku. I American Football też trzyma się ram gatunku, chociaż jak ci, którzy śledzili ich rozwój, mówią, oczywiście idą do przodu, są bardziej, nawet padło słowo, monumentalni w swojej muzyce. Okej, ale ja uporczywy konserwatysta muzyczny, a może dlatego taki jestem, że mam tyle lat, ile mam, przypominam sobie taką grupę The Beatles. Oni byli albo straszliwie bezczelni, albo tak pozbawieni podatności na sugestie publiczności czy też krytyków, że oni w swoim krótkim w końcu istnieniu potrafili grać i śpiewać we wszystkich możliwych kierunkach. Przecież tam był i rock and roll, i covery, i własne genialne kompozycje, i ballady, i skrzypce, i country, i tradycja, i troszkę jazzu, i eksperymenty, i blues. I to wszystko im uchodziło na... No, uchodziło im. Czyli albo trzeba było być geniuszem, albo trafić na odpowiedni czas w historii muzyki, w historii publiczności, bo przecież takich zespołów trochę było, ale tej klasy i tak śmiało sięgających po absolutnie różnorodne rozwiązania nie było dużo. I dzisiaj bardzo chętnie mówimy, o, ta grupa to jest rock'n'rollowcy, a ci to są, o, smutasy, a to są shoegazy, a ci to są znowu glitterowcy, a ci są tacy, a to bluesmeni. No i tak sobie myślę, i z tego nic nie wynika, poza tym, że wypełniłem znowu kolejne 2 czy 3 minuty anteny Radia Nowy Świat, ale może ten American Football jeszcze raz, żeby zamknąć ten mały ogródek z grupą z Illinois.

American Football. Nic nie mają wspólnego z amerykańskim futbolem, poza tym, że podobno kiedyś ujrzeli plakat z napisem American Football i te słowa im się tak spodobały, że przyjęli je jako nazwę grupy. Mówiłem o zespole The Beatles, bo powód był, powód jest i powód za chwileczkę usłyszymy. Otóż po tylu latach pozostali członkowie, czyli 50% oryginalnego składu, funkcjonują, występują, koncertują i nagrywają. Jest to godne podziwu, bo takim mistrzem przetrwania dla wszystkich jest Mick Jagger, ale panowie Paul McCartney i Ringo Starr też sobie zupełnie przyzwoicie dają radę. Ringo to chyba już 85 lat na karku i spotkali się znowu i powstał singielek, który właściwie to jest tak. Mogę sobie pomyśleć, o, wielu redaktorów zobaczy, że takie znane nazwiska nagrały płytkę wspólnie, to wszyscy ją wrzucą do audycji. Więc ja, moją metodą omijania utartych szlaków, powinienem powiedzieć, posłucham sobie w domu, ale nie będę naśladował innych. Ale z drugiej strony pytanie padło, dlaczego, skoro po pierwsze to jest pewnego typu wydarzenie, a po drugie ta piosenka, ona mi się spodobała. Ona nie jest jakąś rewolucją muzyczną, zdecydowanie nie. Ona niesie ze sobą echo tych dawnych beatlesowskich nastrojów, klimatu i nawet pomyślałem po wysłuchaniu tego utworu, że szkoda, że George Martin świętej pamięci nie przysłuchał się temu i nie dotknął swoją ręką producencką, żeby jeszcze dopieścić te echa beatlesowskich czasów. Ale ma ona w sobie tego ducha, jest zresztą i w tekście pomyślana jako taka nostalgiczna podróż do rodzinnego miasta. Czy ktoś wie, skąd oni pochodzili? No, prowokuje niektórych. Wiemy, wiemy. A ci, którzy nie wiedzą, mogą sobie sprawdzić. A piosenka

I taka po prostu piosenka. Niby po prostu piosenka, ale ile wspomnień, ile zupełnie rewelacyjnych wydarzeń z lat 60. No a panowie poszli sobie do studia i nagrali. Drodzy Państwo, oczywiście w audycji Maniak po omacku przeplatają się tutaj rytmy i temperatura utworów, ale pewne gatunki są zdecydowanie faworyzowane i wcale się tego nie wstydzę, ponieważ jednym z takich gatunków jest b, no wiadomo, nie big beat, tylko bl, no właśnie. I teraz będzie bl i będzie artysta, którego nie pamiętam, czy nadawałem w mojej audycji w Radiu Nowy Świat, ale zasłużył na to na pewno, nie tylko on zresztą, ale i jego partner, z którym nagrali ten utwór. Jeszcze zawieszę na chwilkę napięcie, a kto to, to za chwilę. Hey Eagle, what's up, man? Hey man, you know what? I got a lot of things on my mind. I'm just wondering.

Nieźle, nieźle, prawda? Płyta nosi tytuł Old New Funky and Blue, a podpisał ją Omar Coleman, ale właśnie, nie tylko on. Zwróciliście może uwagę na tę gitarę, która tam tak pięknie brzmiała. To jest ten drugi pan, który się podpisał pod tym albumem, Igor Prado. I to jest właśnie ciekawostka i wielki atut tego albumu. Oczywiście Omar to jest też znakomity muzyk, ale Igor Prado to jest, drodzy Państwo, brazylijski samouk, gitarzysta, który nauczył się grać na gitarze, a jak się nauczył, to słyszeliście i za chwilę jeszcze usłyszycie. A do tego dość interesująca jest zbieżność pewnych sytuacji, bo niedawno mówiliśmy o wizycie Erika Claptona w Polsce, a w jego zespole występuje znakomity instrumentalista i wokalista, zresztą Doyle Bramhall II, który jest leworęcznym gitarzystą, ale do tego jeszcze ma tę gitarę tak jakoś odwróconą, że struny są, no już nie będę tego tłumaczył po raz któryś. I tak samo ma Igor Prado, tylko że Doyle Bramhall to jest wykształcony muzyk, syn Doyla Bramhalla starszego i w ogóle tego. A Igor Prado sam, nie wiem, czy on sobie może wystrugał gdzieś tam gitarę, może jest takim brazylijskim Jankiem muzykantem. Nie chcę się wygłupiać, bo to, co on robi z tą gitarą, jest naprawdę imponujące. W związku z tym gościmy ich w Maniaku po omacku.

Dobry kawałek, świetna gitara, ale jak ktoś się wsłuchał w tekst, to może nie było to wyznanie najwyższych lotów, a poza tym kompletnie nieoryginalne, bo artysta śpiewa do, w domyśle, swojej dziewczyny, już byłej dziewczyny, bo mówi jej wprost, że ją opuszcza, że ma dosyć kłamstw, że znalazł już nową, że on jest za stary, żeby się bawić w te gierki, no i po prostu odchodzi. I koniec, cała historia, nie taka znowu bardzo oryginalna w historii ludzkości, ale muzycznie opakowana smakowicie. To może jeszcze raz ci dwaj panowie w utworze o Blue Line z Chicago. Jeśli ktoś był w Chicago i korzystał z Blue Line, to wie, o co chodzi. A czy muzyka pasuje? Posłuchamy. 1, 2, 3.

Mieliśmy tu pięknie wyeksponowaną harmonijkę Ormana Colemana, troszkę bardziej akustyczny i nie popisujący się Prado, ale wszystko to świetnie poukładane w historię Blue Line pociągu w Chicago. I to mi dało do myślenia, czy my w Polsce mamy tego typu piosenki w historii naszej muzyki rozrywkowej. I przychodzą mi do głowy takie nie całkiem bluesowe, ale pamiętam z dawnych lat była taka piosenka chyba Kiedy rano jadę osiemnastką. Było coś takiego. Było też autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. I ten autobus, to nie chodziło nawet o ideologię, tylko warszawskie autobusy były malowane na czerwono. A ta osiemnastka to, ja myślę, że warszawiacy doskonale wiedzą, ale każde miasto, które ma komunikację miejską, ma swój system numeracji i pewnie znają to wszyscy na pamięć, bo w Warszawie tramwaje miały numery od jednego, chyba nawet zero kiedyś było, od jednego do, nie wiem, do ilu. Potem były trolejbusy miały numery 50 ileś tam, 51, 52. Pamiętam autobus, trolejbus 56, bo on jeździł koło radia, którego już nie ma. I potem były autobusy już od setki. Setka to był taki krążąca linia w Warszawie i powyżej, a potem już były takie różne rzeczy, były pospieszne, ale o czym ja mówię, to ma być muzyka, a nie autobusy. W związku z tym sięgam teraz po inny zespół, stary, zapomniany i właściwie nigdy się nie pchał na pierwszy plan, a grali bardzo przyzwoicie, na przykład takie tam funky music jak Za chwileczkę.

Ta grupa nie wybiła się na niepodległość, chociaż niby tak, bo pod własną nazwą nagrywała też. Ta nazwa to Hook Foot i właściwie był to zespół akompaniujący. Szefem zespołu był Caleb Quayle i to była grupa, która dużo nagrywała z Eltonem Johnem. Oczywiście w tam dawnych latach, kiedy były początki jego kariery. A sami mieli ambicje, wykonywali różnorodną muzykę, taką i rockową, i poprockową, i funky, i tego, ale chyba nie mieli jakiegoś specjalnego impetu, chociaż zdarzały im się płyty podpisywane po prostu Hook Foot. I te nagrania pozostały, a ja w mojej chęci odkrywania czy przypominania takich zagubionych trochę artystów postanowiłem dzisiaj sięgnąć po dwa utwory w wykonaniu tego zespołu. Ale przyszło mi do głowy jeszcze w związku z tymi autobusami, bo Państwo zareagowali, że różnych wspomnień, różnego rodzaju człowiek ma dużo z komunikacji miejskiej i a propos trolejbusów, to one były szczególnymi pojazdami. Wtedy tak bardzo się nie przejmowano ekologią i tym, że trolejbus, który zużywa jednak prąd, bo miał ten pentograf, czy jak to się nazywało, podobnie jak tramwaj dotykający przewodów nad ulicą, a autobusy sobie jeździły i smrodziły bez żadnych problemów wówczas. A trolejbus był takim niby autobusem, ale z ograniczonymi możliwościami. I do dziś pamiętam te sytuacje, kiedy blokowane były ulice stolicy, bo trolejbusowi odpadł ten pałąk od drutu, uniemożliwiając mu poruszanie się i wtedy kierowca wysiadał, szedł na tył pojazdu, łapał za taki sznur, który był przyczepiony do tego druta, celował, żeby wpasować. Jak mu się udało, to jechał dalej. Ale po co ja to mówię? Nie wiem, no wszystko jedno. Dobrze, proszę Państwa, skończyłem z trolejbusami, a na koniec tej godziny jeszcze raz grupa Hook Foot, a ja obiecuję, że będę już poważny w następnej godzinie. Przestanę się wygłupiać.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód wjechał w grupę ludzi, jest polska obywatelka, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak zaznaczył, polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Zdarzenie trwało około 30 sekund. Mężczyzna najpierw potrącił rowerzystę, a następnie wjechał w grupę pieszych, uderzył w kobietę na chodniku i wjechał w ścianę sklepu. Polka jest jedną z kilku najciężej poszkodowanych osób. Łącznie rannych zostało 8 osób. Kierowca próbował uciec i podczas ucieczki ugodził jedną osobę nożem. Ostatecznie został zatrzymany. To Włoch pochodzenia marokańskiego z historią leczenia psychiatrycznego. Dzisiaj szefowa włoskiego rządu uda się do Modeny, podobnie jak prezydent Włoch. Nocą Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Uderzono m.in. w obwody Dniepropetrowski, Charkowski i Mikołajowski. Dwie osoby zginęły w obwodzie chersońskim. Jest wielu rannych, wśród nich także dzieci. W serwisie na koniec sprawa rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. Projekt podpisał minister cyfryzacji. Chodzi, przypomnę, o transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Na pytanie, dlaczego rząd podejmuje kroki dopiero teraz, odpowiadała w TVN24 Aleksandra Gajewska z KO.
1: Mamy w tej chwili wyroki. TSUE, mamy wyrok NSA. Mamy sytuację, w której w rozporządzeniu ma zmienić się kwestia dotycząca transkrypcji tych aktów. I są kwestie, których my musieliśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Pan minister Kierwiński mówił, że to jest kwestia systemowa, która wymaga czasu i która wymaga wdrożenia tak, żeby wszystkie osoby, które są zainteresowane tym procesem, miały w pełni to, o co prosiły. Pan minister Gawkowski mówił, że można to zrobić wcześniej i można w tych dokumentach to uzupełnić. I w tej chwili zapadły decyzje.
0: Mamy chaos prawny, wskazywała w TVN24 wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
2: Wynika to z tego, że cały czas nie mamy ustawy regulującej prawa par tej samej płci. Ten chaos bierze się stąd, że niestety prawa strona sceny politycznej, w tym boleje nad tym również PSL w rządzie, stawały cały czas okoniem, stawiając wyżej swoje własne przekonania, nie wiem, religijne, swoje fobie, swoje obawy, zamiast postawić w centrum człowieka, tego, który kocha osobę tej samej płci i chce z nią w sposób bardzo tradycyjny stworzyć związek długotrwały i układać sobie życie. I teraz doprowadziliśmy do chaosu, niestety.
0: Jak informował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dokumenty będą wskazywać charakter związku, a transkrypcje zagranicznych małżeństw osób tej samej płci będzie można przeprowadzić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w naszym kraju. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Poznanie jak po omacku. Wiecie co, moi drodzy? Oczywiście jestem przekonany, że Maniak po omacku to audycja muzyczna, czy też, jak to się kiedyś mówiło, słowno-muzyczna, ale zawsze mnie nawet nie dziwi, tylko cieszy to, że jeśli zejdę trochę z głównego nurtu opowieści o wykonawcach, tytułach, płytach i takich tam, tylko mówię o czymś zupełnie innym, to nagle następuje fala listów od was, wojciech.man@nowyswiat.online, dotyczących właśnie tych pobocznych wątków, takich czy moich wspomnień, czy pytań do was. I to świadczy chyba o tym, że nie zamykamy się wyłącznie na temat jeden, wybrany, czyli muzyczny, ale jak ja powiedziałem o tramwajach, to dawaj, ależ przyszło listów. A to, że ta linia, a to, że jechałem, a to, że piosenek było więcej, bo kiedy jadę do domu tramwajem, a że o pociągach też, bo już się rozlało. Gdybym chciał zrobić audycję o komunikacji, nie miałbym żadnych problemów. I nie tylko chodzi o moją własną wiedzę i pamięć, ale o waszą pomoc. Jest to może pewien pomysł, żeby czasem taką audycję przygotować, że będzie miała hasło, i w trakcie audycji będę zbierał propozycje od państwa i próbował błyskawicznie wstawiać je do programu. Niemniej dzisiaj tak nie będzie, ale chciałem bardzo podziękować za po pierwsze słuchanie, a po drugie reagowanie, bo to jest wielka nagroda dla autora, że nie mówi o tak, jak to się mówi, wołać na... Patrzcie, zapomniałem, jakie to powiedzenie popularne. Wołać na... Zaraz napiszą, ja wiem, napiszą, ale chcę sam sobie przypomnieć. Na puszczy! On woła na puszczy. No właśnie. Ja bym nie chciał wołać na puszczy. A teraz chciałem powiedzieć, że w tej godzinie będzie dosyć poważnie reprezentowany Kraków. Pierwsza reprezentacja to Michał Zabłocki, który jest gościem moich audycji raz na pewien czas, bo swoje nowe produkcje awizuje i przysyła mi próbki. I teraz mi przysłał dość niezwykły utwór, a właściwie fragment dużego czegoś. Będą to piosenki, które nagrała właściwie jako demo nieżyjąca znakomita artystka krakowska Anna Szałapak. I Zabłocki Michał postanowił je opakować, przygotować, udźwiękowić, co tam pododawać. Nie chcę nawet zachodzić w szczegóły, ważny jest efekt. I ten efekt to będzie płyta z piosenkami, uwaga, czuję, że runie poczta zaraz, o kotach. Bo te koty to dla was jest jakaś szajba kompletna. I tam w czasie piątkowej porannej manny, jak ktoś zamieści zdjęcie kota, to ma tych lajków od razu najwięcej. Ja nic nie mam do kotów, ale w każdym razie oto jest pierwsza jaskółka, a właśnie nie jaskółka, bo kot latający to jest, nie wiem, nieważne. To jest, proszę państwa, próbka tego, co będzie o kotach Anny Szałapak. Oczywiście w obróbce Michała Zabłockiego, Sokrates.

Sokrates miał. No właśnie. I możemy teraz oczekiwać kolejnych odsłon, a wszyscy kociarze pewnie sobie ostrzą ząbki i pazurki na te piosenki Anny Szałapak i Michała Zabłockiego. Proszę Państwa, mówiłem na początku audycji, że właściwie powinienem trochę się ograniczyć z gadaniem, bo mam dużo muzyki. Już widzę, że to wszystko troszkę puchnie i muszę pewne rzeczy poprzestawiać, ale ciągle chciałbym zachować te moje wycieczki historyczne, nie tylko dla własnej satysfakcji, bo wszakże ja mogę sobie sam w spokoju i w zaciszu mojego domu wyciągać te stare płyty, odkurzać je i nawet je bardzo głośno sobie nadawać. Ale taką mam jakąś tendencję, że chciałbym, żeby ktoś posłuchał, nie tylko sąsiedzi, i dlatego przynoszę je do radia. I teraz znowu sięgam po taki zespół, który właściwie prawie nic, ale to jedno prawie zostało jako taki wielki przebój lat 60. i doczekało się potem innych wersji, a sama nazwa zespołu dla dzisiejszych słuchaczy w ogóle nic nie mówi, a dla tych, którzy żyją dłużej, no może gdzieś tam dźwięczy echo nazwy i tego wielkiego przeboju. Ale go na razie nie usłyszymy. Na razie usłyszymy utwór tej grupy, a grupa nosiła nazwę Honeycombs.

Jesteśmy w połowie lat 60. XX wieku, piosenka taka popowa, ale wizerunek już troszeczkę rockowy, bo ta fala zespołów wokalno-instrumentalnych i piosenka, no, taka melodyjka, właściwie nic specjalnego, ale ona w ślad za tym wielkim przebojem mogła tam się znaleźć na różnych płytach i przez chwilę zespół doświadczał tego dreszczu emocji, że może jednak będzie kariera. Z tą karierą to bywało różnie, ale mówię, często jest tak, że jeden trafiony przebój potrafi wstawić nazwę grupy czy wykonawcę do złotej listy historycznych zapamiętanych wykonawców. I grupa Honeycombs trafiła, chociaż ten utwór za chwilę to jeszcze nie ten, o którym mówię.

Brytyjska grupa The Honeycombs miała jeszcze jeden mały patent na ściągnięcie zainteresowania dziennikarzy i publiczności. Otóż, co było naprawdę wtedy rzadkością, na perkusji grała dziewczyna. I to musiało zaciekawiać. A muzyka? Taka.

Ta piosenka to była próba dogonienia brzmieniowo, jeśli chodzi o pomysł na kompozycję, tego największego, jedynego przeboju grupy The Honeycombs. To była próba, ale nie dogoniła tego wielkiego, wielkiego hitu, bo w przypadku grupy The Honeycombs w dziesiątkę udało się trafić tylko raz.

Piosenka Have I the Right nie stała się może żyłą, ale była żyłką, przynajmniej złota, dla grupy Harry Combs i dla kompozytorów, bo rozeszła się w bardzo dużym nakładzie, a także doczekała się różnego rodzaju wersji nagrywanych przez innych. Między innymi urock'n'rollowił ją znakomity Robert Gordon.

Robert Gordon. Temat komunikacyjny nie znika z korespondencji. Jeden list utkwił mi od razu w pamięci też, bo jako mały człowiek z rodzicami jeździłem nad morze i bywałem także w Gdyni. Kto wie, może nawet poruszałem się tym pojazdem, o którym słuchacz czy słuchaczka, bo nie pamiętam, napisał, że były takie trolejbusy w Gdyni, chyba ruskie, jest w liście sugestia, ale nie wiadomo, które miały taką cechę, że prąd kopał, kiedy się dotykało uchwytów tych do środku, do przytrzymania się, żeby się nie przewrócić. To jest całkiem możliwe, no w końcu mogło być małe przebicie, ale nie był to, myślę, prąd taki bardzo silny, więc nie przesadzajmy. Bardzo lubię te Państwa różne wspomnienia, ale muszę dotrzymywać słowa, które daję słuchaczom. Mówiłem, że w tej godzinie będzie Kraków reprezentowany obszerniej. Był Michał Zabłocki, Anna Szałapak i Sokrates, a teraz grupa, którą bardzo lubię, nie ukrywam tego, ich najnowsza płyta oczywiście sprawiła im przyjemność, chociaż już wcześniej wygrzebałem singiel, nadałem go, a teraz mam do dyspozycji pełny zestaw utworów z nowego albumu grupy Kraków Street Band.

0: kopiuj.
1: Halo? Kraków Street Band, halo. Chciałem powiedzieć, że ta grupa dlatego mi przypadła, właściwie nie tylko dlatego przypadła mi do gustu, że mi się spodobało to, co robią, ale również podoba mi się ich, i to nie jest warunek, że każdy, kto tak postępuje, musi mi się podobać. Nie, ustawiłem to w tej kolejności, że najpierw mi się spodobali, a potem, kiedy posłuchałem więcej, to uświadomiłem sobie, że oni po prostu chcą robić swoje. Nie próbują się umizgiwać do publiczności, nie próbują się przyklejać do przejściowych, czy może nawet długotrwałych trendów. Nie udają kogoś, kim nie są. Może dlatego nie królują na festiwalach, ale po prostu są ludźmi świadomymi tego, co robią, świadomymi nastroju, który towarzyszy im przy tworzeniu muzyki i słów, i nastroju, który oni chcą wytworzyć w uszach i w sercach słuchaczy. Tak mi się to spodobało, łącznie z tą muzyką, która mi się podoba, że nadaję ich właściwie od chwili, kiedy poznałem, i dlatego ta nowa płyta występuje w dzisiejszym Maniaku po omacku.

Ależ smakowite granie. I jeszcze te trąby. Wiadomo, że ja tam mam, czułem miejsce, jak słyszę takie trąby. Oczywiście uporządkowane i brzmiące, a nie tam byle trąby. A jeszcze do tego tytuł tego utworu, który de facto mógłbym zaanektować jako tytuł audycji albo hasło kolejnych moich audycji, bo ten tytuł to Będę bredził. I to mi się przecież zdarza nierzadko. Ale nie mogę podbierać tytułu kolegom z Krakowa. Oni mają tytuł do tego tytułu, no i pięknie go opakowali w muzykę. Proszę Państwa, audycja tak niechcący jakoś dojeżdża już do przystanku z napisem koniec i dlatego z tym moim bredzeniem muszę być trochę ostrożniejszy, ale w związku z moją bardzo dobrą oceną tego zespołu, którego słuchamy, absolutnie nie ma. Mówisz, nie, teraz jest popularne mówienie, które też złości trochę. Nie ma opcji. Wszystko nie ma opcji. No to nie ma opcji, żeby skończyć na dwóch utworach. Kraków Street Band.

I te słowa, proszę Państwa, w wykonaniu Kraków Street Band mogę też im podebrać, jeśli otrzymam licencję. Chyba nie zmienię się już tak dobrze mi tu. Kraków Street Band. No i tak mi się wydaje, że część z Państwa oczekuje z takim, powiedziałbym, niepokojem, czy ja coś ożywię sytuację, bo tak było jakoś chwilami lirycznie, były niby trąby, było trochę tego, trochę bluesa, ale nie było tego, co niektórzy uważają za konieczny składnik audycji. Może będzie, ale jeszcze odpowiem na listy, które naprawdę napłynęły natychmiast po haśle komunikacja. I jeszcze przypominają Państwo autobusy pospieszne, o których mówiłem. Owszem, one miały litery zamiast numerów i były autobusy nocne i one chyba miały czarne tablice. Jeszcze nawet w Warszawie przez krótki czas była komunikacja mikrobusowa, którą ja pamiętam jako jeden z nielicznych, myślę, bo ona prędko umarła, ale jeździły takie nyski jakieś chyba w nocy na różnych trasach. Ale nie o tym przecież jest ta audycja. Przypominam, tytuł piosenki Kraków Street Band będę bredził. Wypełniam tę misję, ale teraz mówię o tych, którzy oczekiwali na to, że może uda mi się trochę podkręcić palniczek. Nie będzie to jakiś zwariowany speed metal, nie będzie to zwariowany thrash, nie będzie to stoner, nie będzie to doom, nie będzie to death, ale palniczek troszeczkę podkręcę.

nowiutka płyta nowiutkiego zespołu Primitive Ring. Bo tak się zdarza na świecie, że mimo istnienia całej ogromnej rzeszy muzyków, zespołów, solistów, solistek itd., zbiera się grupa znajomych, często takich, którzy mają już jakieś doświadczenie w działalności artystycznej, siedzą sobie, może nawet rozmawiają, a potem ktoś mówi: słuchajcie, a może byśmy tak spróbowali takiej muzyki, żeby było więcej cojones. Nie będę tego tłumaczył, bo kto wie, to wie. I mówią sobie: już tyle jest zespołów, po co? A drugi mówi: no ale jakby tak troszkę dołożyć, tak jak my lubimy, żeby już się nie tak przymilać do tych wszystkich mediów, do tej... A trzeci mówi: ale żeby to było takie surowe, no to może by się nazywało, że to jest prymitywne, ale żeby nas nie nazwali, to my się nazwijmy. Dobra, to zróbmy nazwę Primitives. Nie, już była taka grupa. To może trochę inaczej, ale żeby było. To Primitive Ring. A, fajna nazwa, to tylko żeby do tego była muzyka. To się spotkamy jutro i napiszemy. Wzięli i napisali.

Ale się zrobiło interesująco. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Chciałbym się teraz odnieść do tej muzyki i do tekstu, który był w tej piosence, bo jednak pewne gatunki muzyczne mają swoje reguły. Może nie pisane, nie jest jakiś regulamin czy konstytucja danego gatunku, ale jednak są w większości przestrzegane. Bo tak jak w bluesie mieliśmy te pieśni o tej kobiecie, którą on porzuca, bo ona była nieszczera wobec niego, nieuczciwa i on teraz ma inną i nie chce marnować życia i tak dalej, to tego raczej w metalu się nie spotyka i w takich ostrzejszych kawałkach jak ten przed chwilą nie ma o tym, że moje serce krwawi czy coś takiego, a jeśli krwawi, to raczej dlatego, że jest na przykład zaatakowane przez potwora albo jakiegoś wampira. Wtedy to pasuje. Zresztą utwór, którego słuchaliśmy, też miał bardzo wyraźny taki posmak metalowej, popkulturowej literatury, bo tytuł brzmiał Heads Will Roll. To oznacza, że polecą głowy. I nie tylko to się odnosi do polityki, ale też do poetyki metalowej. To tyle, jeśli chodzi o ten utwór, ale to, co powiedziałem, że jest bardzo miłe i ciekawe, to list, który otrzymałem. Otóż wyobraźcie sobie, że napisał do mnie w imieniu Kraku Steel Band Łukasz, który dziękuję za pokazanie ich nowej płyty, za recenzję, ale też doniesiono im, że rzuciliśmy, to chyba z Marianem było, wyzwanie grupie Kraków Street Band, czy oni sobie poradzili z metalem. I proszę sobie wyobrazić, pisze do mnie ten Łukasz z Kraków Street Band, że są teraz w trasie, ale są gotowi podjąć wyzwanie i nagrać ostry metalowy numer pod warunkiem, że ja go wyemituję i zrecenzuję. Ależ oczywiście ja przyjmuję to wyzwanie jak najchętniej, tylko prośba, żebyście nie potraktowali nas w Radiu Nowy Świat Pernoga, nie zrobili jakiegoś paździerza. Uśmiecham się do was, bo nie wierzę, żebyście zrobili, ale ciekawi mnie ta estetyka w otoczeniu waszych dźwięków, głosów, aranżacji, pomysłów, tekstów. To może być naprawdę interesujące. Będę słuchaczy informował o postępach tego. No nie jest to pojedynek, to jest taki rodzaj wyzwania. No i oczywiście z honorami i fanfarami umieszczę to w programie. Tyle jeśli chodzi o korespondencję, za którą bardzo Państwu dziękuję. Wydaje mi się, że no tak, no już przecież o, tego już nie zmieścimy. To może przeniesiemy na za tydzień. To jeszcze, co jeszcze tutaj? Ale skoro skończyłem grupą Primitive Ring, to nie skończyłem z grupą z Primitive Ring, bo jednak musi być jakaś klamra, tym razem niedługa, bo ostrzegałem, ale jeszcze raz ci panowie, którzy postanowili być prymitywni, nagrali płytę i ona brzmi, nie wiem czy prymitywnie, ale palniczek podkręcony. Kajtek Strzelczyk, Wojciech Mann, wszystkiego uprzejmego dla Państwa.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polka wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie. Informację przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Jak zapewnił, konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa ranna polska obywatelka. Przypomnę, wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych. Dwie najciężej poszkodowane osoby to obcokrajowcy z Niemiec i Polski. Komisarz policji przekazał, że sytuacja jest pod kontrolą. Chciałbym podziękować prezydentowi Sergio Mattarelli i premier Giorgi Meloni oraz ministrowi. Wyrazili oni wielką solidarność z naszym miastem i wielkie uznanie dla 4 obywateli, którzy odegrali kluczową rolę w schwytaniu sprawcy. Mówi burmistrz miasta Massimo Mazzetti. Premier Giorgia Meloni i prezydent Sergio Mattarella mają dziś odwiedzić rannych w szpitalu. Sprawca ataku, 31-letni Włoch marokańskiego pochodzenia, trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. To bezrobotny ekonomista z historią leczenia psychiatrycznego. W czasie aresztowania nie był pod wpływem psychotropów, przekazały służby. Kilkadziesiąt osób rannych i 2 ofiary śmiertelne to bilans nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Uderzono m.in. w obwody chersoński, zaporoski i dniepropietrowski. Tymczasem prezydent Ukrainy po raz kolejny wskazywał, że kluczowe jest odcięcie wszelkich kanałów dostaw do Rosji komponentów wykorzystywanych w produkcji rakiet i dronów. Poinformował, że podczas ataku na Kijów Rosjanie wykorzystali rakiety wyprodukowane w tym roku.
1: Bez
0: komponentów pochodzących z firm z Europy, Japonii czy Stanów Zjednoczonych Rosjanie po prostu nie byliby w stanie wyprodukować tych rakiet. To samo dotyczy większości innych rodzajów broni, których ci dranie używają do ataków na nasze miasta, do uderzania w zwykłe ukraińskie domy. Powiązania Rosji ze światem, które służą wojnie, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia, nie tylko tutaj, w Ukrainie. Jeśli pozwolimy rosyjskiej machinie wojennej przetrwać, jej kolejne ataki mogą dotyczyć Europy i innych sąsiadów Rosji, mówi Wołodymyr Zełenski w najnowszym nagraniu. Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Teheranu w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, Mohammad Ghalibaf, został wyznaczony do koordynowania relacji z Chinami, poinformowały lokalne media, cytowane przez agencję AFP. Agencja Fars podała, że wcześniej stanowisko to piastowali były przewodniczący Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zabity w izraelsko-amerykańskim ataku, a także ambasador Iranu w Chinach. Ghalibaf napisał na platformie X, że świat stoi u progu nowego porządku, przywołując we wpisie słowa przywódcy Chin Xi Jinpinga. Transformacja niewidzialna od stulecia przyspiesza na całym świecie. 70-dniowy opór narodu irańskiego przyspieszył tę transformację. Przyszłość należy do globalnego południa, oznajmił irański polityk. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Raczek mówi.

Dzień dobry. To była Stanisława Celińska. Stanisława Celińska, którą w mijającym tygodniu pożegnaliśmy, a która przez wiele, wiele lat nam towarzyszyła w różnych odsłonach swego talentu. Była wspaniałą aktorką, gdy rozpoczynała w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. No, to była po prostu piękną, młodą, nową dziewczyną, nową twarzą polskiego filmu, polskiego aktorstwa. Potem bardzo szybko okazało się, że również fantastycznie śpiewającą dramatyczne piosenki zasłynęła wtedy wyjątkowym wykonaniem nagrodzonym na festiwalu w Opolu. Piosenka Ptakom podobni, też mamy skrzydła. I wydawało się, że Stanisława Celińska to będzie taka mocna postać, która swoim talentem zrobi sobie miejsce na samym szczycie polskich artystów. A ona się okazała i mocna, i delikatna, i chwilami słaba, bo takie życiowe, domowe, osobiste dramaty na długi czas złamały jej karierę. I wtedy, gdy słabość zatriumfowała nad jej talentem, było jej mniej. Ale zanim to nastąpiło, to jeszcze dała taki sławny i wspaniały recital pod tytułem Po obu stronach rtęciowej rzeki według dowierszy Ireneusza Iredyńskiego. Przepiękny spektakl teatralny, który pokazał skalę jej talentu, a potem przestała śpiewać. No i kiedy po wielu latach, po drodze oczywiście były role i teatralne, i filmowe, i sławne, i zabawne, no ale kiedy się wydobyła z takiego lotu w dół, takim korkociągiem, w jaki czasem wpadają samoloty, gdy już nie potrafią latać i spadają na ziemię, a ona się z tego korkociągu wyciągnęła i swoją walkę z alkoholem wygrała i wróciła i jako aktorka, i jako śpiewająca aktorka, zarówno śpiewająca na wesoło, dająca taki rodzaj muzycznych spektakli, groteski śpiewanej. Pamiętają Państwo jej interpretację piosenki Uśmiechnij się. Ale też zaczęła sama pisać teksty. I te teksty już były inne, już były pełne dobra, pełne dobroci, pełne łagodności, pełne wiary w człowieka i w to, w co jest w nas najlepsze. I w to, że nie trzeba wielkich słów i wielkich wydarzeń i wielkich dzieł, żeby budzić w nas te najlepsze uczucia i te najlepsze elementy naszości. I jednym z przykładów właśnie takich piosenek była ta przed chwilą wysłuchana Weź psa, która w bardzo piękny, bezpośredni, najbardziej bezpośredni i prosty sposób nam przypominała, dlaczego psy są tak nam bardzo bliskie i dlaczego tak wiele mogą dla nas zrobić. Nam się wydaje, że my dla nich robimy, a na końcu się okazuje, że to one nas uczłowieczają. Dziękuję Stanisławo. Staszko, jak na nią mówiono, albo Stasiu. Więc dziękuję Stasiu za to wszystko dobro. Nie tylko za wielkie wydarzenia artystyczne, ale także za te wszystkie kawałki serca, które zostawiłaś nam swoim talentem, swoimi piosenkami. Będziemy pamiętali o Stanisławie Celińskiej. A dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mówili o serialu Chętni na seks, choć ten serial nie jest tak naprawdę o seksie. Można go oglądać na HBO Max i jest to serial godny ciekawej rozmowy. Zwrócił mi na ten serial uwagę Kacper, więc zaraz z nim porozmawiam i dowiem się, dlaczego uznał ten serial za tak ważny dla siebie, chociaż on w ogóle nie mówi o takich jak on. No zresztą zaraz się okaże. Ja tylko przypominam, że cała ekipa naszej audycji, czyli Raczek Mówi, jest na miejscu w studiu Radia Nowy Świat przy Ostrej, czyli właśnie Kacper.
Siedlecki, Kajtek Strzelczyk i ja, Tomasz Raczek, zapraszamy. Zapraszam też Państwa do przysyłania swoich recenzji serialu Chętni na seks HBO Max. Przypominam nasz adres tomasz.raczek@nowyświat.online. A wprowadzi nas w nastrój tego serialu niespodziewanie, zupełnie z innego spektaklu, z innego musicalu wręcz piosenka w wykonaniu The Fifth Dimension. I właśnie w takim wykonaniu ta piosenka kiedyś brzmiała na scenie Opery Leśnej w Warszawie, gdy zaśpiewali ją jako gwiazdy Festiwalu Piosenki w Sopocie.

0: Aquarius i The Sunshine, Let the Sunshine In, to są oczywiście piosenki z musicalu Her. Kacper się tajemniczo uśmiecha. No tak, bo to są wielkie przeboje z Her, ale my dzisiaj mówimy nie o musicalu, tylko o serialu. Chętni na seks w HBO Max można oglądać 7 odcinków chyba. I powiedz mi, Kacper, dlaczego któregoś dnia napisałeś mi, że obejrzyj koniecznie ten serial, a potem dodałeś, że to jest według ciebie najlepszy od dawna, najbardziej robiący na tobie wrażenie serial. A przecież to jest serial o ludziach, o mężczyznach w wieku przekwitania, którzy tracą nagle grunt pod nogami. I co ty wiesz o mężczyznach w wieku przekwitania?
1: Niewiele, a praktycznie nic nie wiem, ale uważam, że w momencie, kiedy dostaję serial, który mi to tak znakomicie tłumaczy i porusza moją wrażliwość i moją empatię w stosunku do postaci, to znaczy, że coś się udało. To znaczy, że ja bez mojego doświadczenia w tej dziedzinie, w tych sprawach, jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie współodczuwać i jestem w stanie pochylić się nad tą całą historią. I to jest na pewno ten główny czynnik, dlaczego zdecydowałem się napisać do ciebie i polecić ci ten serial. Druga rzecz to jest taka, że otrzymałem w tym serialu coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. Ja mam w zasadzie tak, że nie czytam, o czym są filmy ani seriale. Sprawdzam ewentualnie nazwisko aktorów, aktorek występujących i reżysera, reżyserki. I czasami w jakich, nazwijmy to, gatunkach się to mieści. Natomiast nie czytam, o czym to jest, bo lubię być zaskakiwany. A tutaj byłem zaskakiwany w każdym odcinku i pod koniec każdego odcinka coraz bardziej nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie. Nie wiedziałem też, jaki jest zamiar na ten serial, w sensie o czym on tak naprawdę finalnie ma być.
0: No bo zaczyna się jak kryminał.
1: Zaczyna się jak kryminał, a marketing i tytuł troszeczkę nam zaznaczają, że to może być nawet taka komedia właśnie o
0: o problemach seksualnych ludzi w średnim
1: dokładnie,
0: wieku.
1: Dokładnie. No bo też taki chwytliwy DTF St. Louis, Down to Fuck, czyli takie określenie bardzo współczesne, można powiedzieć nawet częściowo młodzieżowe, bo podejrzewam, że w tych kręgach lepiej ono jest rozumiane. I no i też mam do czynienia z aplikacją, więc coś takiego...
0: Aplikacją randkową.
1: Dokładnie. Skupiającą się tak naprawdę na takich schadzkach seksualnych, erotycznych bardziej niż chcę kogoś poznać i budować z nim, nie wiem, związek. Więc te wszystkie elementy jakoś tak mi się w tym takim garnuszku zmieściły i zacząłem sobie przez te 7 odcinków mieszać w tym garnuszku i co chwila ten smak mi się zmieniał, tej potrawy, i to było naprawdę wyjątkowe. I w tym wszystkim chyba coś, co mnie najbardziej skłoniło do tego stwierdzenia, że uważam, że to jest jeden z lepszych seriali ostatnich lat, to, że dawno nie spotkałem się z tak wnikliwą analizą problemów, które są tam przedstawiane, tak namacalnym nakreśleniem tego, takim współodczuwalnym stanem osoby oglądającej, że stwierdziłem, że to jest bardzo potrzebny, bardzo aktualny film naświetlający problemy wielu współczesnych ludzi.
0: Tak, ale przede wszystkim mężczyzn, a to jest ostatnia
1: rzadkość. Dokładnie,
0: a
1: bardzo trudno się robi seriale o takiej męskości, która się troszeczkę nie mieści w tych ramach męskości, jaką rozumiemy.
0: O męskości bezsilnej, o tym miękkim podbrzuszu męskości. Tak, to wszystko się zgadza i rzeczywiście cieszę się, że mi zwróciłeś uwagę na ten serial, a ja z kolei zwracam, a właściwie my dzisiaj zwracamy uwagę państwu, chociaż już wiele przyszło recenzji, będę je za chwilę odczytywał, świadczących o tym, że udało się skutecznie zwrócić uwagę, ale przypomnę, mówimy dzisiaj o serialu Chętni na seks, a w oryginale ten, jeśli są państwo za granicą, to proszę szukać serialu pod tytułem DTF St. Louis.
1: Tak jest. Jeszcze tylko dodam szybciutko, że aktorstwo w tym serialu jest godne podziwu i godne największych nagród.
0: A w rolach głównych Jason Bateman i David Harbour, czyli dwaj bardzo popularni i znani, rozpoznawalni aktorzy. A skoro tak, to od razu będzie pytanie. Pytanie związane z naszym serialem i przypominam, ta osoba, która jako pierwsza poda właściwą odpowiedź, przysyłając ją na adres tomasz.raczek@nowyswiat.online, będzie mogła wybrać sobie z naszej półeczki z książkami o filmach którąś pozycję i otrzymać ją z autografem, z dedykacją wedle życzenia. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: w serialu Chętni na seks zdecydowano się na użycie ważnej protezy. Co to za proteza i kto jej używa? W serialu Chętni na seks zdecydowano się na użycie ważnej protezy. Co to za proteza i kto jej używa? Tomasz.raczek@nowyswiat.online. Czekamy na dobre odpowiedzi, słuchając muzyki z serialu Chętni na seks, skomponowanej przez Aleksa Warmana.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj rozmawiamy o serialu Chętni na seks, który można oglądać na HBO Max. Przed chwilą zadałem pytanie i mamy już dobrą odpowiedź. Pytanie, przypominam, brzmiało: w serialu Chętni na seks zdecydowano się na użycie ważnej protezy. Co to za proteza i kto jej używa? Więc takie podwójne pytanie. I pierwszy kompletną, prawidłową odpowiedź podał pan Marcin. Napisał: w serialu Chętni na seks z protezy korzysta postać Floyda, granego przez Davida Harboura. Nie chodzi jednak o protezę ręki czy nogi, czytam cały czas odpowiedź pana Marcina, lecz o sztuczny brzuch. Prosthetic belly dosłownie, oraz dodatkowe elementy charakteryzacji, które miały sprawić, że Floyd wygląda na bardziej otyłego i zaniedbanego. Aktor wyjaśnił w wywiadach, że była to piankowo-silikanowa nakładka na tułów, używana po to, by podkreślić kompleksy bohatera i jego problemy z samooceną. No to się nazywa dobra odpowiedź. Kompletna, piękna, ze szczegółami. Gratulacje, panie Marcinie. Kacper już do pana wysyła listę dostępnych książek, które z przyjemnością tę wybraną panu wyślemy. No a skoro tyle już się dowiedzieliśmy, to ja jeszcze dodam od siebie, że ten serial powstał według scenariusza i został wyreżyserowany przez Steve'a Conrada, lat 58. Główne role zagrali Jason Bateman, Clarka, który jest takim pogodynkiem w lokalnej telewizji. Otóż Jason Bateman ma 57 lat, a jego kompanem, przyjacielem jest Floydem. Floyd jest tłumaczem migowym i czasami współpracuje z pogodynkiem i tłumaczy prognozę w telewizji pogody właśnie dla osób niesłyszących. A czasami tłumaczy koncerty na przykład, bardzo ciekawe, a czasem jakieś konferencje, ale to cały czas nie jest bardzo dobra praca i nie za bardzo może rodzinę utrzymać w ten sposób. Więc on się nazywa Floyd, a gra go David Harbour, lat 51. Specjalnie tak tym wiekiem wymachuje, żeby pokazać, że wszyscy zainteresowani panowie grają, odgrywający główną rolę w stworzeniu tego serialu, to są 50-parolatkowie i oni zrobili serial właśnie o tym, czego doświadczają. To znaczy o tym, jak to mężczyźni w pewnym momencie wytracają pęd. I tutaj obaj przyjaciele są właściwie ustatkowani, mają rodziny, mają fajne żony, dzieci. No wszystko jest jak w instrukcji obsługi dobrej rodziny i udanego życia. A jednak mają takie poczucie, że coś się szybko skończyło, że jeszcze żyją, jeszcze są w dobrej formie, jeszcze mają ochotę i smak na życie, ale już nie sięgają ręką do tego życia i znaleźli się w jakiejś takiej pustej przestrzeni. Co więcej, stali się niewidzialni dla innych. Już nie są atrakcją ani cielesną, ani towarzyską, ani ludzką. Jakoś tak okazują się w takim limbo. Co dalej zrobić? Co ze sobą zrobić? Z tego jest dramat i główny nasz bohater, Floyd, ten właśnie ze sztucznym brzuchem, ten brzuch całkowicie zmienia jego sytuację życiową. No, próbuje jakoś sobie z tym dać radę i idzie mu z każdą próbą coraz gorzej. Ciekawe jest także to, że sam David Harbour trochę zagrał o sobie, bo on niedawno był bohaterem skandalu polegającego na tym, że znaleziono jego różne akcje w portalach randkowych właśnie, których intensywnie używał, i to doprowadziło do kryzysu w jego małżeństwie ze znaną piosenkarką amerykańską Lily Allen. Czyli jak państwo

Państwo widzą, tutaj tu jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy w osobistym życiu przeżyli to, co się znalazło w dobrze zrealizowanym serialu. Ja się tu absolutnie zgadzam z tym, co mówił wcześniej Kacper, że serial jest zrealizowany bardzo starannie i to, co Kacper mówił jako wielką zaletę, że co chwila odkrywa nową swoją warstwę, nową twarz tego serialu, może być też pewną wadą dla tych, którzy lubią się nastawić na coś i potem mieć to, na co się nastawili. Więc jeżeli się nastawiają na kryminał, to mieć kryminał i do ostatniego odcinka interesować się tym, kto zabił, a jeśli jest o seksie, no to mieć po prostu dużo tego seksu i w oparach seksu przebywać. A tu jest trochę tego, trochę tamtego, ale najwięcej jest dramatu egzystencjalnego, prawdziwego i szczerze, uczciwie, dobrze pokazanego. Ode mnie jest 7 na 10, czyli nie jest to moim zdaniem najlepszy serial, jaki może być i takie rozedrganie i niemożność zdecydowania się, czym jest, jest dla mnie, tak jak powiedziałem, zarówno atrakcyjna, jak i pewnym, no może nie błędem, ale w każdym razie pewną trudnością kompozycyjną, która powoduje, że nie ogląda się całego serialu moim zdaniem z takim samym napięciem, że są odcinki bardziej i mniej wciągające, dlatego dałem 7 na 10, ale z całą pewnością jest to serial godny polecenia i to właśnie w tej chwili robię. A za chwilę będziemy słuchali, gdy odczytam recenzji napisanych przez Państwa. Przypominam, że jeszcze jest ostatnia okazja, żeby je przysłać. Adres tomasz.raczek@nowyświat.online. No i słuchamy piosenki w wykonaniu Barry'ego White'a, piosenki, przy której rozgrywa się scena bardzo emocjonująca, pięknego tańca, pięknego emocjonalnie, bo niekoniecznie wyglądającego pięknie, jak dwaj panowie w średnim wieku przypominali ją sobie, jak w czasie premiery tej piosenki byli królami parkietu.

Kto z Państwa pamięta, jak śpiewał Barry White i jak wyglądał Barry White? I no, ten głos był naprawdę narkotyczny. Jak zaczynał śpiewać, to się odpływało. A tymczasem mamy teraz okazję posłuchać, co napisali Państwo na temat serialu Chętni na seks. Przypominam, można oglądać w HBO Max. Pani Kasia napisała tak. Musiałam tak szybko wysłać maila z odpowiedzią konkursową, bo miałam ręce w kotlecie i szkoda, że mi się nie udało, może następnym razem. No bo po prostu ta pani odpowiedź była niepełna, rzeczywiście bardzo szybko czuło się ten kotlet w odpowiedzi. I kocham pana audycję i słucham w każdą niedzielę. Dla mnie ten serial jest mi dobrze znany. Wiek i problemy z akceptacją swojego wieku, możliwości, no a przede wszystkim związek partnerski, małżeński, kiedy to na początku wszystko się tli, a później niestety przychodzi do nas monotonia, praca, brak chęci i motywacji. Dla mnie to 7 na 10. Dobrze, aktorzy, ciekawa fabuła. Pozdrawiam, Katarzyna. Natomiast pan Adam napisał tak. Serial nudny, powolny, męczący, bohaterowie odpychający, nawet Linda Cardellini nie ożywiła go, bo tak nieciekawą rolę miała. Bardzo dobra muzyka, bardzo dobry, zachęcający do oglądania początek, a zakończenie nijakie. Serial na 3 odcinki i moja ocena 5 na 10. No to jest dokładnie to, co ja w swojej ocenie mówiłem, że można z jednej strony i można z drugiej strony na to spojrzeć. A skoro pan wspomniał Lindę Cardellini, która gra rolę żony Floyda, czyli Davida Harboura, to nie wiem, czy wszyscy państwo pamiętacie, że oni już kiedyś razem grali. David Harbour i Linda Cardellini. I gdzie to było? W jakim filmie? Tajemnica Brokeback Mountain. Więc tu możemy sobie jeszcze poszukać różnych nawiązań. No dobrze, pani Grażyna pisze o serialu Chętni na seks tak. Oj, panie Tomaszu, jak pan zada pracę domową. Ostatnimi serialami, które tak mnie rozbiły na kawałki, były Reniferek i Erik, a teraz mam trzeci do kompletu. Zaczyna się niepozornie, niczym lekka komedia obyczajowa, szybko jednak wkracza wątek kryminalny. Rozwiązywanie zagadki śmierci jednego z bohaterów nie jest jednak głównym motywem. Jest nim samotność człowieka, który czuje się niekochany. Dwójka przyjaciół, jeden pogodynek, Clark, drugi tłumacz migowy, Floyd, zakładają konta w aplikacji randkowej, by znaleźć pocieszenie poza małżeństwem. Z każdym odcinkiem odsłania się coraz wyraźniej obraz dobrego człowieka, który do nikogo o nic nie ma pretensji. Może życie nie ułożyło się tak, jak powinno, ale on wciąż stara się nim cieszyć i zarazić tym innych. Ratując życie przypadkowych ludzi, starając się wyciągnąć z dołu psychicznego syna i kochając przyjaciela, który zdradza, jest tak dobry, że aż zaczynamy odczuwać wstyd, widząc w jego spokoju, z jakim spokojem zwraca uwagę synowi rzucającemu kamieniami w dom i przypominamy sobie wszystkie sytuacje, gdy nam zabrakło cierpliwości. Ten nieskazitelnie wręcz dobry człowiek ma nadwagę i jest już niemłody. Do tego cierpi na przypadłość, która ogranicza jego możliwości seksualne. Nie pasuje do tego świata, gdzie prężą się muskuły i to, co modne i piękne, jest pożądane, a dojrzałość jest rzeczą niedopuszczalną. Niby temat znany, ale podany w taki sposób, że czujemy niemal, jak zaciska się niewidzialna pętla, a gwoździe wbijają w kończyny. Moja ocena serialu 8 na 10. No, bardzo dobra i bardzo pięknie to pani Grażyna napisała. Posłuchajmy znowu muzyki z serialu Chętni na seks.

Chętni na seks, serial z HBO Max. Dzisiaj recenzujemy. Pan Marcin swoją recenzję zatytułował Zero Szans, Hans. I dalej jest tak. Nie będę pisał, jaki Floyd jest dobry, ponieważ inni już to doskonale zrobili. Pani Floydowa jest nie mniej ciekawa. Próbuje sobie poradzić z życiem, długami i pomóc Floydowi odnaleźć siebie, na przykład przez pracę. A on ma objawienie i zaczyna robić coś absolutnie niedochodowego. Na jego tle wydaje się potworkiem, który powtarza coachowe wskazówki i co gorsza zdradza tego dobrego człowieka z jego przyjacielem. Podoba mi się, że nie doszło tu do dramatu kryminalnego, tylko bohaterowie spróbowali sobie we trójkę poradzić. To było pozytywnie zaskakujące i wychodzące poza schemat. Dla mnie to film o ludziach z naszego i starszego pokolenia, które nie zostało nauczone, jak zmienia się ciało i hormony. Przez to też nie rozumie zmian i nie potrafi. Dlatego choćby nie wiem, jak Floyd ćwiczył, to zero szans Hans. Kiedy patrzę na około 30-letnich kolegów w pracy, to jestem pod wrażeniem. Oni regularnie się badają, zanim zaczną coś ćwiczyć, konsultują z trenerami, dietetykami. Wszystko, co robią ze swoim ciałem, ma też naukowe zaplecze, dlatego wierzę, że im będzie łatwiej niż Floydowi. Sam film jest wspaniały. Bardzo lubię takie powolne narracje, które dają czas na przeżywanie i refleksję. Mam tu skojarzenie z filmem Drużnik, też o pięknej przyjaźni. Film oceniam na 8 na 10, napisał pan Marcin. No i następna recenzja, tym razem pani Martyna pisze tak. Seans serialu, który obejrzałem z partnerem Marcinem, na to chyba innym pan Marcin, przyniósł przejmującą refleksję o mężczyznach skazanych na tragiczny paradoks. Przez całe życie są warunkowani do bycia użytecznymi, lecz nigdy nie uczeni bliskości. Choć tempo bywało senne, to właśnie duszna cisza buduje ostateczny ciężar. Finał sprowokował mojego partnera do gorzkiej konkluzji. Mężczyzna, który nie dowozi społecznych oczekiwań, staje się niewidzialny, a gdy spełni je wszystkie, traci sens istnienia, bo jego rola dobiega końca. Dla mnie to przede wszystkim traktat o totalnej bezradności emocjonalnej. Bohaterowie jawią się jako więźniowie destrukcyjnego mitu zaradności, sparaliżowani lękiem przed utratą znaczenia i wstydem, zamiast otworzyć się na dialog, uciekają. Serial okazuje się boleśnie prawdziwy i niezwykle potrzebny, ponieważ obnaża męską skłonność do samozagłady raczej niż do emocjonalnego odsłonięcia. Ta męska ucieczka wynika z faktu, że tożsamość mężczyzny od wieków budowana była na zewnątrz poprzez status i sprawczość, co w momencie tąpnięcia pozostawia go z pustką, której nie potrafi nazwać. Kobiety wykazują znacznie większą otwartość, gdyż ich socjalizacja nie kastrowała ich z języka uczuć. Potrafią szukać oparcia w bliskości, podczas gdy mężczyźni w obawie przed bezbronnością wybierają samotną twierdzę. Oceniam go na 7 na 10, ten serial, jak rozumiem, stanowiąc ważny, choć bolesny głos w dyskusji o kondycji psychicznej współczesnego mężczyzny. Pozdrawiam serdecznie pana i partnera Marcina, który wszedł na ścieżkę odkrywania na nowo swojej tożsamości i pracy nad emocjonalną samowystarczalnością. To proces trudny, ale fundamentalny. No, pani Martyna zabrała się, widzę, za pana Marcina tak ze znawstwem. Jeszcze jedna recenzja. Pani Anna, uwaga, pani Anna napisała bardzo ciekawą recenzję, która mi uciekła, ale już znalazłem sposób, żeby ją znowu zobaczyć na ekranie. Dzień dobry, panie Tomku. Ilość męskich przyrodzeń w rozmaitych odsłonach, rozmiarach i pozycjach, seks w rozmowach i na ekranie przytłoczyły mnie i poczułam się lekko zażenowana. No ale w końcu tytuł serialu Chętni na seks powinien mnie na to przygotować. A to polski tylko tytuł. I gdyby nie ciekawie zapowiadająca się kryminalna zagadka, która staje się coraz mniej oczywista z każdą sceną, pewnie wyłączyłabym telewizor. Ale jakież było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że ten serial wcale nie jest o seksie.
że to tylko kamuflaż, pretekst, maska. Główni bohaterowie Clark i Floyd szukają sensu życia, poczucia szczęścia, będąc w niewdzięcznym średnim wieku. Ich poszukiwania skupiają się na ich życiu seksualnym, to tam dopatrują się przyczyn swojego niespełnienia i poczucia osamotnienia. Jednak odkrywają nieznane im dotąd potrzeby i pragnienia gdzieś w zupełnie innych obszarach. Znajdują przyjaźń momentami absurdalną, ale szczerą. Tak rzadko mówi się o męskim kryzysie, o tym, czego on naprawdę dotyczy. Tu pokazany został głęboko, prawdziwie, a groteskowa forma odejmuje niepotrzebnego patosu problemom i dodatkowo rozczula. Sama jestem kobietą po 40 i niejednokrotnie rozterki i wątpliwości męskich bohaterów były mi bardzo bliskie. Lęk przed byciem niewidzialnym i niepotrzebnym dopada także i mnie. I z tego, co wiem, także inne kobiety. Nieodwracalne zmiany w ciele, które to ciało nieustannie porównujemy z tym, które znamy z młodości, nierzadko prowadzą do mokrych oczu przed lustrem. Polecam te 7 odcinków, by przez pryzmat męskich rozterek przyjrzeć się i znaleźć w nich siebie, a być może trochę oswoić bycie człowiekiem w połowie lat 100. PS. Taniec Clarka i Floyda na wpół nagich do piosenki mojego kochanego Barry'ego White'a poruszył mnie do łez i na zawsze pozostanie w pamięci jako najpiękniejsza scena królów parkietu życia w roli głównej. Ale piękny koniec tej recenzji. Słuchamy teraz nowej, bardzo nowej piosenki Adama Lamberta, Eat You Alive.

0: Raczek mówi.
1: I jeszcze raz, po raz ostatni dzisiaj przypomnę, że mówiliśmy o serialu Chętni na seks, który można oglądać na HBO Max. To jest 7 godzinnych odcinków. Jak Państwo już wiele razy słyszeli podczas tej audycji, serial jest nietypowy, trudno go skatalogować, trudno go przypisać do określonego gatunku, ale jest w nim i kryminał, i trochę jest prześmiewczy, i trochę jest wzruszający, i trochę jest poruszający, ale nade wszystko moim zdaniem jest bardzo szczery i pokazuje dużo prawdy o tym, jak miotają się ludzie, jak miota się każdy z nas w pewnym momencie swojego życia, gdy ma takie wrażenie, nie wiem, jak Państwo, czy pamiętacie, kiedy się stoi nad morzem, na plaży i stoimy na samym brzegu i fala tak co jakiś czas dopływa, obmywa nasze stopy i potem się cofa. I w momencie, tak sobie stoimy i kiedy fala się cofa, to nagle wymywa ten piasek spod stóp i tak ucieka ten piasek i nagle tracimy równowagę trochę. To jest ten moment właśnie. Tak się dzieje w środku życia, gdzie ta fala już nie dopływa do nas, tylko odpływa od nas i robi się dziura pod nogami. Tam, gdzie był twardy fundament, robi się już dziurawy fundament i trzeba sobie wymyślić sposób, żeby nie stracić równowagi. O tym jest ten serial, mówiąc tak niedosłownie. Chętni na seks. Już wyliczył wszystko Kacper. 7,6 na 10 punktów możliwych. To jest Państwa ocena i daje to serialowi 111 miejsce na naszej liście przebojów filmowych i serialowych Radia Nowy Świat. Na tej liście już mamy dzisiaj 303 pozycje, czyli to jest takie miejsce w 1/3 stawki. Na początku peletonu, można by tak powiedzieć. Co będzie za tydzień? Bo zawsze Państwo pytają, no dobrze, jaka praca domowa? Będzie praca domowa nietypowa, bo tym razem posyłam Państwa do kina na koncert, a nie na film. To znaczy, nie, może źle powiedziałem. To jest oczywiście na zaproszenie na film, który można oglądać w kinie. Film, który wyreżyserował w dodatku James Cameron. No, jeśli on, no to już Państwo strzygą uszami. Co to jest? Co nowego zrobił Cameron? Ano, wyreżyserował koncert Billie Eilish. Notabene z nią razem. To jest rzadki przypadek, kiedy James Cameron robi coś wspólnie z kimś innym. Współreżyseruje. W dodatku Billie Eilish to przecież piosenkarka. Piosenkarka, ale także bohaterka tego filmu, który zatytułowany jest w pełnym brzmieniu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft. No i warto pójść do takiego kina, gdzie są dobre kolumny głośnikowe i gdzie wspaniale się słucha. A potem sobie porozmawiamy, jaki sens jest chodzenia do kina na koncerty. Chociażby takie jak ten Billie Eilish w reżyserii Jamesa Camerona. To będzie za tydzień. A dzisiaj już dziękuję. Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk i ja, Tomasz Raczek. No i ostateczne odliczanie w nowej wersji, pochodzące z serialu Paradise.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ukraina przeprowadziła rekordowy kontratak dronowy na Moskwę. W stolicę Rosji uderzyło 120 bezzałogowców. Nasze odpowiedzi na rosyjskie przeciąganie wojny oraz ataki na nasze miasta i społeczności są całkowicie uzasadnione. Mówimy Rosjanom jasno, ich państwo musi zakończyć swoją wojnę, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wyniku ataku na Moskwę zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Władze informują o poważnych zakłóceniach na wszystkich 4 lotniskach w Moskwie. Doniesienia o nalotach napływają także z innych regionów Rosji. O ukraińskim odwecie, tak mówił w TVP Info Bartłomiej Wypartowicz z Defense 24.
1: Jest to duży sukces Ukraińców ze względu na to, że udało się przeciążyć tą liczną obronę przeciwlotniczą. No i Ukraina pokazała takim atakiem, że Federacja Rosyjska nie może się czuć bezpiecznie, jeżeli chodzi nawet o swoją własną stolicę i te kluczowe instalacje, chociażby naftowe, które w tej stolicy się znajdują. No i to jest na pewno, może nie powiedziałbym, że to jest jakiś punkt zwrotny, ale to jest sygnał dla władz na Kremlu. To całkiem naturalna odpowiedź ze strony Ukrainy na działania Federacji Rosyjskiej.
0: Rosja nieprzerwanie atakuje ukraińskie miasta. Przypomnę, w nocy ze środy na czwartek Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 500 dronami i ponad 50 rakietami. W Kijowie zawalił się blok. Ponad 20 osób zginęło, w tym dzieci. 4 mężczyzn zatrzymano po awanturze nad jeziorem w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Nie żyje 13-letni chłopiec. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Grupa dochodzeniowo-śledcza prowadziła oględziny do późnych godzin nocnych. Ciało nastolatka zostanie poddane sekcji zwłok, przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Uwaga turyści w górach, w Tatrach bardzo trudne warunki, to ze względu na opad deszczu, a na szczytach śniegu. W ciągu minionej doby na Hali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest znaczny wzrost poziomu wody w potokach oraz lokalne podtopienia. Na szlakach jest bardzo mokro i błotniście, a niski pułap chmur ogranicza widzialność powyżej górnej granicy lasu, co może prowadzić do pobłądzeń. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie gór. Dla zlewni Białki obowiązuje alert hydrologiczny 2 stopnia dotyczący wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Służby prognozują dalsze wzrosty poziomu wód. W pozostałej części południowej Małopolski obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: W pochmurne popołudnie mówimy Państwu dzień dobry w składzie Tomasz Giemza przy mikrofonie i Kajtek Strzelczyk przy konsolecie. Kiedy usłyszą Państwo mój pierwszy wybór, mogą Państwo odnieść wrażenie, że pośpieszyłem się nieco, ponieważ mamy ledwie wiosnę, a w tytule tego utworu zawarte zostało lato. Ponadto hasło Summertime kojarzy się z radością, a w tym utworze mamy mol. Ale mol zarówno w muzyce, jak i w pogodzie, tak jak dziś, również jest potrzebny. Ten mol pogodowy sprzyja z pewnością zieleni. Czy w Państwa głowach i sercach dziś jest dur czy mol, mogą Państwo do mnie pisać na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. A piosenkę Summertime zagra i zaśpiewa Lonnie Johnson.

Lonnie Johnson fantastycznie zagrał i zaśpiewał, a była to kompozycja George'a Gershwina z fantastycznej opery Porgy and Bess. Lonnie Johnson, niektórzy mówili o nim, że to był gitarzysta bluesowy, inni, że to był gitarzysta jazzowy, ale te granice gatunkowe są wyjątkowo mgliste. Co innego bluesem nazywano w Mississippi, co innego bluesem nazywano w Nowym Orleanie. A skąd się wziął ten Lonnie Johnson, który tak wspaniale sobie przed momentem akompaniował? Lonnie Johnson zaczynał u boku Louisa Armstronga w jego zespole Hot Five. To Hot Five moglibyśmy przełożyć jako gorący kwintet. I kwintet był gorący, ponieważ wówczas przymiotnikiem hot określano pewien rodzaj grania jazzowego. No tu chyba nie muszę tłumaczyć, co to znaczyło, że muzyka była gorąca. Ja już kiedyś Państwu prezentowałem taką piosenkę All That Jazz i tam były takie wersy, że w dobrym nocnym klubie z muzyką na żywo drinki powinny być zimne, natomiast muzyka powinna być gorąca. Posłuchajmy trochę tego gorącego jazzu. Louis Armstrong and his Hot Five. I'm not rough.

To było nagranie z ery amerykańskiego swingu i to był ewenement, ponieważ to był pierwszy taki przypadek, kiedy muzyka o afroamerykańskim rodowodzie weszła do amerykańskiego mainstreamu. Oczywiście szybko pojawili się biali naśladowcy, którzy również ten swing chcieli grać. I mówiono, że było wówczas dwóch największych solistów, instrumentalistów. Był to wspomniany Louis Armstrong i jego biały naśladowca Biggs Beiderbecke. Niektórzy uważali, że Beiderbecke był nawet doskonalszy, ale jeśli porównamy, jak grał Armstrong, a jak grał Beiderbecke, no to wychodzą różnice w podejściu do muzyki, które wywodzi się z tradycji europejskiej. W tym podejściu ceniono przede wszystkim melodię i maestrię, a podejściu afroamerykańskim, w którym nad melodię przekładało się rytmikę i nad maestrię przekładało się spontaniczność. No i być może rzeczywiście Beiderbecke lepiej trafiał w dźwięki niż Armstrong. Ale czy to znaczy, że Armstrong w dźwięki nie trafiał? Ja myślę, że on trafiał dokładnie tam, gdzie chciał, a że czasem trafiał w dźwięki, które nie odpowiadały naszej europejskiej teorii muzycznej, no to nie znaczy, że grał gorzej. Ale Beiderbecke też grał ładnie. Posłuchajmy, niech zagra Biggs Beiderbecke Singing the Blues.

0: Idąc jazzowym tropem, w kąciku filmowym mam dla Państwa piosenkę z filmu Wyższe Sfery z roku 1956. Był to film z gwiazdorską obsadą: Louis Armstrong, Grace Kelly, Frank Sinatra, Bing Crosby. Oni wszyscy pojawiali się zarówno na ekranie, jak i na ścieżce dźwiękowej, która obfitowała w niespotykane duety. A teraz duet Binga Crosbiego z Louisem Armstrongiem zaśpiewają piosenkę o ówczesnej modzie na muzykę jazzową.
1: Dear gentlefolk of Newport, or maybe I should say hats and caps, I want you to lend an ear because I want you to hear some really shimmering sharps and flaps. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace.

Pan Marek w grupie patronów upomniał mnie za bycie nieprecyzyjnym. Być może rzeczywiście taki błąd popełniłem. Otóż tak, najpierw był Dixieland w Nowym Orleanie, a następnie, kiedy ci muzycy z Nowego Orleanu zaczęli wyjeżdżać na północ, to tam stopniowo zaczął formować się swing i Big Spaderback to już jak najbardziej było nagranie swingujące. Ale o czym my mówiliśmy? Aha, o filmie Wyższe Sfery z roku 56. Film ten, przyznam, że nie pamiętam za wiele z tego filmu. Czasem tak jest, że nawet jeżeli film ma gwiazdorską obsadę, no to po prostu nie wszystko, co jest potrzebne do tego, aby został zapamiętany. Ale pamiętam, że ten film był remake'iem filmu z roku 40. Filmu Filadelfijska opowieść, który zapamiętałem o wiele lepiej. On również miał znakomitą obsadę. Był tam niezwykły duet aktorski Cary Grant i Jimmy Stewart. Pamiętam taką scenę, kiedy ten duet właśnie pojawił się na ekranie i oni, nie przebierając w słowach, w tej scenie uprawiali pijaństwo. Jimmy Stewart w pewnym momencie zbyt łapczywie napił się ze swojego kubka i dostał czkawki. Tego nie było w scenariuszu i bardzo polecam cały film, a zwłaszcza tę scenę, kiedy zarówno Cary Grant, jak i Jimmy Stewart są na granicy wysypania się, ale kontynuują i dzięki tej nieplanowanej czkawce wyszła z tego znakomita scena. Ale my wracamy jednak do filmu, od którego zaczęliśmy, do filmu Wyższe Sfery, ale żeby nie było nudno, żeby wyjść troszkę spoza zbioru muzyki jazzowej, to utwór Did You Ever, który w oryginale wykonywał Bing Crosby i Frank Sinatra, zaśpiewa dla nas inny duet, Iggy Pop i Deborah Harry.

That's good. Yeah.

Zwyczajem, który zapoczątkowałem na początku tego roku, cofamy się w czasie i dziś przyszła kolej, abym zaprezentował Państwu album z roku 2008. Mam tu przed sobą znakomitą płytę z tego właśnie roku, płytę zatytułowaną Two Men with the Blues, czyli Dwaj faceci i blues. To było niezwykłe spotkanie dwóch zupełnie różnych muzycznych światów. A kim byli ci dwaj faceci?

0: tytułowi dwaj faceci z bluesem to Willie Nelson i Wynton Marsalis, a tę piosenkę napisał im Jimmy Reed, więc mamy tutaj połączenie trzech zupełnie innych muzycznych historii, a wyszło znakomicie. Rozpocząłem dzisiejszą audycję raportem pogodowym i dostałem od pana Dawida raport pogodowy z Zielonej Góry. Pan Dawid napisał: w Zielonej Górze poranny mol płynnie przeszedł w paragodzinnym pasażem w południowy dur. O, tak pan Dawid bardzo ładnie napisał. My mieliśmy mol na początku audycji, a teraz, pomimo że tytuł kolejnego utworu to deszczowy blues, tutaj dominował jednak będzie dur. Jeżeli ta pogoda państwu do gustu nie przypadła, to być może jeżeli odkręcą państwo odbiorniki trochę głośniej i wsłuchają się w tenże deszczowy blues, który wykona znowu Willie Nelson i Wynton Marsalis, to będą państwo mogli dostrzec jakieś plusy takiej sytuacji pogodowej.
1: Gonna be raining in the afternoon.

0: Willie Nelson i Wynton Marsalis. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za ten obszerny komentarz. Pan wspomina o Lechu Wierzyńskim i zespole The California Honey Drops. Rzeczywiście to byłoby brzmieniowo adekwatne połączenie i na pewno kiedyś ten zespół w audycji Americano się pojawi. Ale nie dziś. Dziś pozostaniemy przy Willie Nelsonie. I Willie Nelson, mówi się, że on gra muzykę country, natomiast moim zdaniem szufladka z napisem country jest dla niego zdecydowanie zbyt ciasna. Ta poprzednia piosenka, którą wraz z Wyntonem Marsalisem wykonał, to była piosenka jego autorstwa. On takie rzeczy również pisać potrafi. Już chciałem powiedzieć w czasie przeszłym, ale przecież Willie Nelson jeszcze jest między nami, pomimo tego, że urodził się w roku 1933. No, miejmy nadzieję, że jak najdłużej pozostanie aktywnym artystą. A teraz kolejna piosenka nie Nelsona, piosenka, którą napisał przed laty Kokomo Arnold. Napisał ją w czasach, których nawet Willie Nelson nie pamięta. Ale ponieważ jest utrzymana w podobnych brzmieniach, to Willie Nelson wraz z Francine Reed zaśpiewają Milk Cow Blues.
1: Well, I woke up this morning, looked out my door.

0: anywhere in this world I'm gone.
1: Czy zgadzają się Państwo ze mną, że szufladka z napisem country jest za ciasna, aby pomieścić twórczość Williego Nelsona? Jakby tych dowodów było mało, to sięgnąłem też do pierwszej długogrającej płyty tego artysty. To było w czasach, kiedy Willie Nelson był młody. Tak, tak, były takie czasy. Nie miał wówczas zarostu, nie miał charakterystycznych warkoczy, nie miał skończonej trzydziestki nawet, proszę sobie wyobrazić, a takie znakomite piosenki już wtedy pisał. Ten album nosi tytuł And Then I Wrote, czyli Wtedy Napisałem. I to jest przebój, który jest utożsamiany z Patsy Cline. Ja zresztą w jej wersji już tę piosenkę Państwu kiedyś prezentowałem. A autorem tego wielkiego przeboju jest, tak, Willie Nelson, Crazy.

Willie Nelson i Crazy. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie piękne komentarze w grupie patronów. Myślę, że byliby też, znaleźliby się też na pewno sceptycy moich dzisiejszych wyborów, którzy mogliby powiedzieć, że to nudy, ale ponudzimy się już do końca tej godziny, bo takie nudy też po prostu potrafią mieć swój urok. Crazy co prawda zaśpiewał Willie Nelson, który jak już wspominałem jest autorem tego utworu, ale skoro zaśpiewał Willie Nelson, a nie Patsy Cline, to nie znaczy, że Patsy Cline nie może wystąpić w innym utworze, She's Got You.

0: Złapałem się na tym, że niechcący zaserwowałem Państwu kącik piosenek o złamanych sercach, więc aby to naprawić, to na koniec coś pozytywniejszego. Louis Armstrong w duecie z Ellą Fitzgerald zaśpiewają utwór pod tytułem który zawiera życzenie, aby wszystko w życiu układało się tak, że... Taki jest tytuł, proszę wybaczyć to. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.
1: When I look at you, my heart goes All those things you do make

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Robert Lewandowski pożegna się dzisiaj z Barceloną. Po raz ostatni zagra na Camp Nou. To będzie wielkie widowisko, przewidują komentatorzy. Najlepszy polski piłkarz w sierpniu skończy 38 lat. O pożegnaniu z Barceloną poinformował w sobotę. Kibice wybierający się dzisiaj wieczorem na ostatni mecz Lewandowskiego tak mówili reporterowi TVP.
1: Łódź szczęścia i są. I są z dwa koło siebie, także jesteśmy szczęśliwi. Dokładnie. Tak się spełnia marzenia.
2: To było naprawdę moje marzenie od dzieciaka, żeby zobaczyć mecz FC Barcelony, jak gra. A teraz tym bardziej, jeżeli będzie Robert Lewandowski grał.
3: Przychodził jako supergwiazda, odchodzi jako legenda. Zrobił swoje, myślę, a zobaczymy co dalej. Czy będzie ta Arabia Saudyjska, może Włochy.
0: Robert Lewandowski był piłkarzem Barcelony od początku sezonu 22-23. Przeszedł do niej z Bayernu Monachium. W serwisie teraz kolejne tematy. Awantura nad jeziorem zakończona śmiercią 13-latka. Do tragedii doszło w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Zatrzymano 4 mężczyzn.
4: W najbliższym czasie z udziałem zatrzymanych mężczyzn zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie. Badanie policyjnym komatem wykazało, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy. W jego organizmie krążył prawie 1 promil alkoholu. Pozostali mężczyźni byli trzeźwi. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia, jak również roli poszczególnych osób zatrzymanych w tym zdarzeniu.
0: Przekazał TVN24 aspirant Andrzej Jurkun z komendy w Olsztynie. Ulewy i ryzyko podtopień. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą.
5: Najbardziej obciążona pogodowo będzie część południowa, południowo-wschodnia, centralna oraz wschodnia część kraju i wiele modeli bardzo wyraźnie podkreśla to zwiększone ryzyko tych intensywnych opadów deszczu. Lokalnie może spaść się do około 30 mm.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Mniejsze rzeki mogą wystąpić z brzegów, a w miastach mogą być problemy z odpływem wody. Deszczowo będzie też po weekendzie. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kiedryński z całego serca zapraszają na 2 godziny muzyki szczęśliwej. Maj w pełnym rozkwicie, wiem, że gdzieniegdzie chłodno, że gdzieniegdzie na szczęście pada, czego tak bardzo potrzebowaliśmy i my, i każde źdźbło trawy. I skoro ten maj w rozkwicie i wiosna i bzy, to chciałbym powitać Państwa jedną z najbardziej pogodnych piosenek, jakie kiedykolwiek nagrał Miles Davis, a on miał, jak wiemy, predylekcję do muzyki melancholijnej. I też wiosenny tytuł Springsville z jednego z moich ukochanych albumów, to Miles Ahead, rok 57, nagrany w maju, rzecz jasna, stąd ta radość w każdym dźwięku.

prawda? Ile światła ma w sobie ta muzyka. Gil Evans, który aranżował i prowadził orkiestrę w tym przedsięwzięciu, ponoć dzwonił potem przez resztę życia do Milesa około 3-4 nad ranem i mówił: słuchaj, jeśli kiedykolwiek będziesz w depresji, posłuchaj Springsville z naszego wspólnego albumu. Ten temat otwierał płytę, John Carisi skomponował rzecz zachwycającą, a John Carisi to był po prostu jeden z trębaczy orkiestry prowadzonej przez Gila Evansa. Ależ mu się trafiło. A my będziemy dalej bujać się rozkosznie w wiosennej aurze i chciałbym, żeby teraz ta wiosna nam wykwitła na Jamajce w jej okręgu St. Anne, do którego szczególną predylekcję i sympatię żywi Stephen Marley. To jest jego ostatnia piosenka sprzed dni paru zaledwie, jakoś nie mogę się z niej i nie chcę otrząsnąć. Jest w niej taka idylla. Człowiek od razu ma ochotę kupić bilet i tam wśród tych wzgórz i potoków, wodospadów i łąk zielonych północnej Jamajki zamieszkać jak Steven, nie przymierzając. Cieszę się nadzieją, że Państwu spodoba się ten drobiazg.

Stephen Marley. Ktoś powie, Nepo Baby. No w jakimś sensie tak, jak i chyba tuzin dzieci Marleya z rozmaitymi zresztą paniami, każde z nich śpiewa, muzykuje doskonale. No ale to jest w moim pojęciu przynajmniej Nepo Baby, które dorosło do legendy wielkiego ojca. Uwielbiam Stephena i wyczekuję niecierpliwie na każde jego kolejne spotkanie z muzyką, która mnie nieodmiennie rozświetla. A Stephen tymczasem zadał nam puls rozkoszny, w którym pounośmy się jeszcze, pokołyszmy przez chwilę. Anita jest z nami po raz pierwszy. To jest dziewczyna z Brazylii, na którą byśmy pewnie nie zwrócili uwagi, choć przyznaję, jest to postać zachwycająca, przynajmniej swą powierzchownością, ale na co dzień budzi taką refleksję, że jak to jest możliwe, że dziś dziewczyny tak piękne tworzą dźwięki tak brzydkie. Jej niesławny, a jednak tak bardzo popularny duet z Shakirą, obiecuję Państwu, nigdy nie zagości na siestowej scenie. Nawiasem mówiąc, kilka tygodni temu Anita i Shakira wykonały tę piosenkę na plaży Copacabana dla 2 milionów ludzi, więc niech Państwo mają pewne pojęcie, czym na co dzień zajmuje się Anita, ale jej ostatnia płyta mnie przynajmniej dała nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. Anita tutaj pokołysze nas przez chwilę w zaskakującym dla Brazylii

posypuję głowę popiołem. Nie spodziewałbym się po tej powabnej pani, która swoją prezencją sugeruje, jakby całe życie spędzała w nocnych klubach na dyskotekach reggaetonu, takiego wyznania tytułowego w tej piosence. Bóg istnieje. No istnieje i rzeczywiście sprawił cud, bo ostatnia płyta Anity ma w sobie kilka zachwycających muzycznych drobiazgów i do nich jeszcze powrócimy. No a myślę, że tą refleksją dzieli się także Kenia Eugene. Myśli sobie tak, Bóg istnieje, ilekroć powraca na rajskie plaże swojej rodzinnej wysepki Saint Croix w archipelagu amerykańskich Wysp Dziewiczych.

O, jak miło. Kenya Eugene. A to chyba Quincy Jones zapoczątkował przepiękną, moim zdaniem, tradycję nadawania córkom imienia Kenya. Ciekawe, czy Kenya Eugene bawiła kiedyś w sawannach Afryki Wschodniej i poczuła tę więź urody świata, tego regionu ze swoim imieniem Gigi lub Gigi przed nami. Ona tak naprawdę nie ma na imię Gigi, ale Ejigiajehushibabwa, co pewnie byłoby trudne do wymówienia fanom na całym świecie, stąd Gigi urodzona w maleńkiej wiosce Chagni w północno-zachodniej Etiopii, odrobinę na południowy zachód od jeziora Tana. I kto by pomyślał, że z tak odległego od wielkiego świata drobiazgu można wyjść na tak wielkie sceny. Gigi to dzisiaj jedna z najważniejszych postaci muzyki etiopskiej, wędruje zresztą po całym świecie i kołysze ten świat w jakże ważnym dla swojego kraju pulsie.

And Ethiopia, jedna Etiopia. To jest marzenie wielu, moim zdaniem, nieziszczalne. Ktokolwiek wędruje po Etiopii, ten wie, że owo imperium zjednane mieczem w XIX i u progu XX stulecia z kompletnie do siebie nieprzystających państewek nie ma szansy na przetrwanie i nieuchronnie czeka je los, bo ja wiem, Związku Radzieckiego, a bliżej naszych realiów Jugosławii. To jest tylko kwestia czasu. Ale niech śni Gigi w tak upajającym rytmie. A skoro Gigi nas zabrała w niedostępne rejony Afryki, to jeszcze przewędrujmy tym Sahelem z Etiopii na zachód, aż wylądujemy w Mali. A tam Fatoumata. Ja nie znałem tego nagrania, tej sesji właściwie inaczej, tych koncertów, które Fatoumata i Roberto Fonseca, zaprzyjaźniony z nami kubański pianista, zagrali w Marsillac we Francji parę lat temu. Trafiły do mnie te nagrania przed paroma dniami i koniecznie muszę się z Państwem

Fatoumata Diawara i Roberto Fonseca otworzyli nam wątek kubańskiej pianistyki, kończąc zarazem te nasze afrykańskie wędrówki. Aimé Nouviola powraca z Gonzalo Rubalcabą, który

0: Tutaj gra dużo dźwięków, może za dużo nawet, ale czy do Gonzala można mieć o cokolwiek pretensje? Wszak to geniusz, który wszystkie nasze myśli o muzyce nieodmiennie i od zawsze wyprzedza. Ten temat rzecz jasna Państwo rozpoznają i ilekroć będą bawić w Hawanie, to zawołanie Mani, Mani sprzedawców orzeszków ziemnych będzie Państwa prześladować w każdym zaułku, na każdej ulicy.
1: ¿Sabe quién llegó? El manicero.

Ależ to płyta znakomita, Aimé y Nubiola, Journey Through Cuban Music. I tu gościnnie Gonzalo Rubalcaba i temat z 1930 roku Mosesa Simonsa. Temat, który osobiście jest odpowiedzialny za wzniecenie wielkiego pożaru muzyki kubańskiej na całym świecie. Po prawdzie, który szczęśliwie trwa do dzisiaj. A my zakończmy tę wędrówkę przez świat kubańskiej pianistyki w towarzystwie Alejandro Falcona, fenomenalnego pianisty z Matanzas na północy wyspy, a obok niego Aidé Milanés, która wszakże, nie zapomnijmy, w swoim spotkaniu z Bolerem pojawi się na scenie Energa Siesta Festiwalu w listopadzie w Gdyni. I wtedy towarzyszyć jej będzie inny, kapitalny kubański pianista, o którym już tylekroć tutaj wspominaliśmy, Luis Guerra. Tymczasem Alejandro Falcón z Aidé mają dla Państwa fantastyczne muzykowanie kubańskie.

Aedae Milanes na siestowej scenie po raz pierwszy. To będzie 9 listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni na 16 już naszym festiwalu Święcie Muzyki Szczęśliwej. Alejandro Falcón po raz pierwszy dzisiaj w sieście, ale nie on jedyny ma u nas dziś swój debiut. Była już Anita na przykład, a pojawi się za moment po raz pierwszy Rita Páez, którą mogą Państwo kojarzyć, bo ona muzykowała częstokroć z naszą przyjaciółką Andreą Motis. I proszę sobie wyobrazić, że z Andreą głównie grała na puzonie. I wielki to szacunek, bo dla młodej damy dęcie w puzon nie jest łatwym zajęciem. To jest dziewczyna z Katalonii, młodziutka artystka, która postanowiła pójść własną drogą. Jej ostatni album mnie zachwyca. Nagrany raz jeszcze z mamą, bo cała jej rodzina muzykuje, z mamą, z braćmi. Mama, nawiasem mówiąc, jest kapitalną, klasyczną gitarzystką hiszpańską. I ten temat, który dla Państwa wybrałem, nosi tytuł w polskim tłumaczeniu Jelonek i też ma w sobie taką idylliczną aurę. I jest to, ile pamięć mnie nie zawodzi, na 5, co pewnie Państwu trochę puls wywróci, ale jakże rozkosznie. Rita Páez u nas po raz pierwszy.

A jak to rozkosznie nam w głowie mąci ten puls, prawda? To metrum na 5. Pierwszy raz u nas Rita Páez, śpiewająca puzonistka, i to mi przypomniało, że jest jeszcze parę postaci, którym moglibyśmy poświęcić siestowy kwadrans przynajmniej, śpiewających puzonistów. A tymczasem po raz pierwszy także u nas dzisiaj dziewczyna z Brazylii, Mariana Frosch, z piosenką Gabriela.

Tyle premier, tyle nowych piosenek spośród 100 milionów, jakie oferuje nam codziennie iTunes. Ja przymierzam ten świat każdego dnia w nadziei, że dla Państwa znajdę coś absolutnie zachwycającego, z lepszym lub gorszym skutkiem, ale jakiś czas temu doznałem prawdziwego olśnienia, mówiłem o tym przed paroma tygodniami, że choć maj dopiero, ja jestem przekonany, że znalazłem już piosenkę roku, moją przynajmniej. Lejwi, proszę zostać z nami, bo siesta powróci stosownie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek najnowsze informacje z Włoch. Wśród rannych w Modenie są 4 osoby z polskiej rodziny, podają włoskie władze. Wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził informację o poszkodowanej polskiej obywatelce. Wczoraj rozpędzony samochód wjechał w grupę ludzi, kierowca próbował uciec. Dzięki reakcji świadków został jednak zatrzymany i usłyszał zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego z historią leczenia psychiatrycznego. Moskwa pod ostrzałem. Ukraina przeprowadziła rekordowy kontratak. W kierunku rosyjskiej stolicy poleciało ponad 100 dronów. Zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Doniesienia komentował w TVP Info analityk do spraw bezpieczeństwa Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny Defense 24.
1: Widzimy tutaj konsekwentną wymianę ciosów pomiędzy Ukrainą a Rosją, co jest już samo w sobie nieco symboliczne, dlatego że mało kto wyobrażał sobie jeszcze 2-3 lata temu, że Ukraińcy będą w stanie kilkaset dronów w ciągu jednej nocy wysłać nad terytorium Rosji. Wydawało się, że te zdolności są zarezerwowane tylko dla rosyjskich sił, a tutaj w zasadzie już mamy taki quasi parytet.
0: Mówimy Rosjanom jasno, ich państwo musi zakończyć swoją wojnę, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnę, w nocy ze środy na czwartek Rosja zaatakowała Ukrainę ponad kilkuset dronami i ponad 50 rakietami. W Kijowie zawalił się blok, ponad 20 osób zginęło. Porozumienia zawarte w czasie wizyty prezydenta Trumpa w Pekinie chińskie Ministerstwo Handlu określa jako wstępne. Dotyczą one ceł, zakupu towarów rolno-spożywczych czy samolotów. W komunikacie resortu handlu napisano, że obie strony zgodziły się utworzyć Radę Handlu i Radę Inwestycji, by negocjować wzajemne obniżanie ceł na konkretne produkty i grupy towarów. Zapowiedziano też działania w sprawie licencji eksportowych dla amerykańskich zakładów mięsnych. Przypomnę, Donald Trump mówił w Pekinie, że zawarł z Chinami fantastyczne umowy handlowe. Później oświadczył m.in., że Chiny zgodziły się zamówić 200 samolotów Boeinga, a w dalszej perspektywie więcej maszyn i produkty rolne za miliardy dolarów. W chińskim komunikacie zaznaczono, że dyskusje na temat szczegółów jeszcze trwają. Trump przebywał w Pekinie od środy do piątku, pierwszy raz od 2017 roku. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że zdecydowali się Państwo zostać z nami także na drugą odsłonę siesty. Dzisiaj w to wilgotne gdzieniegdzie majowe popołudnie w Radio Nowy Świat Marcin Kiedryński. I skoro już o Nowym Świecie się z wdzięcznością zająknąłem, to chciałbym Państwu przypomnieć piosenkę z naszej Co zrobić? Ostatniej siestowej płyty, która niejako kłania się idei Nowego Świata. To Alex Cuba i Lila Downs, Mundo Nuevo.

Wyobrażam sobie, że gdyby nie genialna piosenka Piotra Bukartyka o Nowym Świecie, to o Mundo Nuevo Alexa i Lairi mogłoby być naszym nieoficjalnym radiowym hymnem. Alex Cuba i Laila Downs ostatnio po latach mijania się na scenach całego świata spotkali się ponownie i mają dla Państwa taki drobiazg sprzed tygodnia zaledwie.

Jakże stosowne, pogodne, radosne muzykowanie na majową niedzielę. El Jardín del Placer, ogród przyjemności, Alex Cuba i Lila Downs. A skoro o przyjemnościach już mowa i skoro wątek meksykański Lila nam nieuchronnie trąciła, to zaprośmy Carlosa Santanę. Ten temat, któremu przysłuchiwaliśmy się z miłością już parę lat temu, nosi tytuł Joy. I Carlosowi towarzyszy tutaj artysta, który nieuchronnie wprowadzi nam na wątek nowy, świeży, aczkolwiek dla siestowiczów już dobrze zbadany, bo po prostu Carlos wraz z przyjacielem powędrują gdzieś z Zatoki Meksykańskiej na prerię Teksasu wkrótce, ale jeszcze za chwilę. Carlos Santana i Chris Stapleton.

Chris Stapleton, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci współczesnej muzyki country. Powiem Państwu, że jego głos mnie onieśmiela. On mnie chwilami przeraża, on mnie w nocy budzi i wstaje wtedy z krzykiem nieomal. Stąd przyznaję, że Chris nie jest moim wyborem numer jeden. On mnie tą swoją charyzmą przytłacza. Że nie wspomnę już o jego osobliwej powierzchowności, która także w nocy przyślić się może w charakterze koszmaru. No jednak wielkiego, by nie rzec genialnego talentu, a zwłaszcza piosenko-pisarskiego, odmówić mu nie sposób. Ale gdybym miał sięgnąć po współczesnego pieśniarza country, z którym chciałbym pojechać gdzieś hen w siodle przez prerię Teksasu, a potem wieczorem siąść przy ognisku z gitarą, pomuzykować, posłuchać jego piosenek. Co prędzej niż Chrisa Stapletona zaprosiłbym w taką podróż Ernesta. On ma w sobie tkliwość, taką czułość, delikatność. Być może przez to rzadko wkłada kowbojski kapelusz i Państwu się zazwyczaj z prerią rodem z filmów Clint Eastwooda nie kojarzy, ale bardzo polecam pochylenie się na moment nad jego muzyką, bo choć to jest sztuka country, to zarazem z niesłychaną dbałością o detal, o powiedzielibyśmy europejską czy impresjonistyczną chwilami harmonię. Piękna rzecz, jego nowy album Deep Blue raz jeszcze udowadnia, że Ernest ma nam wiele ważnego do powiedzenia.

To Ernest i Lucas Nelson z nowej płyty Deep Blue dzielili się z nami swoimi refleksjami na temat czasu, który nieuchronnie dzień po dniu ograbia nas z życia, więc może nie poświęcajmy tej, zgódźmy się, odrobinę przygnębiającej myśli zbyt wiele czasu w szczęśliwe majowe popołudnie i zastanówmy się, co tam słychać u Vince'a Gilla, skoro jesteśmy już przy najpiękniejszych męskich głosach w muzyce country. Otóż Vince oczywiście podzielił się z nami swoim nowym albumem, głośnym jak na niego, i przysłuchiwaliśmy się tej płycie z uwagą, szczęśliwi jednocześnie, że Vince właściwie nieomal co tydzień cieszy nas gościnnym pojawieniem się jakiejś młodej, zdolnej artystki. Za moment Vince Ashley Campbell, którą Państwo znają, bo ona powraca do nas częstokroć ze swoimi autorskimi piosenkami, ale to jest chyba ich pierwszy duet. Wierzę, że początek pierwszej pięknej przyjaźni.

Vince Gill gościnnie u Ashley Campbell. I to nazwisko znane jest wszystkim badaczom i entuzjastom muzyki country. Glen Campbell był jej tatą. Słynny gitarzysta sesyjny. Grał z Sinatrą, z Nat King Cole'em, z Deanem Martinem, z Elvisem nawet, z Beach Boysami, z Simonem i Garfunklem, zanim postanowił gdzieś u progu lat 60. ruszyć własną ścieżką i zabrał gitarę na prerię i oddał się ostatecznie ogniskowemu muzykowaniu. Miał kilka fenomenalnych przebojów, z których znaczną część stworzył wielki Jimmy Webb. I on właśnie napisał, nie zresztą dla Glena, ale Glen bardzo prędko ten temat przejął i uczynił swoim, co właśnie piosenkę.

Glen Campbell i klasyk Jimmy Webba By the Time I Get to Phoenix. I chciałbym, żeby Jimmy Webb po raz pierwszy, najwyższy czas, miał w Sieście swój tryptyk tradycyjny. Glen Campbell, jak wspomniałem, wielokrotnie śpiewał piosenki Webba i spośród nich chyba największą legendą spowita jest ballada Wichita Lineman, o której mój guru muzyczny Rick Beato mówi, że to największa piosenka country, jaką kiedykolwiek napisano, a w jego pojęciu jedna z najpiękniejszych i najbardziej złożonych piosenek powstałych kiedykolwiek. Ja tak żarliwego entuzjazmu nie dzielę, ale dzielę szacunek dla tego dzieła i jestem przekonany, że ta wersja Państwa zaskoczy. Otóż po raz pierwszy, niewykluczone, że ostatni w Sieście, Flea, to jest basista grupy Red Hot Chili Peppers, ten, który nago z basówką miota się po scenie, więc nie podejrzewalibyśmy go o sympatię dla muzyki jazzowej. Wszelako taka istnieje i Flea wydał swoją pierwszą autorską

który postanowił wszelako pieśni Jima Webba nie zaśpiewać z szacunku dla poprzednich wersji, ale poprosił o to, to też jest rzadki w zjeście gość, Nicka Cave'a. A zatem taki osobliwy duet u nas debiutował.

Prawdopodobnie najsłynniejsza piosenka Jimmy'ego Webba, The Wichita Lineman, o której mawiają, że to jeden z najwspanialszych utworów wszystkich czasów, i przyjmijmy ten werdykt ze spokojem, z godnością. Flea po raz pierwszy i obok niego Nick Cave. Ale my tu w Sieście, jeśli chodzi o piosenki Jimmy'ego Webba, mamy swoją inną faworytkę i pokłońmy jej się teraz z miłością i wdzięcznością.

Wiosna, dokładnie 30 lat temu, rok 1996. Charlie Hayden i Pat Metheny wchodzą do studia, by stworzyć dla mnie najważniejszą płytę improwizowanego duetu wszystkich czasów i być może dla mnie jeden z najważniejszych albumów w życiu, a dla wielu entuzjastów muzyki płytę absolutnie ikoniczną Beyond the Misery Sky. Pat Metheny będzie z nami na siestowej trasie w czerwcu. Cieszę się na te spotkania i z nim, i z Państwem, rzecz jasna. A skoro Jimmy Webb nam tutaj utworzył wątek klasyki amerykańskiej piosenki, to pójdźmy tym tropem. Anthony Strong, nasz gość Energia Siesta Festiwalu, ma dla Państwa temat jakże dobrze znany, ale w wersji zaskakująco rzadko.

Anthony Strong będzie z nami 8 listopada na nowoświatowym święcie muzyki szczęśliwej, 16. Energa Siesta Festiwalu w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. Proszę być tam z nami koniecznie. Yes, time goes by. Kiedy Herman Hapfel pisał i komponował tę piosenkę w 1931 roku, choćby nie wiem jak wielkim był optymistą, nie mógł przypuszczać, że dekadę później Dooley Wilson zaśpiewa ją w filmie Casablanca i uczyni nieśmiertelną wieżę, że na zawsze. A skoro już do postaci nieśmiertelnych sięgnęliśmy, niech pojawi się Frank Sinatra i niech zaśpiewa nam piosenkę Glenna Millera. Bagatela. When

Wielki Frank, rok 62, aranżuje Neil Hefti. I oczywiście byłem nieprecyzyjny, mówiąc w pośpiechu, za który przepraszam, Sinatra śpiewa piosenkę Glenna Millera. No nie, oczywiście Mark Gordon i Harry Warren skomponowali Serenade i napisali Serenade in Blue, ale Glenn Miller i jego orkiestra z Rayem Eberle i The Modernaires w maju, jak żeby inaczej, wszystko zawsze w maju 1942 roku nagrali ją po raz pierwszy. A my pójdźmy dalej w świat największych croonerów wszystkich czasów. Tony Bennett i klasyk Duke Ellingtona. Też u progu lat 30. powstały na trąbce za moment z Tonym Wynton Marsalis.

0: Oni, Winton, Duke Ellington. A ten wątek wielkich kroonerów, czyli takich tęsknych, lirycznych pieśniarzy balladowych jazzowego świata, niech nam zakończy dziś Johnny Hartman. Johnny, który teraz to widzę, powinien był wystąpić chwilę wcześniej, zaraz po Sinatrze, bo jego piosenkę chciałby Państwu przypomnieć z filmu Anchors Away z 1945. Wszelako jako jeden z nielicznych Johnny postanowił wykonać ją wraz z towarzyszącym jej w oryginale verse, czyli taką introdukcją do właściwej melodii. Johnny Hartman, I fall in love too easily.
1: There are those who can leave love or take it. Love to them is just what they make it.

Johnny Hartman, I fall in love too easily. Jak ja to rozumiem, zwłaszcza w maju, zakochuję się zbyt łatwo. Ja oczywiście w muzyce, w kolejnych muzycznych odkryciach i to chyba nic złego. A powiedziałbym, że szczęście wielkie za każdym kolejnym razem. Nie zapominajmy, że maj miesiącem Milesa, a zatem Miles niech przejmie od Hartmana, a wcześniej od Sinatry, tę właśnie piosenkę i niech Państwa pożegna dziś w sieście. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński z serca dziękuję za minione 2 godziny. Słyszymy się za tydzień już z Lizbony. Ja będę w Lizbonie, a Lizbona będzie u Państwa, bo wszak w Bydgoszczy za tydzień w niedzielę wielka Anna Moura i ten koncert z serca Państwu polecam. Tyle dzisiaj. Miles.

0: Minęła 17. Tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Prezydent Włoch i szefowa włoskiego rządu odwiedzili w szpitalu osoby ranne w ataku, do którego doszło w Modenie. W grupę pieszych wjechał samochód. Sprawca miał następnie wyjść z auta i ranić jedną z osób próbujących go zatrzymać. Według lokalnych władz 4 osoby ranne to Polacy. Lekarzom ze szpitala w Modenie tak dziękował prezydent Włoch Sergio Mattarella. Ta historia wywołała powszechne emocje w całym naszym kraju. Jesteśmy Wam wdzięczni zawsze, a szczególnie w tym momencie. MSZ podał, że w kontakcie z lokalnymi służbami, policją i władzami szpitala pozostaje polski konsul. Prezydent Ukrainy odwiedził polski cmentarz wojenny w Kijowie Bykowni. Tam uczcił pamięć poległych w Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Zło nie może pozostać bezkarne, w przeciwnym razie represje i nadużycia powrócą z nową siłą, podkreślał Wołodymyr Zełenski. Polscy szczypiorniści pojadą na przyszłoroczny mundial. Piłkarze ręczni wygrali w dwumeczu z Austrią, a gola na wagę awansu zdobyli w ostatnich sekundach. Przypomnę też kibicom siatkówki. Właśnie się zaczyna mecz z Iratu Ankara z PGE Projektem Warszawa o brązowy medal Ligi Mistrzów Siatkarzy, a za 3 godziny wielki finał turnieju z udziałem Warty Zawierci i klubu z Perugii. Reprezentująca Bułgarię Dara z piosenką Bangaranga wygrała 70. konkurs piosenki Eurowizji. Tegoroczną imprezę zbojkotowało 5 państw należących do Europejskiej Unii Nadawców na znak protestu przeciwko obecności w konkursie Izraela, mimo działań wojennych Izraela na Bliskim Wschodzie. Polka Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12. miejsce. Jurorzy z 4 państw przyznali polskiej wokalistce największą liczbę punktów.
1: Ja w ogóle się tego nie spodziewałam. Bardzo się cieszę, że ten występ został tak doceniony, bo nie tylko ja, ale też mój cały team włożył w to bardzo dużo pracy. To są miesiące ciężkiej pracy, wspaniałych ludzi, więc bardzo się cieszę, że zostaliśmy docenieni.
0: Tak przed chwilą artystka mówiła w rozmowie z TVP Info na lotnisku Chopina tuż po powrocie z Wiednia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry, jeśli są Państwo spragnieni podróży, czy nawet takiego skromnego błądzenia palcem po łapie, to polecam się uwadze do 18. Jan Janczy, zapraszam.

No i proszę, to już prawie rok od premiery płyty Tough Times Never Last. Kokoroko, pamiętam, jak rok temu chodziłem po Pradze i gdzieś w uszach cały czas dźwięczał mi ten singiel, bo to był singiel z tej płyty Sweetie. Zapomniałem dodać, że to była Praga warszawska, ale to może taki mało istotny detal. Podróże małe i duże, słowem. No i teraz poproszę Państwa o chwilę uwagi, bo nastąpi to, co na ogół następuje w niedzielę, chwilę po godzinie 17. Nasza niezawodna korespondentka znów gdzieś przepadła w świecie. Tym razem nawet to i ja nie wiem, gdzie się ona będzie znajdować. Zatem pytanie do Państwa po wysłuchaniu, pytanie i prośba zarazem po wysłuchaniu tych paru słów. Proszę pomyśleć, co to może być za miejsce, no i myślę, że razem będziemy dumać nad tym, dokąd to się wybrała. No a przy okazji dalej niż północ małpanowyświat.online, gdyby mieli Państwo jakieś podejrzenie, to oczywiście ten adres pozostaje jak zawsze do Państwa dyspozycji.

0: Godzina na zegarze po 20:30. Ale pachnie. Jestem na wielkim, zielonym polu uprawnym. Kawałek dalej są kolejne pola innych roślin, herbat i przypraw. Zapachy unoszące się w powietrzu, zwłaszcza wymieszane z gorącym, wilgotnym powietrzem, są odurzające. Idę teraz w stronę pobliskiego miasteczka. To bardzo niedaleko i już słyszę stamtąd jakąś głośną muzykę. Trafiłam na tutejsze wesele. Tak wielu kolorów w jednym miejscu nie widziałam chyba nigdy wcześniej. A gości jest tyle, co mieszka w całym miasteczku. Tutejsza kultura weselna jest bardzo bogata. Zawsze jest głośno, kolorowo i tłumnie. Zaprasza się nawet najdalszych krewnych i przyjaciół. Kobiety mają piękne, często błyszczące stroje, a ciała mają pomalowane w drobne, zawiłe wzorki. Wszyscy tańczą, spożywają niezwykle aromatyczne potrawy i tak potrafią celebrować od 3 do nawet 7 dni. Byłam tam tylko przez chwilę, ale moją uwagę zwrócił też brak alkoholu na stołach. Kraj ten podzielony jest na stany, a ja znalazłam się w takim, w którym zarówno alkoholu, jak i mięsa nie uświadczysz niemal nigdzie. Jeszcze 10 lat temu obowiązywała tu pełna prohibicja. Dziś najczęściej te produkty pojawiają się w bardziej turystycznych obszarach tego stanu. Tutaj, jeśli chce się przejechać z jednego miasta do innego, czy też tym bardziej z jednego stanu do drugiego, najlepiej przemieszczać się pociągiem lub motocyklem. Są to najszybsze, jak również najpopularniejsze tu środki transportu. Wybrałam motocykl, dzięki któremu nauczyłam się czegoś o tutejszych zwyczajach. Otóż, kiedy próbowałam dogadać się z właścicielem i wynająć od niego motor, wszystko szło całkiem sprawnie, aż do momentu finalizacji naszej transakcji. Przestraszyłam się nieco, ponieważ właściciel nagle zaczął kiwać głową z lewej do prawej strony, co ja rozumiem jako sygnał odmowy. Szybko na szczęście okazało się, że to nie on nagle zmienił zdanie, tylko ja nie rozumiem tutejszych gestów. Ruch głową, który u nas oznacza nie, tutaj znaczy coś wprost przeciwnego. Właściciel cały czas się ze mną zgadzał, a ja nie umiałam go zrozumieć. Po długiej podróży motocyklowej dotarłam do jednego z największych miast w tym kraju. Nie dziwiło mnie, kiedy przejeżdżając przez małe wioski widziałam mieszkańców chodzących bez butów. Jest to tu uwarunkowane zarówno kulturowo, religijnie, jak i po prostu praktycznie. W dużym mieście jednak ten widok jest nieco bardziej zaskakujący. Myślę, że czeka mnie tu jeszcze wiele zaskoczeń. Niemniej teraz muszę iść i wypocząć po podróży, a wypoczynek ma tutaj smak mocnej herbaty z mlekiem i dużą ilością cukru.
1: To się nam słodko zrobiło. Pan Karol pisze, że to może być Sri Lanka. Właściwie to pisze wprost, że to Sri Lanka. Ja jeszcze w kilku innych miejscach muszę się zorientować, co, jak, gdzie i kiedy. Zatem proszę pisać dalej niż północmałpanowyświat.online albo facebookowa grupa patronów Radia Nowy Świat i myślę, że wspólnymi siłami uda nam się dojść do tego, o jakim to miejscu mowa. A do tego czasu między innymi człowiek, którego pewnie Państwo z łatwością rozpoznają, czyli Nile Rodgers.

0: Nile Rodgers, ale tym razem to nie były pierwsze skrzypce czy też gitara, no i nic o Studio 54 nie padło nowojorskim. Może znają Państwo tę historię, jeśli nie, to kiedyś przywołamy, ale pierwsze skrzypce grała tutaj, gra, bo to cały czas nowa jej płyta, Angelique Kidjo. A ja zerkam na Państwa wiadomości dalej niż północmałpanowyświat.online, również facebookowo. Podglądam, pani Marzena pisze o herbacie, czyżby cejlońskiej. No może tak, ale poza tym piszą państwo o Indiach i właściwie to są głosy, które przeważają. No i tak, jak najbardziej, to Indie będą dziś tym naszym kierunkiem. Już jakiś czas temu przymierzaliśmy się do podróży, do tego jakże ciekawego i jakże odległego nam też państwa. No i w końcu się udało. Na razie potrzymam jeszcze przez chwilę Państwa w niepewności. Na początek parę słów na temat Indii. Jak zawsze, jakie hasła, jakie obrazy przemykają nam pod powiekami, gdy je sobie zamkniemy? No i mówimy sobie to magiczne, może w niektórych wypadkach magiczne hasło Indie.
1: Przepiękne, kolorowe, jedwabne. Sari, Hollywood.
2: Film, czasem słońce, czasem deszcz. I nawet troszkę umiałem zaśpiewać tę piosenkę, tam taką, która się przewijała przez cały ten film. Ale nie będę śpiewał, dobra?
3: Indie kojarzą mi się z tym, że są kolorowe, barwne, pachnące różnymi rzeczami. Paneer, tikka masala, madras. To są oczywiście różne rodzaje potraw, czy też sosów.
4: Indyjska kuchnia kojarzy mi się całkiem nieźle.
0: Ja, prawdę mówiąc, było tego więcej. To zresztą chyba nie jest opinia odosobniona, jeśli chodzi o indyjską kuchnię. Znamy, lubimy, no i także nią pachniemy. A z kim dziś o Indiach porozmawiamy? To będzie bardzo ciekawe spotkanie, muszę powiedzieć, bo o tym kraju, ale widzianym z perspektywy siodełka rowerowego, opowie nam Katarzyna Szaruga, która tak po prostu rowerem ładuje baterie. Na rowerze zwiedziła Norwegię, Wyspy Owcze, zatem kierunki raczej północne, ale też i Indie. I o tym wyjeździe właśnie porozmawiamy za paręnaście minut. Podobnie jak i o kolejnych planach podróżniczych, może nie tak dużo, ale jednak parę słów tutaj padnie i zdradzę już teraz, bo wiem co nieco. Są to plany co najmniej ciekawe i co najmniej także oryginalne, ale w tym znaczeniu jak najbardziej pozytywne. A jakie to plany? Tu cały czas jeszcze o chwilę cierpliwości poproszę. A tak muzycznie to oczywiście będziemy się powoli przenosić w stronę tych Indii, a skoro zaczynaliśmy od Wysp Brytyjskich i Kokoroko, to tak jeszcze jedną nogą na tych Wyspach Brytyjskich sobie zostaniemy.

tak powoli, może trochę niezdecydowanie na razie wchodzimy w ten świat muzyki indie, bo poza rozmową na ten temat, to oczywiście też nieodłącznym elementem tego programu zawsze jest taki rzut ucha na to, co tam słychać w tych ciekawych miejscach, które odwiedzamy. Gorillaz w tym roku poczęstowali nas taką płytą The Mountain, albumem częściowo nagrywanym w Londynie, a częściowo także w Indiach i w bardzo różnych miejscach, w bardzo różnych językach. No i to płyta, jak przystało na Gorillaz i w ogóle całe plany i taką wyobraźń muzyczną Damona Albarna, bardzo różnorodna. No i chyba wizjonerska też, tak można o niej powiedzieć, chociaż nie wszędzie wszystko moim zdaniem się udało, ale powiedzmy, że to jest temat na zupełnie inne spotkanie. Rzecz jasna, klasyczne instrumenty pochodzące z tego kraju, muzyka nawiązująca do tradycji, ale bardzo tak delikatnie i nienachalnie przeplecione z tym, co dobrze znamy z dyskografii Gorillaz. W ogóle tak się składa, że Wyspy Brytyjskie to jest miejsce, gdzie bardzo wielu jest takich artystów, artystek albo pochodzących z Indii, albo o pochodzeniu dalszym, to znaczy rodzice, dziadkowie pochodzili właśnie z tego kraju i do tej grupy należy muzyk być może Państwu znany z tych naszych spotkań, czyli Nitin Sony. No a jako, że już trochę nie sięgaliśmy po jego bardzo przyjemną ostatnią płytę, to niech to także będzie wprowadzenie do naszej rozmowy z Katarzyną Szarugą, ale proszę się nie niepokoić. Muzyka także z tego kraju wprost będzie nam towarzyszyć. A nasze spotkanie z Kasią już za kilka minut.

0: I jest z nami już zapowiadana Katarzyna Szaruga. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Jeździsz na rowerze po świecie, była Norwegia, była Islandia, były Wyspy Owcze, ale nie tylko północ cię interesuje, bo wpadłeś też na taki pomysł jakiś czas temu, żeby po Indiach się przejechać na rowerze. Jest, tak sobie myślę, wiele miejsc bardziej pewnie osiągalnych i prostszych, a ty akurat wpadłaś na pomysł pod takim tytułem Indie. Dlaczego akurat tam?
1: Powiem szczerze, taki pierwszy pomysł to dlatego po prostu, że były tanie bilety w ciepłe miejsce, bo podróż odbyła się w styczniu, czyli u nas było już dość chłodno. Natomiast po jakby osiągnięciu jakiegoś limitu swoich podróży, no człowiek chce więcej, tak? I ta Europa robi się wtedy trochę taka

0: Może od tego zacznijmy.
1: Ogólnie cała trasa była bardzo mocno kombinowana, cały ten transport, bo to nie było tak, że ja pojechałam stricte rowerową podróż i stwierdziłam, że przejadę teraz ileś tam kilometrów w Indiach rowerem. Nie. Od razu wiedziałam, że będzie bardzo dużo logistyki, bardzo trudnej logistyki, bo niestety internet nie zamieszcza za dużo informacji na temat przemieszczania się z rowerem w Indiach. Wiedziałam, że będę się bardzo często przesiadać i teraz tak, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, no to zaczęłam w Bombaju. Do Bombaju przyleciałam bezpośrednio z Polski i tam wysiadłam i dałam sobie takie 2-3 dni na zwiedzanie, na to, żeby trochę się uspokoić, bo ta podróż była też taka trochę zastraszona przez wszystkich ludzi dookoła mnie, ale o tym może będziemy gdzieś tam później rozmawiać. Czyli zaczęło się od Bombaju, później z Bombaju wsiadłam do pociągu, którego tak naprawdę bardzo się bałam, to była rzecz, której najbardziej się bałam, do pociągu nocnego i wraz z rowerem przemieściłam się do Kerali. I tam zwiedziłam Kochin, czyli takie rozlewiska najbardziej znane. Przynajmniej taki był plan na rozlewiska, trochę to inaczej się później ułożyło. A z Kochin pojechałam już na rowerze do Munar, zawróciłam się, no wiadomo, po drodze zwiedzałam okoliczne wioski i z powrotem do Kochin, z Kochin do Goa, czyli najbardziej takiego znanego i uznawanego za cywilizowany stan w Indiach, czyli takiego, powiedzmy sobie, europejskiego miejsca. I w Goa spędziłam kilka dni w dwóch różnych miejscach. No i z powrotem wróciłam do Bombaju, a tak naprawdę najpierw do Nowego Bombaju i z Nowego Bombaju do Bombaju. No i już później była Polska, czyli tam pojawił się pociąg. Trochę też pływałam łódką, no był rower, oczywiście tuktuki. Rower też zabierałam do tuktuka. Także tak to wyglądało.
0: A te emocje, jakie one były?
1: Jeżeli chodzi o emocje, no to zaczęło się tak, że ja jechałam trochę w takim strachu, ale też taka mocno spragniona tych intensywnych emocji. Może trzeba zacząć od tego, że po prostu ja wyjeżdżając z Polski słyszałam bardzo dużo złych opinii. W szczególności oczywiście od ludzi, którzy nigdy w Indiach nie byli. Może nie będę cytować tych bardziej wulgarnych, że tam jest brud, syf i tak dalej, że same najgorsze rzeczy i tam w ogóle nie warto jechać. Powiem szczerze, mi się to śniło nawet czasami po nocach. Jakiś taki horror w głowie się odtwarzał, że ja tam pojadę i będzie tak ciężko. Natomiast no wiadomo, zdałam sobie sprawę z tego, że no, niektórzy ludzie mają jakieś ograniczenia i nie warto się ich słuchać i warto płynąć, tak, pod ten prąd. No i już na miejscu okazało się, że jest całkowicie inaczej. Tak? Ludzie byli bardzo życzliwi, bardzo otwarci, pomocni przede wszystkim. Oczywiście zdarzały się oszustwa, które tam wywoływały negatywne emocje, ale no było dużo też takiej dziecięcej radości, ciekawości. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o emocje.
0: To było pewnie też takie duże zderzenie, to co nazywa się szokiem kulturowym na przykład, prawda? Bo no, to jest jednak miejsce kompletnie inne od tego, co my znamy w Europie.
1: Bardziej, no nie wiem, czy to można pod kulturę podciągnąć, pewnie tak. No straszne było to po prostu, co zobaczyłam, jeżeli chodzi o czystość, tak? Ja sobie nie zdawałam sprawy, że tak mogą wyglądać niektóre miejsca, a może nawet nie tyle, co wyglądać, tylko że tak niektórzy ludzie mogą nie szanować przyrody. No niestety tam jest bardzo nisko rozwinięta ekologia. W sumie chyba bym powiedziała, że wcale jej nie ma w większości miejsc. No ja się tam gdzieś przechadzałam i były na przykład takie wielkie śmietniki w kształcie butelki, pokazane ewidentnie, że trzeba wrzucać tam plastik, one cały czas stały puste, a obok walało się pełno butelek, tak? To mnie przerażało, że było bardzo dużo śmieci, że po tym chodziły dzieci, zwierzęta, dorośli, że oni po prostu w tym żyją i to było straszne. Powiem szczerze, że pierwszy raz byłam w miejscu, gdzie zaczęłam się też bać o swoje zdrowie. Nigdy wcześniej tego w ogóle nawet nie rozważałam, że ja gdzieś jadę pod takim względem, że mogę zachorować, no bo jednak te zarazki, bakterie w tych miejscach, no jak odsłoniłam poduszkę w swoim hotelu z poszewki, to pod poszewką po prostu był jeden wielki grzyb, tak? Także nie wiem, czy to można podłączyć do szoku kulturowego, może tak. Ale no to było coś, co mnie najbardziej zaskoczyło.
0: A z takich pozytywnych rzeczy?
1: Zacznę od tego, że jak tam jechałam, to słyszałam, że Indusi są bardzo mocno nastawieni na zysk, na pieniądze. I za wszystko chcą pieniądze i trzeba bardzo uważać. No i gdzieś to miałam z tyłu głowy. Natomiast tak, spotkałam się z taką ogromną życzliwością, darmową życzliwością. Poznałam rodzinę całkowicie przypadkowo, bo myślałam, że to jest tak jakby firma, która wynajmuje łódki i poprosiłam ich o wynajęcie łódki. Oni, ten mężczyzna z tej rodziny przez godzinę pływał ze mną po rozlewiska, wziął też swoją córkę, swojego kolegę Ja jak taka pancia trochę siedziałam na tej łódce, wiesz, obserwowałam.

0: nagrywałam i tam się delektowałam chwilą. No i wiadomo, na koniec się pytam go, ile mam zapłacić, no bo wcześniej uzgodniliśmy jakąś kwotę, na koniec się pytam, ile mam zapłacić, a on mówi, że on nic nie chce. A ja mówię, no ale jak to, nic nie chcesz? A on mówi, no nie, ja nie jestem żadną firmą. Po prostu następnym razem, jak będziesz w Indiach, to wpadnij do nas i u nas śpi, a nie w jakimś tam hotelu i tak dalej. Także ta życzliwość taka mnie mocno ujęła i powiem szczerze, że to był moment, w którym ja później tą rodzinę opuściłam, bo tam wiadomo, że trochę się działo. To tak mnie wzruszyło, jak ja o tym myślałam, że gdzieś poleciały mi łzy, a raczej nie jestem osobą, która bardzo łatwo się wzrusza, czyli no, strasznie sympatyczna sytuacja.
1: No i te emocje pewnie też dużo mówią o całej sytuacji. Katarzyna Szaruga jest dziś z nami. Przypomnę, rozmawiamy o podróży przez Indie, w której działo się wiele. I do tej rozmowy wracamy za parę minut.

0: Katarzyna Szarugę jest dziś z nami. Wracamy do naszej rozmowy o podróży przez Indie. Jak wspominasz tak z perspektywy czasu tę podróż? To jest taki moment, do którego chciałabyś wrócić, bo miałaś no właśnie na przykład te pozytywne wspomnienia, o których przed momentem rozmawialiśmy, jakichś przygód, czy może raczej nie, że było to fajnie zrobić raz, ale już niekoniecznie wracać.
1: Powiem szczerze, jakiś tydzień temu zastanawiałam się nad tym, żeby do Indii wrócić. I nie sądziłam, że zadzieje się tak szybko, że w ogóle ta myśl się tak szybko pojawi, no bo wróciłam w lutym, tak, wyleciałam w styczniu, wróciłam w lutym, mamy maj i tak naprawdę ja już myślę o tym, żeby do Indii wrócić. Myślę, że ta podróż była bardzo rozwojowa dla mnie pod takim względem człowieczeństwa. Myślę, że trochę zetknęłam się ze swoją taką brzydką stroną osądzania ludzi. No gdzieś tam z tyłu głowy miałam tak na przykład ta sytuacja z rodziną, o której rozmawialiśmy. Musiałabym to bardziej rozwinąć, żeby to zrozumieć, no ale ja gdzieś z tyłu głowy cały czas miałam, że pewnie chcą mnie naciągnąć w tej łódce i tak dalej. Więc po prostu uważam, że ta podróż była bardzo rozwojowa pod względem człowieczeństwa, dlatego też chciałabym tam wrócić, ale no nie ukrywam, to miejsce po prostu rodzi ogromne emocje i to nie są emocje tylko pozytywne, ale też negatywne. Tego miejsca nie da się ani lubić, ani nie lubić, przynajmniej ja tak mam. Dlatego może też to tak jest mocno rozwojowe.
0: A to też był pierwszy twój wyjazd tam, więc pewnie wracając zrobiłabyś parę rzeczy chyba inaczej, już mając pewne doświadczenia z tego wyjazdu, prawda?
1: Nie. Myślę, że nie, bo uważam, że bardzo dobrze zaplanowałam tę podróż, jeżeli chodzi o logistykę, a naprawdę tam było sporo logistyki, no bo mówię, te przesiadanie się do pociągu, nadawanie roweru, gdzieś tego roweru targanie i tak dalej, ale wyszło to naprawdę super, super był spakowany bagaż, bo był bardzo mały, całe przemieszczanie się, naprawdę wszystko mi się pozgrywało. Teraz co bym zrobiła, no to myślę, że jadłabym na pewno jeszcze więcej niż wtedy jadłam, a jadłam bardzo dużo, bo jedzenie jest tak pyszne po prostu, że no, chce się tego na maksa. Nie zmieniłabym nic. No wiadomo, zmieniłabym tylko miejsca i może też swoje nastawienie troszeczkę na takie mniej osądzające.
0: To tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałbym ci jeszcze zadać jedno takie pytanie, które, no nie wiem, może będzie trochę filozoficzne, może nie, ale ty dużo jednak jeździsz na rowerze po bardzo różnych częściach świata. Czym to jest dla ciebie? Czym jest dla ciebie rower? Daje ci jakąś taką wolność i niezależność?
1: Wiesz co, sam rower, ja już na to pytanie wielokrotnie odpowiadałam, sam rower jest dla mnie po prostu zwykłym narzędziem. Ja nie traktuję i nie mówię, a rower to dla mnie wolność i tak dalej. Nie, rower to jest narzędzie do spełniania jakichś moich fanaberii, kaprysów, marzeń i tak dalej. I ja myślę, że za jakiś czas rower może zastąpią rolki i na rolkach będę zwiedzała świat albo na czymś innym, także nie przywiązuję tu większej uwagi. Oczywiście ten rower jest mocno w moim życiu, bo teraz wchodzi też sportowo. A jeżeli powiedzieć tak ogólnie o podróżach, no to dla mnie to jest po prostu oderwanie się od rzeczywistości, poczucie wolności, rozwój. Ja nie wyobrażam sobie życia bez tych wyjazdów, dlatego tak często one się u mnie pojawiają. Ja po prostu psychicznie czuję się lepiej, jak opuszczam dom i robię coś nowego.
0: A masz już jakieś plany na kolejną podróż?
1: Tak, teraz wróciłam z Norwegii, a za chwilę wylatuję do Szkocji z rowerem na około miesiąc. Będę spała na dziko, niskobudżetowo. A 5 października razem z rowerem lecę do Nepalu i chcę zrobić trasę dookoła Annapurny, czyli wjadę na ponad 5000 metrów rowerem.
0: To brzmi ciekawie i imponująco. Być może będzie jeszcze okazja, żeby do rozmowy po twoim powrocie na ten temat wrócić. Katarzyna Szaruga była dziś z nami. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Trzymaj się dobrze, no i uważaj na siebie.
1: Dzięki wielkie.

0: dalej niż północ.
1: A taką ciekawostkę Państwo znali. Zespół nazywał się Atomic Forest i działał w latach 70. Wydali, no wydawało się jedną płytę Obsession 77, ale po latach okazało się, że jeszcze dwa albumy po nich zostały. No i mówi się, że to jedyny album rockowy, psychodeliczny rockowy, jaki został nagrany w Indiach w latach 70. Chyba mam zbyt mało danych, żeby jakkolwiek zgodzić się z tymi twierdzeniami. Niemniej rzecz ciekawa, no i słychać, że już jednak mocno wiekowa. No ale dobrze, to posłuchajmy czegoś już dużo bardziej nam współczesnego, Janavi Harrison.

Indie kojarzymy też w końcu dobrze, bardzo nawet dobrze z muzyką medytacyjną. No i to jest właśnie to, czym zajmuje się między innymi Janavi Harrison. Bardzo mi miło, że Państwo dzielą się także swoimi doświadczeniami z Indii, różnego rodzaju wspomnieniami. Pan Tomasz przesłał taką wiadomość o tytule Moje Indie. Byłem w Indiach kilka razy, ale ostatnio udało mi się pojeździć motorem po Kerali. Kerala to dodam stan w Indiach, jeśli popatrzymy na mapę kraju, to ten południowy stan, właściwie południowo-zachodni. No i po obrazku załączonym, a właściwie szeregu obrazków, bo to nagranie wygląda na to, że była to podróż bardzo, bardzo piękna. Nic tylko pozazdrościć.

Peter Cut Recording z wesołą kompanią to już muzyka Delhi. Jak zaczynaliśmy od Wielkiej Brytanii, to tam też zakończymy. Kula Shaker, Stonesi mieli kiedyś Painted Black i Sitar. No bo to tak było, że bardzo się lubili z tymi instrumentami, a jak będzie tutaj, bo Kula Shaker też słyną z tego, że bardzo z tego rodzaju muzyką się lubią. Wojtek Ratasiewicz, Maria Zamachowska, Jan Janczy, pięknie dziękujemy.

0: Minęła 18. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Ukraińska armia potwierdza atak na Moskwę i lotnisko na Krymie. Drony uderzyły m.in. w rafinerię i zakład dostarczający części dla wojska. Na krymskim lotnisku uszkodzono hangar, wieżę kontroli lotów i stację kierowania dronami. Zdaniem Rosjan w nalotach zginęły 4 osoby. Udało się zestrzelić ponad 500 ukraińskich dronów. Na wolność wyszedł mężczyzna, który mógł mieć związek z fałszywymi alarmami w Warszawie. Przypomnijmy, w piątek policja weszła do mieszkania należącego do szefa telewizji Republika. Funkcjonariusze otrzymali sygnał, że ktoś może potrzebować tam pilnej interwencji. Wiadomość okazała się fałszywa. Policja dotarła do źródła. Teraz zatrzymany 53-latek otrzyma status pokrzywdzonego, bo doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego danych i poczty e-mail do wysyłania fałszywych alarmu. W wielu krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nawiązał do tego papież Leon XIV, podkreślił, należy chronić ludzkie głosy i twarze. W dobie sztucznej inteligencji zachęcam do zaangażowania w promowanie takich form komunikacji, które zawsze szanują prawdę o człowieku, ku której należy kierować każdą innowację technologiczną. Papież zachęcił też do zaangażowania w obszarze ochrony środowiska, bo jak mówił, w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej kwestii uległ znacznemu spowolnieniu. Siatkówka na koniec tego serwisu. W meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów projekt Warszawa gra z Siratem Ankara. Zaczyna się trzecia część spotkania za 2 godziny. Finał turnieju, w którym Aluron CMC Warta Zawiercie powalczy o trofeum z klubem Circicura Perugia. Przyjmujący polskiej ekipy Bartosz Kwolek ma prostą receptę.
1: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę, niż oni niech nie wciągają nas.
0: Klub z Zawiercia może się już cieszyć z innego sukcesu. Dzięki dobrym wynikom w sezonie i grze w finale Ligi Mistrzów drużyna awansowała do klubowych mistrzostw świata. To był serwis Radia Nowy Świat.

soulowy, gospelowy muzyk Brother Wallace rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Zaczynał od gry na pianinie w kościele, gdy miał 11 lat. Występował z Kirkiem Franklinem, miał okazję grać na Madison Square Garden, współpracował z gitarzystą The Heavy, Danem Taylorem i spędził w studiu odpowiednio dużo czasu, żeby nagrać solową, debiutancką płytę i wszystkim tym chwali się na swoim bandcampie. To jest soul w bardzo żywym wydaniu. W związku z czym Brother Wallace poleca się do słuchania w całości, jeżeli komuś w życiu brakuje takiego soulu właśnie, bo na płycie jest go dużo, dużo więcej. Album zatytułowany Electric Love, bo tego nie wspomniałem. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radaziewicz, kłaniamy się nisko i polecamy uwadze, bo będziemy to z Państwem do 19.00.

Grałem jakiś czas temu kawałek z rozszerzonej płyty Genevieve Chrysalis. Artystka R&B to jest i namyśliła się, żeby wydać swój drugi album po raz drugi, tym razem bogatszy o kilka tracków, i bardzo podoba mi się utwór Heavenly sprzed chwili, bez jakichś szczególnych peanów na jego temat, jest bardzo przyjemnie soulujący, groovy, wpada w ucho i więcej naprawdę nie trzeba od tej pani. Jest na tym rozszerzonym wydaniu trochę gościnek. Jakiś czas temu właśnie grałem numer z Fredem Gibbsem, a jest też featuring od Lucy the Yakuza i za odsłuch tego widu właśnie się dzisiaj również zabierzemy.

Teraz będzie bardzo różowo i cukierkowo, ale bez przesytu jednak. Raper, którego kreatywność podziwiałem, podobnie jak, nie wiem, Taylora, The Creatora, czyli Aim Triplin. Dograł się niedawno Sailor, a właściwie Kaylee Lee. To jest artystka amerykańsko-wietnamska właśnie z nurtu R&B. I udało im się wspólnie zrobić bardzo, bardzo letni numer. Myślę, że powinno to Państwu wpaść w ucho.

przygotowując jakiś czas temu szczyt wszystkiego, trafiłem na artystkę o pseudonimie Czego, której nie umieszkałem przynieść do życzonej audycji. No i tak mi zostało, że sprawdzę nowości od tej pani. Podobno jej ciotki od małego tak ją nazywały Czego właśnie, bo to slangowe określenie na chłopaków, na dzieciaki szlające się po ulicach. Ona pochodzi z Kinshasy i zwykła zaskakiwać mnie swoją muzyką, bo to, czego do tej pory z jej dorobku słuchałem, było dosyć surowe, miało w sobie dużo takiej surowej energii. Jej charakterystyczna barwa głosu, ale też produkcje w jej muzyce, sposób rapowania czy śpiewania. Gdzieś w jednym z artykułów trafiłem na określenie afropunks i myślę, że też ma to coś w sobie. Czego to jest bez wątpienia postać, osobowość, jeżeli chodzi o muzykę. I nie wiem, co wydawniczo teraz planuje, ale jestem ogromnie ciekaw dalszych kroków, bo wydała przeciekawy, śpiewany i jak na jej standardy dosyć cozy singiel zatytułowany Six Years, choć tekstowo ma w sobie dużo mroku i pustki, zresztą za chwilę sami państwo to sprawdzą, to najnowszy numer od Czego.

Jeżeli chodzi o nowości, dorzuciłem dziś też do playlisty nowy album Lorraine James, Detached from the Rest of You. Trochę eksperymentalna elektronika, skręcająca niekiedy w stronę popu. I myślę sobie, że na szczególną uwagę zasługuje numer z Anisią Kim, bo panie wydały wspólną epkę w 2025 roku, więc sprawdzony to jest tandem i fajnie, że ma swoją kontynuację na solowej płycie Lorraine James. Dla tych, którzy szukają nieogranych, nieoczywistych nurtów w muzyce, myślę, że Lorraine to jest dobry kierunek do eksplorowania i tym się teraz zajmiemy właśnie z jej najnowszej płyty, utwór zatytułowany Score.

Jeżeli chodzi o listę gości z albumu Detached from the Rest of You, jest tu jeszcze ktoś ważny dla fanów Gorillaz. Jak nie mam ważnych, wyjątkowo nie jest to Damon Albarn wcale. Jest to Michał Hattori, którą Państwo właśnie z tego składu mogą znać jako Noodle. No, a skoro tam się pojawia, to pomyślałem sobie, że może wkroczymy na moment do jej solowego dorobku, bo i tam są powody, żeby się zatrzymać na dłuższą chwilę. Przy roku 2021, konkretnie 5 lat temu, wyszła płyta zatytułowana Between Isekai and Slice of Life. No i właśnie jeżeli chodzi o taką z lekka eksperymentalną, trip-hopową muzykę, elektronikę, to Michał Hattori też miała w tej kwestii coś do powiedzenia.

Był taki moment, kiedy bardzo zachwalałem na tej antenie najnowszy album Puma Blue, muzyka z kategorii trip-hop trochę, a może bardzo, muzyka romantyczna, na pewno oniryczna w przypadku tej konkretnej płyty zatytułowanej Croak Dream w końcu, zawieszona gdzieś między jawą a snem. Dzisiaj wspominam o niej znowu, bo jutro Puma Blue gra w Hydrozagadce. Jeżeli ktoś zdecydował się wybrać na ten koncert, to najprawdopodobniej do zobaczenia się z Państwem na miejscu. Bardzo jestem ciekaw tego koncertu, tej muzyki na żywo, bo że w wydaniu studyjnym brzmi świetnie, to my przecież wiemy. Sprawdzaliśmy. I dzisiaj przypomnimy raz jeszcze Silently.

Silently za nami, to tyle jeżeli chodzi o ciszę. Teraz będą ci, o których niedawno było głośno, mianowicie Travis Scott i Christopher Nolan. Tak się jakoś złożyło, że Travis Scott gra w najnowszym filmie Nolana, Odyseja. Reżyser zabrał się za dzieło Homera i znalazł tam przestrzeń dla Travisa Scotta, a niedawno też znalazł czas, żeby w wywiadzie dla magazynu Time powiedzieć, o co w ogóle chodzi z tym Travisem Scottem i dlaczego, skąd ten wybór. No i opowiadał, że rap to jest współczesny odpowiednik poezji ustnej, która królowała w starożytnej Grecji. Prawdopodobnie zanim Odyseja została spisana, przez lata funkcjonowała właśnie jako utwór mówiony, więc to się pojawiło w uzasadnieniu, a poza tym ta współpraca na linii Christopher Nolan i Travis Scott to nie jest coś zupełnie nowego, bo panowie mieli okazję wcześniej już się nieładnie to zabrzmi, ale przeciąć, współpracować, jako że Travis Scott robił kawałek The Plan do filmu Tenet. Jeżeli komuś z jakiegoś powodu by to umknęło, to dziś jest ten moment, kiedy po Tenet w wydaniu muzycznym Travisa Scotta sięgniemy.

Moje pierwsze spotkanie z Deb Never to chyba Brockhampton i wiem, ja to wspominałem wiele razy, najpewniej mówię to za każdym razem, kiedy ją gram, ale jednak silny sentyment do muzyki tego kolektywu sprawia, że dużo łaskawszym, albo inaczej pełnym zainteresowania spojrzeniem obdarowuje artystów, którzy z nimi współpracowali. No więc Deb Never, autorka prześwietnego refrenu do No Halo, wydała solową płytę Arcade. Nie jakoś bardzo przebojowa, zresztą to nie jest ten nurt muzyki. Ma w sobie naprawdę sporo melancholii, w której myślę wspólnie jeszcze chwilę będziemy topić, bo jest kilka numerów, które sobie zapisałem do audycji. How to Forget to jest jeden z nich.

Swoją drogą o Deb Never wypowiadał się jakiś czas temu Dominic Fike, z którym jeździła w trasie koncertowej. No i Fike mówił o tym, że jej głos jest niesamowity, że Deb Never przypomina mu Kim Deal z Pixies i że zawsze czuł, że do siebie pasują, bo on chyba starał się pisać jak Black Francis z Pixies właśnie i że choć ona tego nie wie, to jest dla niego kimś w rodzaju... drugiej członkini zespołu. No i a propos Dominika Fajka, będzie go można zobaczyć jeszcze w maju w Warszawie. Spodziewam się, że dużo osób wybiera się na koncert tego gościa. Więc tak, to jest właściwy moment, by grać muzykę Dominika Fajka właśnie w audycji.

Baby Doll, krótko i konkretnie, a więcej usłyszymy za jakiś czas na żywo w Warszawie, jak wspominałem. A dzisiaj spore alternatywy od popu i gitar i ładnych wokali też. I w tę kategorię wpisuje się też Samba Jean Baptiste, muzyk, który bardzo mnie urzekł swoim najnowszym albumem Plus 3. To jest gość, o którym niewiele wiadomo i to jest super, że niewiele wiadomo, że jest w tym trochę tajemnicy, więc zarówno w tym aspekcie, jak i brzmieniowo przywodzi mi na myśl Dina Blanta. Trochę też słyszę w jego muzyce Marcusa Browna, znanego jako projekt Nourished by Time. Zawsze w tym, co tworzył Marcus, ceniłem to, że to jest muzyka tworzona zupełnie na jego zasadach, że było to w jakimś sensie unikatowe. R&B, no i jakąś namiastkę tych wszystkich cech czuję też u właśnie Samba Jean Baptiste z jego najnowszego albumu. Fragmenty dzisiaj zagramy. To pierwszy z nich.

Bardzo minimalistyczna to jest muzyka, a w części utworów naprawdę niewiele się dzieje i właściwie niewiele trzeba. Jest jakaś gitara, sekcja rytmiczna, wokal na pierwszym planie i to wystarczy, żeby Samba Jean Baptiste błyszczał w tych utworach. Muzyka opisywana jest to jako indie folk, trochę jako eksperymentalny R&B, jak to określił Pitchfork. Gość w ogóle pochodzi z Nowego Jorku, konkretnie z Brooklynu. Muzykiem jest haitańsko-amerykańskim. No i co już zdążyliśmy częściowo zweryfikować w tej audycji, nagrał mega fajną płytę. Słuchałem jej longiem raz, więc mogę mieć jeszcze delikatnie zamglony obraz, ale spora część tych nagrań to są ballady. Chociaż też nie jest tak, że jest jakaś taka zupełna jednorodność, bo nie wiem, choćby Twisted Angel, to są rapy, trapy z modulacją wokalu. Jeżeli chodzi o takie, nie wiem, porównania na przykład recenzenckie w tym przypadku akurat, bo to nie jest moja myśl, to mamy tu Swang Song, które brzmi totalnie jak Blood Orange, to akurat pisał Pitchfork, a ja nie zamierzam protestować, zgodzę się z tym i z wielką radością zagram Swang Song również z tej płyty, czyli Plus 3.

nawiązanie do Blood Orange, no więc Blood Orange też wjedzie na zakończenie dzisiejszego programu z ostatniej płyty. Grałem go ostatnio i w ogóle mnie to nie obchodzi, że to jest powtórka i chętnie w przyszłym tygodniu też go zagram, jeżeli akurat tak mi się omsknie w układaniu playlisty do programu, bo przypominam, że jeszcze chwila i zobaczymy się z tym panem niebawem w Warszawie, bardzo wyczekiwany na koncert, przynajmniej w moim przypadku i spodziewam się, że jest sporo słuchających, którzy mają podobnie. No więc Vivid Light zakończę dzisiejsze nie tylko hip-hop i słyszymy się w przyszłym tygodniu, jak zwykle po godzinie 18. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radasiewicz, dzięki piękne i do usłyszenia.

0: Minęła 19:00, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Kolejne sankcje i dalsze wspieranie Ukrainy. Na tę kwestię zwracała uwagę szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas wzięła udział w Tallinie w konferencji poświęconej bezpieczeństwu Europy i regionu Morza Bałtyckiego. Pozostajemy na drodze wywierania rzeczywistej presji na Rosję, ponieważ nie jest ona jeszcze gotowa do negocjacji. Nie możemy być tymi, którzy błagają Rosję, by z nami rozmawiała. Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła też uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Jak zaznaczyła, najważniejsze jest odblokowanie cieśniny Ormus. Kaja Kallas dodała jednak, jako Unia Europejska chcemy, by wszystkie strony zasiadły do rozmów, lecz nie mamy wpływu na negocjacje. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie odnotowała zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Włochy, sprawca ataku w Modenie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i napaść z użyciem broni. 8 osób zostało rannych, z czego 4 nadal są w ciężkim stanie po tym, jak kierowca wjechał w grupę. Wśród rannych jest jedna osoba z Polski. Lokalne władze sprostowały poprzednie doniesienia włoskiej agencji ANSA, która podała po południu, że ranne były 4 osoby z polskiej rodziny. Aresztowany pochodził z Maroka i mieszkał w Bergamo. Burmistrz Massimo Mazzetti apelował o jedność i krytykował pojawiające się w sieci komentarze przeciwne imigrantom. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia zobaczymy dwóch Włochów, dwóch obywateli Egiptu i Pakistańczyków, którzy zatrzymują sprawcę. To najlepsza odpowiedź na spekulacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Rannych w szpitalach w Modenie i Bolonii odwiedzili dziś prezydent i premier Włoch. W 4 południowych powiatach Małopolski i Śląska możliwe są wezbrania wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Mowa dokładniej o rzekach Koszarawa w Śląskiem, Białce, Niedziczance i Sękówce w Małopolsce.
1: I właśnie dlatego największym zagrożeniem pod koniec weekendu mogą być nie tylko same burze, ale przede wszystkim wielogodzinne opady, lokalne podtopienia, gwałtowne wezbrania na mniejszych rzekach oraz zalania dróg i miast tam, gdzie intensywne opady będą utrzymywać się przez wiele godzin lub gdzie burze będą przechodziły wielokrotnie nad tym samym obszarem.
0: Wyjaśnia Agnieszka Prasek z IMGW. W nocy pochmurno, opadów spodziewamy się od Warmii przez Kujawy, centrum kraju po Śląsk. Jutro niemal w całej Polsce możliwe przelotne opady, a na wschodzie i w centrum burze. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Tajny rozmówca.
1: Dzień dobry Państwu, Wojciech Zimiński. Witam Państwa w seryjnym rozmówcy. Moim rozmówcą, dzisiaj gościem jest Piotr Domownik, ekspert od kryptowalut i od rynku kryptowalut. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór właściwie, dobry wieczór. Kryptowaluty to jest taki temat, o którym, no nie powiem wszyscy, ale wielu w tej chwili mówi, a bardzo niewielu chyba, mam wrażenie, wie, o czym mówi, bo ja się też do tej grupy zaliczam, gadam, ale nie do końca wiem, o czym mówię, ponieważ to jest... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że to jest zjawisko tajemnicze, bo to by sugerowało, że to jest jakieś, wiem, no, nadprzyrodzone zjawisko, ale właśnie złożone i trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia. To moje pierwsze pytanie jest takie, co to jest kryptowaluta?
2: To znaczy, kryptowaluta to jest pojęcie szersze, chociaż właściwie chyba należy się skupić na Bitcoinie i zacząć od niego, bo jest on kluczowym elementem tego ekosystemu. Jest to tak naprawdę z technicznego punktu widzenia protokół. Protokół wymiany informacji, który został wymyślony w okolicy 2009 roku jako odpowiedź na kryzys roku 2008, kiedy okazało się, że jednak nieodpowiedzialność ludzi w bankach potrafiła doprowadzić świat wręcz na skraj problemów ekonomicznych. I w dużej mierze ten protokół eliminuje wszystkich pośredników w transferze wartości. Czyli mamy osobę A i osobę B i one mogą sobie wysłać pieniądze, wartość, może nie pieniądze, to złe słowo, wartość za pomocą tego protokołu w taki sposób, żeby było stuprocentowo pewne, że to dotrze, żeby było niepodważalne pokazanie dowodu, że dotarło i żeby nikt inny nie brał w tym udziału, w szczególności bank. Pewną ciekawostką, która być może też przyczyniła się do takiej aury tajemniczości, jest to, że twórca lub twórcy Bitcoina, protokołu Bitcoina, są do dzisiaj nieznani.
1: Znaczy, mówi się o Satoshi Nakamoto, ale nie wiemy, czy to jest jeden człowiek, czy to jest właśnie grupa ludzi.
2: Tak, no osoba, konto w mediach, no wtedy nie było mediów społecznościowych, ale konto na forach kryptograficznych, które nazywało się Satoshi Nakamoto, ten człowiek, umówmy się na razie roboczo, że to człowiek, opublikował tak zwany white paper, czyli dokumentację techniczną i zaprosił do współtworzenia tego projektu, ponieważ oczywiście jest to projekt open source'owy, czyli kod programu klienta do tego protokołu jest otwarty, każdy może go przeczytać, każdy może go zweryfikować, a w szczególności również zaproponować jakieś poprawki, które społeczność może przyjąć lub nie. Przez pewien czas funkcjonował jako, powiedzmy, szef tego projektu, oczywiście w sposób całkowicie internetowy i zdalny, po czym bez specjalnych zapowiedzi zniknął. Mhm. Zniknął i nie ma go do dzisiaj, tak? Ponieważ wiemy z grubsza o tym, zaraz pewnie powiem, z grubsza wiemy, ile bitcoinów należy do niego, tych pierwszych, no to gdyby dzisiaj wrócił, to po pierwsze to byłby pewien problem dla rynku, gdyby zaczął sprzedawać te bitcoiny, bo ma ich prawie milion.
1: Jezus Maria,
2: czyli to jest 5%.
1: Tak,
2: byłby
1: świata.
2: W zależności od kursu, ale no powiedzmy byłby w pierwszej piątce, a dziesiątce na pewno, nawet przy niskim kursie, najbogatszych ludzi świata. Mówimy tam o kwotach typu 100-150 miliardów dolarów.
1: Bo powiedzmy jedną rzecz od razu, że Bitcoin na samym początku był wart jakiś ułamek dolara, a dzisiaj jest wart
2: 80 tysięcy dolarów.
1: 80, tak, czyli już chyba nawet więcej, tak?
2: Tak, tak. Tak, oczywiście, był wart nic. Jest słynna historia, kiedy ktoś namówił na jakimś forum innego kolegę, żeby za 10 tysięcy bitcoinów zamówił mu pizzę, bo akurat nie ma nic na karcie kredytowej. To jest taki pizza day dzisiaj obchodzony przez bitcoinowców cały czas. To na Węgrzech zresztą się zadziało. No i to się stało, tak? Ktoś kupił za 10 tysięcy bitcoinów pizzę. No, dzisiaj brzmi absurdalnie, ale po prostu to było nic nie warte. To były tokeny, którymi kryptoświry, nazwijmy to, posługiwały się w internecie, żeby...
1: A wyjaśnijmy od razu słowo token. To jest taka obietnica wypłaty, prawda?
2: Znaczy, token dzisiaj ma trochę inną, trochę inne znaczenie, dlatego że w międzyczasie ekosystem kryptowalut dość mocno ewoluował i powstały blockchainy, na których powstały łańcuchy, powstały inne protokoły. Nie, to dobrze, że mam tutaj, tak. Powstały inne protokoły, które pozwalają na trochę więcej niż Bitcoin. Pozwalają w szczególności na pisanie programów na tym, że protokole to są tak zwane smart kontrakty. Najlepszym przykładem jest Ethereum, które jest na dzisiaj drugim co do wielkości takim aktywem. I teraz na tej warstwie można budować kolejne modele pewnych żetonów, tokenów, takie nazywamy, tak? I tutaj najlepszym przykładem, który pewnie każdy słyszał i każdy zna, to są tak zwane stablecoiny, czyli tokeny, które są warte 1 dolar, 1 euro, no złotówki tak. Nie mamy z różnych powodów. I one sobie żyją na różnych właśnie jakby protokołach, między innymi na tym protokole Ethereum. I zwykło się dzisiaj używać słowa token jako coś, co jest tą warstwę wyżej, czyli sobie jest takim kryptodolarem, powiedzmy.
1: Czyli tak? Dobrze.
2: Natomiast Bitcoin jako token to chyba nie. To znaczy Bitcoin to Bitcoin.
1: Nasi olimpijczycy dostali tokeny. To znaczy, że co oni dostali?
2: Dostali właśnie jakieś wymyślone żetony na jakimś blockchainie, na jakimś protokole, nawet szczerze mówiąc nie wiem na jakim, no, których wartość jest zgodna z tym, czym w ogóle jest wartość tokena w ekosystemie krypto, to znaczy czysto giełdowy schemat popytu i podaży. No, tyle, ile ktoś chce za coś zapłacić, no to tyle to jest warte. Pewnie ten ich token był notowany na giełdzie Zonda Krypto i pewnie tak naprawdę Zonda Krypto miała tak zwanych, albo sama była tak zwanym market makerem, czyli wystawiała zlecenia skupu po to, żeby utrzymać wartość tego tokena. To jest okej, tak? No to była jakaś tam nagroda i oni mogliby sobie to potem sprzedać na tej giełdzie, tak? No ale z wiadomych powodów nie mogą.
1: Dobrze, ale to wróćmy, znaczy zróbmy jeszcze krok do tyłu. I powiedzmy tak, zwykły pieniądz, którym się posługujemy na co dzień, jak powiedziałeś, no ma tą trochę też tajemniczą nazwę pieniądza fiducjarnego od fides, czyli wiara, czyli no, wiara, tutaj jest element wiary, polega na tym, no, że ten pieniądz nie ma odniesienia do na przykład, znaczy nie jest denominowany w złocie.
2: Teraz już nie jest.
1: Teraz tak. Nie jest, tak? Kiedyś to było tak, że no albo sam pieniądz był po prostu złoty albo srebrny i był wartością samą w sobie, albo w banku leżała równowartość, no mówiąc, upraszczając, gotówki, która jest na rynku, tak? No teraz tak nie jest. Pieniądz, ten, którym my się posługujemy, jest formą pewnej umowy, że umawiamy się, że ten papierek jest wart 100 zł i za to można dostać coś tam. I że to jest wymiana między klientami następuje przy pomocy tego papierka. No to jak to jest z Bitcoinem? Znaczy, jeżeli ja bym od ciebie chciał kupić samochód za Bitcoiny, to co ja mam zrobić?
2: Kupić, tak? Czyli ty chcesz mi zapłacić Bitcoinami?
1: Ja Bitcoinami chcę tobie zapłacić tak. Za coś.
2: To akurat w tej sytuacji jest dość proste, bo ja podaję ci mój adres bitcoinowy. W szczególności w samym Bitcoinie jest dobry zwyczaj używania jednego adresu tylko jeden raz. Więc podaję ci wygenerowany przed chwilą nowy adres bitcoinowy, który należy do mojego portfela. Ty na niego przesyłasz tego jednego bitcoina za ten bardzo drogi samochód.
1: Z 80 milionów dolarów.
2: Tysięcy, tak. No i cóż, i ja widzę, że dostałem te pieniądze dostałem tego bitcoina na swoim wallecie, ale to jest mało ważne, bo mógłbym cię oszukać i powiedzieć, że go nie dostałem, ale tak. Obaj, my i każda inna osoba na świecie widzi transfer tego bitcoina w właśnie tak zwanym blockchainie, czyli w łańcuchu bloków, które kumulują zbierają wszystkie transakcje od początku, od 2009 roku. Wszystkie te transakcje znajdują się w takim łańcuchu bloków. I ta transakcja, którą mi wysłałeś, jest tam widoczna. Ona nie ma zapisane, że to Wojtek wysłał do Piotra.
1: Tak.
2: Ona ma zapisane, że adres ABC wysłał do adresu DEF.
1: Tak.
2: No ale my wiemy i możemy, bo ja mogę udowodnić, że mój adres to DEF i ty możesz udowodnić, że twój adres to ABC, więc gdyby był jakiś spór, to jest bardzo łatwo udowodnić, że to są nasze transfery. Nam tak. jest łatwo udowodnić. Tak. Osobom trzecim jest znacznie trudniej. I teraz, no cóż, zaletą tego jest po pierwsze to, że ten transfer oprócz jakichś krytycznych okresów, kiedy coś się tam wysypało w protokole, to kosztuje 2 centy. Drugą zaletą jest to, że trwa 4 sekundy. No i kolejną zaletą jest to, że możemy to wysłać do Australii, a nie tylko na Mokotowie. No i ostatnią zaletą, o której być może w dzisiejszych czasach, w czasach natłoku przepisów unijnych najmniej warto mówić, no ale też przy zachowaniu pewnej dozy zdrowego rozsądku jest to transakcja, mogłaby to być transakcja anonimowa, tak?
1: Mm-hmm.
2: Nie wiem, czy to dzisiaj zaleta, czy wada, no ale tak jest, więc też trzeba no, o tym...
1: Z technicznego
2: punktu widzenia jest to wykonalne, tak? Znaczy problem tej anonimowości jest gdzie indziej, on się zaczyna i kończy na styku z tymi walutami fiducjarnymi, no bo ty gdzieś tego Bitcoina musiałeś kupić kiedyś, tak? No i pewnie... jak go kupiłeś bardzo dawno, no to nikt nie wie, że go kupiłeś, czy tam tego nie widać. Jak go kupiłeś już podczas obowiązywania tych najnowszych przepisów, no to pewnie już ta giełda to sobie o tobie zapisała i pewnie już to wie.
1: No
2: i gdybym ja dzisiaj poszedł sprzedać, to też musiałbym pewnie pokazać jakiś dokument, prawda, w ogóle skąd go mam. No, to już by było takie trudniejsze trochę.
1: No dobrze, ale mówisz, że musiałem kiedyś kupić tego Bitcoina. Ale są kopalnie bitcoinów. To co to jest?
2: Tak, no bo teraz jak działa ten protokół i w ogóle dlaczego to działa bez centralnego emitenta? Bo tak naprawdę właśnie ideą jest to, że nie ma centralnego banku, który emituje te bitcoiny. Koncepcja twórcy polegała na tym, żeby namówić, w cudzysłowie, zaraz to wyjaśnię, namówić jak najwięcej ludzi, żeby byli takimi kustoszami tej sieci, tego protokołu. No jak namówić ludzi? No trzeba im coś zaoferować, prawda? Więc każdy komputer, który nazwijmy roboczo kopalnią, który bierze udział w nadzorowaniu tych transakcji, ma szansę zdobyć nagrodę. W każdym bloku. Blok co 10 minut.
1: A rozumiem.
2: I nagroda. I teraz ta nagroda pierwotnie wynosiła 50 bitcoinów co 10 minut. Tak powstawały pierwsze bitcoiny.
1: Tak.
2: Po mniej więcej 4 latach nastąpił tak zwany halving i to już było tylko 25 bitcoinów. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj strzelam, jest 6,125, bo jesteśmy już tam w którejś, już nie liczę, fazie tego podziału i będziemy tak dzielić te nowo powstające bitcoiny aż do roku 2140, gdzie zostanie wykopany ostatni ułamek bitcoina. No i co wtedy? I koncepcja twórcy również była taka, że bitcoin będzie albo wielki, albo nie będzie go w ogóle, bo czym więcej w historii bitcoina było transakcji, tym więcej spływało tych kryptocentów za opłaty transferowe, bo jak powiedziałem, to kosztuje 2 centy, ale jednak coś kosztuje, tak? I w każdym bloku ta nagroda, oprócz nowo powstałych bitcoinów, których jak wspomniałem jest coraz mniej, jest rozbudowywana o te opłaty transakcyjne, zwane fee transakcyjnymi, których dla odmiany jest coraz więcej.
1: Które się gromadzą w systemie,
2: One są w każdym bloku zamykane. Zamyka ten zestaw transakcji, jest nagroda, czyli najpierw 50, 25, dzisiaj powiedzmy 6 bitcoinów nagrody, plus na przykład 4 bitcoiny z opłat. Tak? Mhm. I ktoś to wygrywa, ktoś to losuje, już nie wchodźmy w matematykę, te komputery, które są tymi koparkami, biorą udział w tym, one liczą funkcję skrótu, no coś tam liczą i z tego liczenia wynika, że ktoś z nich wygra tą nagrodę.
1: I żrą energię potwornie.
2: Żrą energię, tak. Ponieważ dzisiaj wygranie tego swoim jednym komputerem ponieważ mówimy o setkach tysięcy komputerów na świecie, de facto nawet nie komputerów, tylko dzisiaj dedykowanego hardware'u, ale dobra, no komputery to coś, co liczy, więc niech to będzie komputer, no to one się zaczęły gromadzić w kopalnie, to znaczy ludzie się zaczęli umawiać, to my kopiemy razem, no i mamy większą szansę na wygranie tej nagrody i się nią podzielimy. Tak naprawdę nieważne, czy to ty trafisz, czy ja, no dzielimy się, tak? No tak. I powstały do tego dość prosty software, który tam kopalnia pobierała 0,5% opłaty od tego, ludzie się łączyli, tak? No i dzisiaj tych kopalni największych jest tam kilka, tak? Gdzie kopią przemysłowo, amatorsko, no jak kto tam sobie lubi. I teraz o co chodzi? No chodzi o to tak naprawdę, że w każdym z tych komputerów jest pełna historia wszystkich transakcji od samego początku. Więc koncepcja tego, że możemy zmienić jakiś zapis w historii i zrobić kreatywną księgowość, bo dopiszemy Kowalskiemu 6 bitcoinów 4 lata temu, no w ogóle nie istnieje w tym systemie.
1: Czyli tak? To jest ten element bezpieczeństwa.
2: Tak. Co 10 minut, średnio, bo to też różnie bywa, ale średnio co 10 minut jest zamykany taki blok transakcji, jest liczona funkcja haszująca, czyli taki podpis tego bloku, który jednocześnie zawiera wszystkie podpisy od samego początku, od 2009 roku i to jakby zamyka temat i zaczynamy od nowa, nowy blok. Mhm. Nie ma możliwości jakichkolwiek zmian. I no, to jest też jedna z rzeczy, które są kluczowe. Znaczy nie można bitcoinów dodrukować, nie można ich podrobić, nie można ich...
1: Zróbmy przecinek tutaj i za chwilę wrócimy do tych zalet i wad kryptowalut czy bitcoinów. A na razie, jak powiedziałem, przecinek stawiamy.

0: Witamy ponownie. Wojciech Zimiński, seryjny rozmówca. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Domownik, ekspert rynku i kryptowalut, mówiąc najogólniej.
1: Dobry wieczór.
0: Ponownie. I rozmawiamy o kryptowalutach. Głównie jakoś zeszliśmy na Bitcoina, który jest taką chyba najpotężniejszą w tej chwili walutą, krypto.
1: No Bitcoin jest z całą pewnością numerem jeden, jeśli chodzi o to store of value, czyli przechowywanie wartości. No ciężko, czasami maniacy czegoś innego twierdzą, że czeka nas tak zwany flipping, czyli zamiana miejscami, ale no, jest skrajnie nieprawdopodobne.
0: Dobrze, ale teraz tak, trochę z niewiedzy, w dużej mierze z niewiedzy, ale także z pewnej aury otaczającej kryptowaluty, wynika to, że niektórzy patrzą na to zjawisko podejrzliwie. No to spróbujmy wymienić najpierw zalety kryptowalut czy Bitcoina. Czy decentralizacja to jest zaleta?
1: Tak, no znaczy według wszystkich ludzi, którzy Bitcoina cenią i są fanami kryptowalut, no jest. Znaczy, no według mnie też. Jednak decentralizacja emisji pieniądza, czy może bardziej nadzoru nad tym, żeby on nie był dodrukowywany, bo to w takim idealnym świecie ekonomii wydaje mi się, że byłaby zaletą, tak? Ja nie jestem ekonomistą. I rozumiem, że tu wszyscy twierdzą, że musi być inflacja, ale ja nie wiem dlaczego, przyznaję. Bitcoin jest deflacyjny, dlatego że część bitcoinów po prostu ginie. Bo, to może powiem też na ten temat słowo, no wystarczy zapomnieć swój klucz prywatny, czyli rodzaj hasła do swojego adresu. I tutaj nie mamy telefonu, że możemy zadzwonić na infolinię, podać nazwisko panieńskie swojej
0: tylko
1: matki i odzyskać. Tylko po prostu przepadło, tak? Możemy na przykład spalić bitcoiny, wysyłając je na adres, do którego nikt nie zna klucza prywatnego. Mówimy o takich stratach nie polegających na kradzieży czy upadku jakiejś tam platformy giełdowej, tylko takich samodzielnych stratach, tak? No więc ich jest coraz mniej i ich będzie coraz mniej, bo będzie się działo. Ktoś zawsze zgubi coś. Więc tu mamy aktywo deflacyjne. No i dlatego większość osób, które są związane z krypto, uważa, że jednak w długiej perspektywie ta cena będzie zawsze rosła.
0: No dobrze, ale jednocześnie tak. No ktoś, no nie powiem przeciwnik, ale sceptyczny wobec kryptowalut człowiek, odbiorca, powie tak, w banku siedzi ktoś, kto kontroluje porządek w tym banku. Oczywiście, no różnie z tym porządkiem
1: bywa. No i
0: właśnie
1: mamy rok 2008, no tak.
0: No tak, ale z drugiej strony no, istnieje coś takiego, co się nazywa sentyment rynkowy, czyli... I ja mam takie wrażenie, no popraw mnie, jeżeli gadam głupoty, ale że ten sentyment rynkowy kryptowaluty są czułe dosyć. No jakieś takie wpisy na X-ie Ilona Muska czy kogoś, no potrafiły zmienić kurs, prawda?
1: Tak, absolutnie tak, szczególnie jeśli mówimy o kryptowalutach, nazwijmy to drugoligowych, no bo Bitcoina tak zmienić, no to ostatnio tylko prezydent Stanów Zjednoczonych potrafił, ale on bardzo dużo potrafi, więc...
0: Tak, no to jest niezwykły człowiek.
1: Niezwykły człowiek, więc to tak. Natomiast no, Elon Musk, no to głównie jego ukochana kiedyś moneta Dogecoin, Dogecoin, różnie to tam jest wymawiane. W każdym razie to taka trochę moneta mem. Natomiast i faktycznie tak, no potrafił ruszać tym kursem, tylko to są w porównaniu z Bitcoinem czy z Ethereum, to kapitalizacja tego rynku jest relatywnie nieduża, więc to naprawdę niewiele zmienia. Ale no, Co do zasady, tak, przyznaję, ponieważ cenę reguluje podaż i popyt, no to jeżeli ktoś, w cudzysłowie znany, powie, hej, kupujcie XYZ, no i wszyscy się na to rzucą, no to cena pójdzie w górę. To jest po prostu naturalne, tak?
0: Tak.
1: Przy czym,
0: no, ale tak jest ze wszystkim na rynku.
1: Przy czym tak jest ze wszystkim.
0: Z butami, no, długopisami i złotem.
1: Tak, no właśnie to, co się zadziało na złocie chyba w ostatnim okresie, no to też się wymyka jakimś racjonalnym regułom i głównie było kupowane przez ludzi, bo inni też kupowali. Tak?
0: No. No tak, no poza tym ludzie potrzebują chyba takiego czasem iluzorycznego, ale poczucia bezpieczeństwa i złoto z tym się kojarzy, przy czym się kojarzy nawet nie tyle w warstwie ekonomicznej, ale w warstwie takiej kulturowo-psychologicznej.
1: No, z całą pewnością tak, szczególnie w okresie przedwojennym, jak to teraz
0: no
1: się
0: tak,
1: o tym
0: tak,
1: mówi.
0: Tak, tak,
1: na pewno. I na pewno pod tym względem na dzisiaj, szczególnie dla starszego pokolenia, Bitcoin przegrywa, no bo go nie widać, bo go nie można wziąć w kieszeń, a tak naprawdę powinien wygrywać, bo wystarczy mieć zapamiętane, to może być trudne, ale powiedzmy tam, nie wiem, 64 znaki zapisane na dowolne sposoby, jest mnóstwo w tej chwili technik, które na to pozwalają w sposób bezpieczny, no i właściwie można pojechać z tym na koniec świata przez wszystkie możliwe granice, w przypadku wojny chodzi. Choćby, tak? No, no. I...

0: kłopot z internetem, czyli niesłychanie spadły płatności internetowe i zakupy internetowe, w związku z czym ludzie poszli do banków po gotówkę.
1: Której tam nie było.
0: Której tam nie było, albo było za mało i tak dalej, więc no i ja mam teraz pytanie. Mamy wojnę i nie ma prądu. I co są warte bitcoiny wtedy?
1: No, one są warte ciągle tyle samo, bo akurat je przesłać, no tak zupełnie bez prądu to może nie, chociaż pewnie by się dało przekazać, ale chyba dużymi kawałkami, to znaczy na zasadzie wszystko, co masz, tak? Faktycznie, no zupełnie bez prądu to byłoby trudne, chociaż no to na dzisiejsze czasy, chyba nawet w czasach wojennych, jest skrajnie niewyobrażalna sytuacja. Natomiast oczywiście sytuacje wojenne powodują problemy kursowe, które polegają z grubsza na tym, że jak wybuchła wojna w Ukrainie, to Bitcoin w Ukrainie stał się bardzo drogi. Dlaczego? Dlatego, że każdy chciał go kupić i wyjechać z nim na przykład do Polski albo gdzieś indziej, tak?
0: Tak?
1: Teraz to się już dość dawno ustabilizowało, natomiast pierwszy moment był dokładnie taki. I oczywiście ci, którzy...
0: Czyli coś, co można łatwo przewieźć,
1: tak,
0: i skorzystać...
1: Albo wysłać rodzinie, tak? Wysłać rodzinie.
0: Ktoś... No czyli to jest kolejna zaleta Bitcoina, czyli to jest łatwość transferu...
1: Tak.
0: Łatwość, nawet trudno, bo chciałem użyć słowa łatwość przewiezienia, ale my nic nie przewozimy, tylko po prostu skorzystamy z tego w innym miejscu.
1: Przewozimy dostęp, chyba że mamy jakąś opracowaną technikę, żeby go tam sobie wysłać w drugie miejsce, to nie ma znaczenia, no ale można wysłać tego Bitcoina właśnie żonie, która jest, już jej się udało, przykładowo, tak już od tej Ukrainy się trzymając, no żona uciekła do Polski, trzeba jej wysłać 10 000 dolarów, no to po prostu się wysyła Bitcoina. Ona tutaj idzie do pierwszego z brzegu kantoru fizycznego w Warszawie, nawet nie musi się rejestrować na giełdzie i całkowicie legalnie, ciągle jeszcze, no po prostu zamienia to na złotówki.
0: To tak. Do tego ciągle jeszcze zaraz dojdziemy,
1: tak,
0: ale...
1: Tak.
0: Czyli dobrze, czyli mamy, znaczy zaletą jest ta decentralizacja, jest szybkość.
1: Z mojego punktu widzenia deflacyjność, czyli że pakujemy, inwestujemy w rzeczy, które będą raczej droższe niż tańsze. Znaczy to...
0: Czy prawie bezkosztowość?
1: Tak.
0: Prawie, no bo tam...
1: Praktycznie
0: ale
1: tak.
0: W porównaniu z usługami bankowymi.
1: Absolutnie,
0: to...
1: szczególnie na długie, no bo dzisiaj mamy tą, powiedzmy, transfer SEPA w Europie, w euro jest relatywnie tani, natomiast cały czas wysyłka 100 dolarów do Stanów, czy gdziekolwiek do Australii będzie kosztować 70, tak?
0: No prywatność, jeszcze o tym mówiliśmy, znaczy ty mówiłeś, a ja słuchałem.
1: Tak.
0: No i jednak jakieś bezpieczeństwo, znaczy, bo odkładając to, co czytamy w tej chwili o tej czy innej giełdzie, która upada, czy była oszustwem, no to, ale to się to samo w świecie zwykłych finansów zdarza, oszustwo.
1: Znaczy, trzeba przyznać, że historia Bitcoina czy kryptowalut jest napisana upadłymi giełdami. I takie są fakty, poczynając od giełdy japońskiej MTGOX w roku 2013, która wtedy była totalnym potentatem, mieli 85% rynku światowego, która, no już nie wchodząc w szczegóły, zbankrutowała. Poprzez wszystkie inne po drodze giełdy, w szczególności polskie, mieliśmy BitCurex, mieliśmy BitMarket, wszystkie te giełdy poupadały z jakiegoś powodu. Czasem z powodu tego, że byli to nieuczciwi właściciele, czasem z powodów czysto przypadkowych. No to owszem, tak jest, tylko to jest w ogóle, giełdy są w pewien sposób zaprzeczeniem koncepcji Satoshiego, czyli koncepcji twórcy, ponieważ on wymyślił po to Bitcoina, żebyśmy my nie trzymali Bitcoinów u kogoś.
0: Mhm.
1: Bitcoiny należy trzymać u siebie. Przysłowie bitcoinowców jest takie, że jak nie masz swojego klucza, to nie są twoje bitcoiny, czyli swojego hasła. Jeżeli wysyłasz bitcoiny na giełdę, albo kupiłeś je na giełdzie i je tam trzymasz, to się niczym nie różni od twojego zachowania, jakie czynisz w zwykłym banku.
0: No tak,
1: tylko faktycznie wtedy jesteś jeszcze bardziej narażony, no bo pewnie te bitcoiny jest łatwiej komuś tam, na przykład właścicielowi giełdy, ukraść, no bo on ma spółkę z o.o. z kapitałem 50 000 i właściwie to już jest w tej chwili na Hawajach albo w Izraelu, tak?

0: No ale giełda daje też nadzieję na zysk, prawda?
1: Nie, bo możesz kupić te bitcoiny, ale właśnie o to chodzi. No,
0: to po co giełda?
1: No, bo musisz przeprowadzić transakcję. To jest okej. Okay. Wysyłasz 1000 zł, kupujesz bitcoiny za 1000 zł i ściągasz je do siebie na portfel w ciągu 2 godzin. Oczywiście jak masz skrajnie wielkiego pecha, to akurat w ciągu tych 2 godzin giełda upadnie, ale to jest mało prawdopodobne. Prawdopodobne jest to, że ty tam będziesz trzymał te pieniądze, kupisz za miesiąc za kolejny 1000 zł, a może jeszcze za 1000 zł i w pewnym momencie ta giełda zniknie, upadnie, albo ktoś ci się włamie na twój komputer i ściągnie te pieniądze z tej giełdy i też ci je ukradnie, tak? Znaczy jakby
0: czyli rozumiem, że zalecenie jest takie, żeby no to, co powiedziałeś, mieć je u siebie, a
1: tak,
0: nie na giełdzie.
1: Tak, absolutnie takie jest zalecenie. Są w tej chwili w kosztach typu 300 zł bardzo skutecznie działające portfele hardware'owe, czyli rodzaj takiego pendrive'a z małym ekranikiem, które zapewniają z jednej strony naprawdę bardzo wysokie bezpieczeństwo, bo klucz prywatny nie wychodzi w ogóle z tego urządzenia i nawet jak masz zawirusowany komputer z 7 hakerami, to ta transakcja, to podpiszesz tylko to, co chcesz podpisać w tym urządzeniu, jak go podłączysz do komputera. A z drugiej strony są na tyle proste w obsłudze, że naprawdę to nie wymaga jakiejś filozofii.
0: No
1: żeby
0: to przepraszam,
1: używać.
0: To powiedz mi, no bo to, co mówisz, nie brzmi jak wiedza tajemna.
1: Nie, absolutnie nią nie jest.
0: No to... To dlaczego, dlaczego ludzie nie korzystają z tego zalecenia, tylko jednak...
1: No, wydaje mi się, że ludzie z natury są leniwi, tak.
0: Na inną audycję
1: i nie ze mną rozmowa, tak. Mm-hmm. Znaczy po prostu, no są, inaczej, są przyzwyczajeni do banków, tak. Są przyzwyczajeni
0: że
1: do
0: banków. Bank to za nich załatwi,
1: więc oni kupują sobie te bitcoiny. Te bitcoiny być może urosły już 7-krotnie i oni patrzą na te cyfry, tylko znowu, te cyfry są, jak się okazuje na przykładzie no w tej chwili zonda krypto, te cyfry były jakimś zapisem księgowym, podobnie jak w tych rosyjskich bankach, gdzie nie ma w tej chwili pieniędzy. Tam się okazało, że tych bitcoinów też tak naprawdę nie było. Tak? To był jakiś zapis księgowy na komputerze zonda krypto, który mówił, że Kowalski ma 7 bitcoinów, a Nowak 6. Tylko ich nie było. Jak je masz u siebie na wallecie, no to... To sam widzisz, że one są, możesz to też pokazać, możesz, nie wiem, zrobić różne rzeczy, możesz na przykład wziąć pożyczkę pod te bitcoiny, tak? Jest w tej chwili na właśnie w protokołach typu Ethereum, które potrafią trochę więcej konstrukcyjnie, mogą stanowić taki uproszczony bank, to jest tak zwane zdecentralizowane finanse. Jest rodzaj programu, który jest bankiem. Ja wpłacam tam jakieś tokeny, dostaję jakiś procent, ktoś inny pożycza te tokeny, dając coś jako zabezpieczenie.
0: Coś realnego?
1: Nie. Wszystko jest na krypto i nie ma człowieka, który mógłby to ukraść, bo to jest program. To jest zdecentralizowany program zapisany w blockchain.
0: Z tą możliwością sprawdzenia historii. Tak,
1: to brzmi abstrakcyjnie, ale to działa i na przykład no mając, powiedzmy, że mam 10 bitcoinów, i potrzebuję akurat pieniądze na zakup samochodu, ale nie chcę ich sprzedawać, no to mogę je dać jako zastaw, otrzymać tokeny o wartości dolara, tak? Te powiedzmy stablecoiny, wymienić je w kantorze na ulicy, kupić samochód i na przykład za pół roku tę pożyczkę spłacić i dostanę moje bitcoiny z powrotem.
0: Rozumiem.
1: W szczególności, jeśli ktoś ma bardzo dużą wiarę, że kurs będzie tylko rósł, to nie musi ich spłacać, bo tak naprawdę wzrost kursu będzie mu kompensował to, co on już wydał.
0: No to
1: znam takie przypadki.
0: Dobrze, znów postawmy przecinek na chwilkę i zaraz wrócimy do rozmowy o kryptowalutach.

0: Witam w trzeciej części już seryjnego rozmówcy dzisiejszego. Moim gościem jest Piotr Domownik, ekspert rynku kryptowalut. Rozmawiamy o kryptowalutach i tak jak zwykły pieniądz, można powiedzieć, historia pieniądza w pewnym sensie jest historią ludzkości, tak kryptowaluty od jakiegoś czasu, dokładnie od 2009, no też weszły do naszego życia. I takie mam wrażenie, że one ulokowały się w katalogu tych takich zjawisk cywilizacyjnych, jak sztuczna inteligencja, jak elektromobilność, jak inne. Znaczy, no komputery to już oczywiście nie, no bo to już każdy ma to, ma to w domu i to już nie jest groźne, ale groźne w cudzysłowie oczywiście. No i w tym towarzystwie są kryptowaluty, no, które, znaczy mnie, człowieka, który właśnie z nich nie korzysta, ale no siłą rzeczy obserwuje, no bo o tym jest mowa i one istnieją, częścią takiego świata nowoczesnego, świata przyszłości. Czy ty byś się zgodził z taką opinią, czy to dla ciebie to jest po prostu tak codzienna rzecz, że to dla ciebie nie jest żadna ani zagadka, ani nowoczesność specjalna?
1: To znaczy, to jak ja zrozumiałem, jak działa Ethereum, bo to był dla mnie dużo większy szok niż jak zrozumiałem, jak działa Bitcoin, bo to było relatywnie proste, to ja przez dwie noce nie mogłem spać. Taki byłem rozemocjonowany, że jakiś człowiek wymyślił coś takiego.
0: A jak działa?
1: No to są właśnie te wszystkie smart kontrakty i programy napisane na protokole, na blockchainie, które pozwalają zaistnieć zdecentralizowanemu na przykład bankowi czy systemowi pożyczkowemu, tak? To wydaje się irracjonalne, ale to działa i to na miliony dolarów, tak? Codziennie ludzie to robią. Czy to jest zjawisko cywilizacyjne? To znaczy, co parę lat mamy do czynienia z jakimś kolejnym krokiem, który potem wtapia się w naszą rzeczywistość w sposób taki nieodwracalny. To najpierw były komputery osobiste, kolejnym dużym krokiem dla mnie był internet, kolejnym krokiem był blockchain. Powiem blockchain, bo to jest trochę szerzej, właśnie o tym za chwilę. I teraz faktycznie kolejnym krokiem jest AI. Elektromobilności nie szanuję, więc...
0: No tak, nie, ale jako takie...
1: tak, oczywiście. I myślę, że tak jest, że tak jak do tych pierwszych dwóch już wszyscy przywykliśmy, już w ogóle temat istnienia internetu i komputerów jest dla nas normalny, tak pewnie kiedyś tak samo, uważam, że tak samo może być z pozostałymi. Bitcoin czy kryptowaluty chyba rozwijają się trochę wolniej niż my w branży trochę o tym myśleliśmy, ale to też wynika z tego, że tutaj jest ten styk z finansami i on jest zawsze groźniejszy i zawsze są regulacje i zawsze są problemy i to po prostu trochę idzie wolniej.
0: No bo przepraszam, bo chyba wrogiem kryptowalut jest ten świat tradycyjnych finansów, prawda?
1: No tak, znaczy no był, wiele lat był, tak? Już tam to było absolutnie bardzo wrogie podejście. Natomiast oni też w pewnym momencie uznali, że no skoro nie mogą tego zwalczyć, no to zaczną to sprzedawać. No więc dlatego te fundusze, czy kupować, tak? No to już zależy od strony, ale dlatego fundusze powchodziły w krypto i swoim klientom oferują takie usługi. No nawet na warszawskiej giełdzie można kupić jednostki ETF, czyli takich funduszy związanych z konkretnym instrumentem, na bitcoiny, tak? Dlatego szczerze w tym kontekście to, co dzisiaj przeczytałem, że jest propozycja ustawy z 10-letnią karą więzienia za używanie, czy tam za prowadzenie działalności związanej z kryptowalutami, to jest przedziwny pomysł, no bo po prostu wiele firm to robi całkowicie legalnie i to takich, mówię, dużych firm, no w Polsce.
0: Nie,
1: tak?
0: Przepraszam, no ja ostatnio słyszałem, bo teraz mamy wysyp różnych panów, którzy potrzebują pieniędzy, żeby wpłacić kaucję, żeby nie siedzieć w kryminale. No i ktoś wpłacił w bitcoinach, tak, kaucję i został wypuszczony. Tak. Państwo to zaakceptowało.
1: Tak, no oczywiście.
0: No czyli państwo jest uczestnikiem tego...
1: Nie, dokładnie, to jest dobry przykład. Były dwukrotnie, przynajmniej w Polsce, były aukcje komornicze, gdzie był sprzedawany portfel bitcoinowy. No to też jakoś tam powoduje, że no to jest legalne. Dobrze, ale to taki trochę wtręt o tej propozycji ustawy. No oczywiście to jest jakiś totalny absurd, ale to nie w tym rzecz. I teraz wydaje mi się, że szczególnie właśnie Bitcoin jako store of value, czyli przechowywanie wartości w sposób bezpieczny i Ethereum, czy jakieś pochodne Ethereum, czyli możliwość budowania systemów finansowych bez ludzi, bez banków, bez tego wszystkiego, no to jest przyszłość, która wejdzie do naszego życia. Być może w sposób taki, że człowiek nawet nie będzie sobie zdawał sprawy, jak to działa, bo przeciętny człowiek dalej nie wie, jak działa karta kredytowa albo ten bank w aplikacji u niego tak naprawdę.
0: Znaczy, i powiedzmy od razu, że nie wie, bo mu to do niczego nie jest potrzebne.
1: Tak.
0: Nie dlatego, że jest głupi, tylko...
1: Tak, oczywiście. I po prostu być może za jakiś czas będzie miał aplikację, gdzie będzie mógł wysłać tam jeden rodzaj tokenów i dostać inny rodzaj tokenów, które będzie mógł spieniężyć i zamienić na gotówkę i kupić za nie samochód. A te tokeny, które wysłał, będą zabezpieczeniem jego pożyczki, tak jak dzisiaj jest to pożyczka hipoteczna. Tylko ciągle idea jest jedna. Nie ma pośredników, nie ma ksiąg wieczystych, nie ma 10 tysięcy pracowników banku, nie ma budynków bankowych, nie ma komputerów bankowych. Wszystko jest utrzymywane.
0: I nie ma chyba też uznaniowości banku.
1: Nie ma,
0: prawda?
1: Żadnej uznaniowości. Tak. Jest, wszystko to działa w sposób rozproszony, zdecentralizowany i wiarygodny. I jak na razie, to też jest ważne i też warto chyba o tym wspomnieć w takiej rozmowie, nie było ani jednego przypadku, no bo to jest po prostu niemożliwe matematycznie, tak? Ale jakby nie było ani jednego przypadku kradzieży czy zniknięcia kryptowalut w sposób inny niż po prostu pokazanie komuś swojego, czy przekazanie lub pokazanie komuś swojego klucza prywatnego do wallet'a.
0: Tak? Znaczy, czyli gapiostwo, błąd ludzki.
1: Błąd ludzki, to zawsze jest błąd ludzki. Mamy do czynienia z błędami ludzkimi u użytkowników, mamy do czynienia z błędami na platformach, w sensie, jeżeli powierzamy im te bitcoiny, bo tak jak powiedziałem, nie każda giełda, która upadła, to byli złodzieje. Po prostu czasami popełniali jakiś błąd, tak? No ale powierzyłem im swoje rzeczy, oni popełnili błąd, no muszę się liczyć z konsekwencjami, tak? Czasami byli to złodzieje, no ale to zawsze było coś, nazwijmy to, zewnętrznego, a nie protokół, a nie zasady Bitcoina. No i też właściwie skrajnie rzadko można mówić o ryzyku, znaczy można, no bo to trzeba może nawet dla niektórych ludzi, ale ryzyko kursowe, jak pokazuje te 10 lat czy 12, no to nie jest ryzyko. Znaczy ryzykiem są błędy ludzi gdzieś po drodze, tak?
0: No tak, ale to na ogół też... Znaczy chciałem powiedzieć, że te błędy dotyczą relatywnie nie takiej dużej grupy ludzi, ale to nieprawda, sam no się niestety z tego wycofuję, no bo jeśli to upada jakaś giełda, to...
1: Ale to już mówiłem, tak? Znaczy no, giełda to nie bank, znaczy nie, zresztą w banku też nie należy trzymać pieniędzy, bo to nie jest dobre miejsce do trzymania pieniędzy, ale giełda już na pewno
0: jest miejscem. A gdzie trzymać?
1: Na swoim hardware'owym wallecie w szufladzie oczywiście i hasło mieć w głowie, tak? A drugie zapisane w książce w innej lokalizacji ołówkiem na 17 stronie, a trzecią wersję może wysłać do kolegi, który mieszka w innym kraju. No, metod jest wiele, tak? Natomiast na pewno nie giełda, tak? Znaczy na pewno
0: nie właśnie,
1: giełda.
0: Ale to tutaj doszliśmy do takiego... Do takiego momentu naszej rozmowy, gdzie pojawia się ten styk państwo kryptowaluty, czy państwo Bitcoin. Jak ja tak przed naszą rozmową zrobiłem taką szybką kwerendę, jaki jest stosunek rozmaitych państw do kryptowalut, no to mamy tu cały wachlarz, ale co mnie zdziwiło, znalazłem taką informację, że paradoksalnie kraj, który słynie z tej tradycyjnej bankowości, czyli Szwajcaria, w Szwajcarii można płacić podatki bitcoinami.
1: Tak, mają bardzo wiele udogodnień, mają też jakieś, no nie znam szczegółów, ale mają na pewno bardzo dobre zasady dla tworzenia firm związanych z krypto, chociaż może nie tyle takich czysto finansowych, co raczej technologicznych, ale bardzo wiele startupów kryptowalutowych w pewnym momencie było budowanych w Szwajcarii. No tak to, mają. Może zrozumieli, gdzie jest przyszłość, tak?
0: Znaczy właśnie, szybciej niż inni. Znaczy ja nawet inaczej pomyślałem, nie przyszłość, ale gdzie jest dochód? Znaczy, skoro oni się od lat zajmują finansami i są takim właściwie symbolem solidności finansowej, no można by dyskutować z tym, ale jednak no, utrzymali tą markę. No i oni się otwierają na kryptowaluty. No to dla mnie, laika, to jest natychmiast, znaczy to dla mnie to jest sygnał podwójny, znaczy, że tam jest zysk i tam jest no bezpieczeństwo, znaczy, no bo bezpieczeństwo także w tym sensie, że państwo, które się zajmuje, znaczy, które słynie z tego, że bezpiecznie się zajmuje finansami, no zakładam, nie wdałoby się w szemrany interes.
1: No bo to jest to trochę, co już wspomniałem, to znaczy, no banki jak uznały, że nie mogą wygrać, tak, no to uznały, to zrozumiały, że lepiej się przyłączyć, tak, no i coś po prostu na tym ugrać, być może zaoferować to swoim klientom, być może zrobić dobre miejsce, taką piaskownicę do tego, żeby firmy mogły powstawać, tak. No tak przypuszczam, że to jest powód. No ale jest też duża niechęć. Ona jest też w wielu krajach, ona jest też jakoś napędzana pewnie trochę też medialnymi, tego niższego bym powiedział sortu mediów, takimi wiadomościami, że tu ktoś coś ukradł, tutaj zginęło, tego naciągnęli. To oczywiście wszystko jest prawda, tylko druga prawda i ta ważniejsza jest taka, że na zwykłe przekręty, na tak zwanego blika, że tam ktoś się podaje za znajomego i daj mi blika na 1000 zł, czy na 500, czy coś, straty są znacznie większe, że wszystkie firmy, które wydzwaniają i namawiają do tego biednych emerytów, żeby wzięli pożyczkę i przesłali to na jakąś wspaniałą inwestycję, jakoś to robią totalnie bezkarnie i bez żadnych kryptowalut od lat i nikt nie potrafi sobie z tym dać rady, tak? I to, że jednak ciągle, jak rozumiem i przypuszczam, gro transakcji czarnorynkowych, nazwijmy to, no jest po prostu załatwiane gotówką. Jakoś, no ja wiem, że Unia tą gotówkę niby próbuje wycofać, ale no to nie działa, no bo ona jest potrzebna i też wszyscy o tym zapominają, bo złe są kryptowaluty, tak? A to nie jest tak do końca. Znaczy z całą pewnością więcej pieniędzy brudnych przepływa przez gotówkę niż przez kryptowaluty, tak? No jakoś ciągle na tych zdjęciach gdzieś tam z Kolumbii, gdzie ci bosowie narkotykowi mają te palety z tymi dolarami, no to jakoś tam te dolary leżą. No nie widziałem walleta z krypto, no.
0: No tak, tak. No to... Znaczy, czy właściwie gdyby Bitcoin był człowiekiem, to właściwie powinien zatrudnić jakąś firmę PR-ową, która by mu zrobiła lepszą prasę, bo to widzę, że to w ogromnej mierze się do tego sprowadza.
1: Tak, to jest dobre, to jest dobry pomysł, tak. Mm. Tylko no, pewnie mało wykonalny. Może też dlatego, że no, nie ma emitenta, nie ma centrali,
0: ale,
1: tak?
0: Ale może to też kwestia, bo ja wiem, to jest jakiś powszechności użycia, że im to będzie bardziej, znaczy nie mówię dostępne, no bo jest dostępne, ale powszechniej wykorzystywane przez ludzi, to no to do tego ja myślę, że tak sobie wyobrażam, znaczy w momencie, kiedy pojawiły się banknoty, no bo miałem do tej pory złotą monetę, tak, która była realną wartością. No i raptem ktoś mi zaproponował, że teraz zamiast tego będzie papierek, będzie napisane 100 albo 1000 i...
1: Tak, to prawda.
0: No i jakoś ludzie się do tego przyzwyczaili i kochają te papierki.
1: Tak, to prawda. Tak, to prawda. No trzeba też jeszcze tylko, może to dodam pod koniec tej naszej rozmowy, taki trochę disclaimer, że też, bo powiedziałeś o tej Szwajcarii, o zysku, że zobaczyli zysk, znaczy... Ja, daleki bym był od tego, żeby przekonywać kogokolwiek, jakąkolwiek osobę, że to jest jakby model do tego, żeby zarobić pieniądze, tak? To jest jednak technologia i to, że ona niektórym jakiejś części ludzi przyniosła duże dochody, bo po prostu mieli trochę szczęścia albo mieli twardy pomysł na to, że będą po prostu kupią, nie sprzedadzą albo będą w tym zbierać, albo coś, no to jest super, ale to nie jest metoda na szybki dochód, no bo potem się kończy tak, że właśnie przysłowiowy oczywiście taksówkarz, jak już mówi, że to trzeba, czy pan już kupił bitcoiny, no to jest taki ostatni moment, żeby wysiąść z tej bańki, no bo po prostu, no bo to znaczy, że już wszyscy kupili, tak? Znaczy, że no to tak. Jakby jest jakiś absurd, tak? No to tak trzeba o tym pamiętać, że to nie jest metoda na szybki zysk.
0: No, czyli jak większość moich rozmów, morał na koniec jest taki: zachowajmy zdrowy rozsądek.
1: Tak jest.
0: O zdrowym rozsądku i o kryptowalutach mówił Piotr Domownik. Ja się nazywam Wojciech Zimiński. To był seryjny rozmówca. Bardzo Państwu dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Tupuliński, zapraszam. W Aqua Fondata we Włoszech rozpoczęły się obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Delegacja z Polski uczciła poległych w walkach żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. W uroczystościach wziął udział m.in. major Władysław Dąbrowski, który przeszedł cały szlak bojowy armii generała Władysława Andersa. Tak mówił dziennikarzom Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
1: Ma 102 lata, nieomal. Wciąż jasny umysł, wciąż silny, wciąż chce tutaj być. To pokazuje, jak ważna była ta bitwa dla tych, którzy walczyli i dla naszej pamięci.
0: Przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy złożono wieńce. Była też msza polowa. W obchodach uczestniczą, poza weteranami i żołnierzami oraz członkami ich rodzin, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, harcerze, a także przedstawiciele władz Polski i Włoch. Teraz polityka. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze związkowcami z Solidarności Rolników. Przemysław Czarnek apelował o solidarność z polską wsią.
2: Wołamy o solidarność z polskimi rolnikami, wołamy o solidarność z polskimi sadownikami, hodowcami, z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj gwarantują nam jeszcze bezpieczeństwo żywnościowe. Nie będzie tego bezpieczeństwa żywnościowego, jeśli zginie polskie rolnictwo, jeśli zginie polskie sadownictwo.
0: Na rocznicę zwrócił też uwagę resort rolnictwa. Minister Stefan Krajewski wręczył okolicznościowe medale. Sport w serwisie. PGE Projekt Warszawa bez brązowego medalu Ligi Mistrzów Siatkarzy. Stołeczna ekipa przegrała z Ziratem Ankara 2-3, a w tym momencie zaczyna się finał turnieju o tytuł mistrzowski. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy z włoskim klubem Circicura Perugia. Reprezentacja Polski mężczyzn w piłce ręcznej zwycięsko zremisowała z Austrią w Olsztynie 30-30 w meczu rewanżowym trzeciej rundy eliminacji Mistrzostw Świata 2027. Drużynę przed dogrywką uratowała bramka w samej końcówce, mówi Michał Daszek, skrzydło biało-czerwonych, autor gola na wagę awansu.
3: Wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz. Ogromną radość. Może tego tak nie ukazuję, bo jestem lekko zmęczony. No, pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w meczu Austriaków i to się stało. I wielkie brawa dla zespołu.
0: I taki wynik oznacza, że biało-czerwoni przypieczętowali swój 19. awans na mundial i w styczniu przyszłego roku wezmą udział w turnieju rozgrywanym w Niemczech. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: 7 minut po godzinie 20. Dobry wieczór. Chrząszcze, chrabąszcze i formacja Ptaszkowie Śpiewali. Jeżeli Państwo się zastanawiają, skąd taki, a nie inny utwór, to powiem, że do dzisiaj też takiego utworu nie znałam, ale dzisiaj wszystko będzie kręcić się wokół owadów, więc mrówek, pająków i całej reszty, która gdzieś tam w tym utworze już wybrzmiała. A teraz czas najwyższy przedstawić gościa, który spędzi dzisiaj z nami niezapominajkowy wieczór, a razem z nami na pokładzie Radia Nowy Świat Marek Maruszczak, z wykształcenia dziennikarz, doktor językoznawca. W maju pojawiła się twoja kolejna książka i to na niej dzisiaj się koncentrujemy. Głupie robaki i inne takie Polski. Przewodnik świadomego obserwatora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
0: No to powiem jeszcze, że jesteś też twórcą gier wideo i może od tych gier wideo zacznę, bo zaczęłam się zastanawiać, czy jest jakaś gra wideo, w której pojawiają się insekty.
1: Kurczę, jest cała masa takich gier, choćby nasza, Everdream Valley i teraz Everdream Village. Nawet można się wcielić w te insekty, bo gra polega na tym, że jest się dzieckiem, które przyjmie Everdream Valley, które przyjeżdża na wakacje do dziadków i trzeba zajmować się farmą. Natomiast w pewnym momencie zaczyna się mieć dziwne sny i w tych snach możemy wcielać się w różne zwierzęta, na przykład w psa, który musi obronić owce przed wilkami, ale również w pszczoły albo w świetliki, które mają swoje własne interesy, własne misje. No i wtedy naszym zadaniem staje się odkrycie, co stoi za tymi dziwnymi snami. Ale jest też Bee Simulator na przykład, mojego wspólnika gra,
0: w której... Nie otwierasz w ogóle jakieś nowe światy w tym momencie.
1: No, ja pamiętam do tej pory była taka składanka gier jakoś w mojej wczesnej podstawówce. Firma się Avalon chyba nazywała, nie pamiętam, ona już pewnie nie istnieje. I tam był symulator karalucha, już wtedy. A to było dawno, bo ja jestem 88 rocznik, więc to było
0: To ten bohater był taki niezniszczalny.
1: Nie wiem, bo mi nie działała ta gra. Pamiętam, że bardzo, bardzo mi było przykro z tego powodu, bo bardzo chciałem pograć karaluchem. A jestem przekonany, że to była fascynująca gra, a mi się nie udało.
0: Niestety. A jest jakaś taka gra, w której mogłabym się wcielić w Waszkę?
1: Wiesz co, nie jestem pewny, ale jakbym...
0: Czy mogę złożyć zamówienie?
1: Ale jakbym miał się założyć, to bym powiedział, że tak, że pewnie się znajdzie. Na pewno w Smoka, a to już blisko.
0: Dragonfly, prawda? Tak. No dobra, to gry na chwilę zamykamy, ale chciałam cię zapytać o doktorat, bo kiedy powiedziałam państwu tytuł książki i zapowiedziałam, że będziemy rozmawiać o owadach, no to w głowie wielu osób może się pojawić takie skojarzenie, pewnie naukowiec, który się zajmuje zawodowo tymi owadami, a tutaj doktor językoznawstwa, który pisał swój doktorat na jaki temat?
1: Polskie graficzne memy internetowe. Coś tam. Już nie pamiętam w tej chwili. Mam nadzieję, że nie słucha tego moja promotor. Pisałem o memach, po prostu. O memach internetowych, o polskich obrazkowych, graficznych memach. I kiedy ja zbierałem materiał do tego doktoratu, no to tych memów wcale nie było tak dużo. Postawiłem sobie takie zadanie, żeby znaleźć 100 memów takich stricte polskich. I wydaje mi się, że górna granica w moim przypadku to było 2015 rok, więc i naprawdę do tego czasu wcale nie było tak dużo tych memów. Było na pewno, była wina Tuska, to na 100%. Było kupując kebaba osiedlasz i potem było oczywiście kupując ziemniaka osiedlasz Polaka i tak dalej, i tak dalej. I cała masa takich memów, ale nagimnastykowałem się trochę, żeby znaleźć je wszystkie.
0: A dzisiaj wystarczyło, żebyś przejrzał, nie wiem, Make Life Harder i w ciągu 5 minut masz memowisko.
1: Tak, teraz ciężko, ciężko na bieżąco śledzić to, co się dzieje. Tyle tych memów powstaje. Pamiętam jeszcze sztuczne fiołki. Tak, a propos, bo jesteśmy w niezapominajkowym, tak?
0: Tak, no i muszę cię pochwalić, bo Marek był chyba pierwszym gościem, który kiedy go zapraszałam do programu powiedział, nie wiem czy wiesz, ale jutro jest dzień niezapominajek i ja nie wiedziałam, więc bardzo ci dziękuję, mogłam potem obchodzić i celebrować to święto. No, a praca magisterska, ewentualnie licencjacka, o czym pisałeś?
1: Tak, praca licencjacka była o wizerunku prasowym Terry'ego Pratchetta. I udało mi się nawet zrobić wywiad z Piotrem Cholewą, z którym nasze drogi się później jeszcze skrzyżowały. Napisał blurba do mojej pierwszej powieści, więc bardzo było miło, bo jestem wielkim fanem Terry'ego Pratchetta. A praca magisterska była na temat komik fantasy na łamach nowej fantastyki w latach, i znowu nie pamiętam w jakich latach, ale chodziło o to, żeby prześledzić, prześledzić to, kiedy zaczęły się pojawiać jakiekolwiek wzmianki o czymś takim jak komik fantasy. Kiedy zrobił się z tego taki oddzielny, wyodrębnił się jakiś tam podgatunek. Nawiasem mówiąc, byłem trochę zaskoczony, że teraz już się prawie nie mówi o tym, że jest komik fantasy. Mówi się natomiast, że jest cozy fantasy, no albo young adult i tak dalej. Ale wtedy właśnie to było moje zadanie, żeby sprawdzić, jak się rozwijał ten gatunek i jakie były sentymenty choćby wśród polskich pisarzy. Nie zawsze były to pozytywne sentymenty. Nie pamiętam kto, nie chcę rzucić nazwiskiem, ale któryś z takich naprawdę dużych nazwisk, którejś z naprawdę dużych nazwisk polskiego fantasy mówiło, że Pratchett, nie, jakby, może kiedyś będę chciał sobie parodię pisać, ale to mój znajomy, który zajmuje się teorią pisania i sam pisze też, mówił, że dla niego Pratchett to żarty o pierdzących trollach w ten sposób. Więc nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, że siedzi w tym gatunku, zna to, to nie musi mu się to spodobać. No moim zdaniem to wynika z tego, że jeżeli nie będziemy podzielali poczucia humoru autora, a dana treść opiera się na komizmie, na specyficznym poczuciu humoru, na przykład u Pratchetta jest bardzo dużo absurdu, no to wtedy będziemy mieli tendencję do tego, żeby zaniżyć dosyć drastycznie wartość.
0: Zdyskredytować kompletnie.
1: No, ja pamiętam, że też się odbiłem zresztą od Pratchetta za pierwszym razem. To było w podstawówce. Sięgnąłem chyba po Kosiarza w Empiku i przeczytałem z tyłu o plonach przyszłorocznych i roślinach przyszłorocznych. I to one polegały na tym, że sieje się je w przyszłym roku, a zbiera się je w obecnym. I pamiętam, że tak spojrzałem na to i w ogóle o co chodzi, kurczę. Nie jakieś głupoty, gdzie są smoki, gdzie są hobbity, tak? Bo wtedy byłem świeżo w miarę po hobbicie i w związku z tym, że przeczytałem tego hobbita, no to przerzuciłem się na fantazy i wszystko połykałem, co było związane z fantazy. Bo wcześniej chyba Niziurski najbardziej. Więc ten komizm, wszystko co śmieszne, no generalnie bardzo staram się nie zostać uznany za poważnego człowieka. Zdaniem mojej mamy wychodzi mi to dobrze.
0: Pozdrawiamy mamę przy okazji, słuchaj. No ale skoro powiedziałeś o wątkach fantazy, to ja na przykład całkiem niedawno, bo rok temu, zawsze mi się wydawało, że to nie jest literatura dla mnie, do momentu, kiedy nie sięgnęłam po Radka Raka i jego Agle. I całkiem niedawno jedna z naszych słuchaczek uświadomiła mi, ile tam jest zaszytych w tej książce też odwołań właśnie do świata natury. Pochwaliłam się jakiś czas temu, że udało mi się złapać w kadrze zorzynka rzeżuchowca, motyla. I nagle pani powiedziała, że tam jest taki bohater, który się właśnie pochodzi z Rzeżuchowa i nie przez przypadek, ponieważ Radek Rak jest lekarzem weterynarii, więc ten świat, kiedy połączymy różne sposoby odbioru i też wiedzy, bo tę wiedzę mam od słuchaczy, naprawdę okazuje się zagadką i w książce, która sama w sobie jest już świetna, jeszcze możesz odkrywać kolejne dno. No dobra, to teraz już przechodzimy do konkretów związanych z tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli do owadów. Jaki masz do nich stosunek? Napisałeś, że wbrew pozorom owady nie są po to, żeby wylądować jako obiad jeżyka albo robić nam na złość. No to po co nam te owady?
1: Kurczę, no jest kilka głównych powodów, po co nam te owady. Natomiast już tutaj mamy dosyć antropocentryczne podejście, tak?
0: Zaraz będziemy z niego schodzić.
1: Owady generalnie są same sobie i ziemi jako takiej rośliną, bo są zapylaczami, odpowiadają za zdecydowaną za zapylanie większości roślin. No gdyby nie zapylacze, gdyby nie pszczoły, szczególnie pszczoły, to, no to co, zostalibyśmy z jakimiś wiatropylnymi zbożami do jedzenia i pewnie też niezbyt długo. Więc to jest dla nas bardzo istotna rola owadów. No jest też rola czyścicieli. Czyli bez tych muchówek, bez chrząszczy, które zajmują się rozkładaniem padliny, odchodów i w ogóle materii organicznej, która powiedzmy gdzieś tam zalega na przykład na dnie lasu, no to zostalibyśmy z naprawdę konkretnym bałaganem. No wystarczy przypomnieć sobie, pewnie pamiętasz te kadry ze strajku śmieciarzy służb komunalnych we Włoszech. No to byłoby tak, tylko dużo gorzej bez tych owadów. No zresztą
0: gra w karaluchy by się rozgrywała na żywo.
1: Tak.
0: Bez symulacji.
1: No zresztą nie musimy wcale jakoś bardzo sobie wyobrażać, jak może być bez owadów, bo na przykład w Londynie prawie nie ma owadów w samym mieście. Więc no, albo pewnie pamiętasz, bo zakładam, że jesteśmy jakoś tam w miarę podobni rocznikowo, chociaż może młodsza jesteś. Dobra, nie będę cię pytał.
0: Który ty jesteś rocznik?
1: 88.
0: No to jestem od ciebie 7 lat starsza.
1: Tak?
0: Ale bardzo ci dziękuję, to bardzo miłe.
1: Nie zrobiłem tego specjalnie, serio. No to pamiętasz, jak kiedyś wyglądała szyba samochodu, jak się przejechało?
0: Zdecydowanie.
1: Tak, no to teraz i tak już jest troszkę lepiej niż na przykład kilka lat temu. Wydaje mi się, ale to jest wyłącznie jakiś tam strzał, który jest niepoparty żadnymi badaniami z mojej strony, że od COVID-u zaczęło być trochę lepiej, bo przestaliśmy kosić trawniki tak drastycznie, jak to robiliśmy wcześniej. I co moim zdaniem ma szereg zalet, bo oprócz tego, że te owady mają faktycznie gdzie mieszkać, zapylacze również, i nie tylko owady, ale też ptaki, które się żywią tymi owadami, które się tam chowają, ale też jakieś gryzonie, jaszczurki, no cała masa flory, ale to zwyczajnie ładnie wygląda, dużo ładniej. Bardziej zachowuje wodę, tak, zatrzymuje, no a wiadomo, że u nas z tą wodą w Polsce to tak sobie ostatnio. Więc wydaje mi się, że trochę jest lepiej niż było. Na pewno nie jest tak jak w czasach mojego dzieciństwa, ale kto wie, może tam dojdziemy. Widziałem ostatnio, że zdjęcia wrzucili, ktoś z Warszawy wrzucił zdjęcia Złotej, tak? Po drugiej stronie Pałacu Kultury, że już też trochę zieleni tam się pojawiło.
0: No to słuchaj, zapytam cię teraz jako językoznawcę, czy się zgodzisz ze mną, że entomolodzy to jest taka świetna grupa zawodowa, bo naprawdę potrafi nazywać świat z fantazją. Pamiętam nawet chyba 2 tygodnie temu o tym tutaj wspominałam, taką rozmowę z nieżyjącym już wspaniałym Piotrem Cieplakiem, reżyserem teatralnym, który jednocześnie sadził drzewa w takim ogrodzie za Warszawą i przedstawił mi w zasadzie te wszystkie swoje drzewa i krzewy z imienia i nazwiska i powiedział, że to jest jego patent na poszerzanie przestrzeni znajomych. I mówiliśmy o tym, że naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak my nazywamy świat. Że albo on jest płaski, albo on się poszerza dzięki temu, że na przykład istnieje taki lśniśna wapnik, czy moje ostatnie odkrycie złodziejaszek rypidełko, który też wygląda przepięknie. Czy masz jakiegoś swojego ulubieńca, jeżeli chodzi o samą nazwę? Potem przejdziemy do tych różnych funkcji, które spełniają różnych mechanizmów, które zachodzą w tych małych organizmach. Ale sama nazwa, ten wdzięk językowy.
1: W Polsce jest bardzo duża konkurencja. Trudno konkretnego owada czy pajęczaka wybrać. No w moim przypadku to pewnie będzie Zyzuś Tłuścioch. Urocza nazwa. Ale też klasyczna.
0: Mało uroczego pająka od razu powiedzmy, nie?
1: Zależy dla kogo pewnie. No jest mylony bywa mylony z Czarną Wdową. Na szczęście u nas Czarnych Wdów się nie uświadczy, tylko właśnie Zyzusia. Ale w Polsce w ogóle nie ma pająka, który mógłby nam zrobić krzywdę poważną, o ile nie jesteśmy uczuleni. No a z uczuleniami to wiadomo, i pszczoła może człowieka załatwić. Ale tak to większość pająków nawet nie przerwie ciągłości skóry, nie mówiąc już o tym, żeby później tym jadem coś zrobić. Wiadomo, że tam niektóre mogą zabolać, kolczak zbrojny na przykład, ale nic poważnego nie powinno się stać. Nie dawajmy w razie czego się kąsać, nie róbmy własnej skali Schmidta. Nie wiem, czy to znasz, tak?
0: Nie znam.
1: Był taki właśnie, a propos entomologów.
0: Tak.
1: Generalnie, żeby być naukowcem, to trzeba mieć trochę specyficznie na strychu, że tak się wyrażą, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a w Polsce to już w ogóle. A biorąc pod uwagę, jakie u nas są wynagrodzenia dla naukowców. Natomiast no on, to był naukowiec, nie pamiętam imienia, ale Schmidt miał nazwisko, jest skala bólu Schmidta. On się dał ugryźć, mówił, że około 1000 razy sam i stworzył taką skalę głównie dla błąkówek bólu. I to jest 4-stopniowa skala. Najniżej, nie pamiętam, jest jeden, tak? Nie pamiętam, jakie konkretnie tam są owady, ale to oznacza, że tam prawie nic w ogóle nie czuć, albo zero może w sumie. No najwyżej w każdym razie jest 4 i pod 4 jest, chociaż teraz jest chyba 4 z plusem już też. Na początku w pierwotnej skali była 4 najwyżej i tam była ta bullet ant. I to jest jeszcze o tyle ciekawe, że on te opisy robi takim dosyć plastycznym językiem. I na przykład którąś z mrówek chyba opisał, że to ukąszenie jest jak przejście po włochatym dywanie i dotknięcie włącznika światła, tak? Czyli jak wyładowanie elektrostatyczne. Więc to przypomina troszeczkę sposób oceniania wina przez sommelierów. Tylko on ocenił ból.
0: Ale faktycznie ugryzienie mrówki przypomina trochę takie wyładowanie elektryczne. To jest bardzo dobre.
1: Pszczołę porównał miodną. Ugryzienie pszczoły miodnej porównał do odpalenia główki zapałki na skórze.
0: Proszę nie próbować tego w domu, drodzy Państwo. 22 minuty po godzinie 20. Tak jak powiedziałam, dzisiaj playlista też taka, w której rządzą owady. Czasem bardzo dosłownie, czasem bardziej metaforycznie. No to sięgamy po Manam i owady podnoszą już teraz skrzydła do lotu.

0: Manam za nami, 25 minut po godzinie 20. Można oczywiście do nas pisać pod adres niezapominajki@nowyswiat.online. A ja przypomnę, że ten wieczór spędza z nami Marek Maruszczak, twórca profilu, który Państwo pewnie doskonale znają. Zdradzę, że Piotrek Topoliński, który czytał dla Państwa wiadomości, jest fanem, śledzi Zwierzęta są głupie i rośliny też. Prowokacyjny tytuł, zaraz będziemy kontynuować. I na łamach właśnie tego profilu opisujesz wybranych przedstawicieli fauny i flory. Powiedziałam, że prowokacyjne, bo powiem ci, że im dłużej żyję na wsi, przyglądam się szczególnie robiąc fotografię makro na dużym ekranie tym mikroorganizmom, takim malutkim naprawdę stworzeniom, to myślę sobie, że człowiek, któremu się wydaje, że jest taką koroną stworzenia, to ten człowiek taki głupi, a te mikroorganizmy takie fantastyczne, skomplikowane i mądre, więc wyjaśnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi.
1: Znaczy, to słowo głupie jest używane jako żart. Tak samo jak mówiliśmy na łysego Włochaty, tak, a na Polskę Rzeczpospolitą Ludową. Więc jest to po prostu żart. Natomiast ja w ogóle nie lubię używać określeń mądry, inteligentny w stosunku do zwierząt. W stosunku do ludzi też nie. Ale do zwierząt szczególnie. Nawet w stosunku do ludzi nie mamy dobrze opracowanego, no mamy IQ, tak? Ale to mierzy tylko tak naprawdę zdolność rozpoznawania wzorów i to najczęściej graficznych, tak? A jest cała masa różnych innych rodzajów inteligencji. Natomiast no, u zwierząt w ogóle jest to trudne do zmierzenia. Jest test lustra, czyli czy zwierzę jest w stanie rozpoznać, że patrzy na siebie, a nie na innego przedstawiciela tego samego gatunku na przykład, albo na jeszcze coś innego. No są, próbuje się też szacować inteligencję zwierząt tym, czy przejawiają zachowania społeczne. Jeżeli przejawiają, to zakładamy, że są inteligentne. I to są naukowe metody. No, są też inne. Natomiast w takim rozumieniu powszechnym, no to niestety najczęściej oceniamy inteligencję zwierzęcia po tym, czy nam przypomina nas. Tak? I dlatego na przykład sowa stała się symbolem mądrości prawdopodobnie, tak? I również symbolem bogini mądrości greckiej, bo ma płaską twarz. I płaska twarz, tak, ta szlara i to, jak jest rozmieszczone na tym wszystko, i te oczy, i te pióra, które wyglądają jak uszy, a tak naprawdę uszami nie są, bo uszy siedzą pod spodem. No to wszystko to nam przypomina ludzką twarz, a skoro coś wygląda jak człowiek, no to na pewno jest mądre. Taką mamy tendencję, żeby tak robić i żeby tak myśleć. I z tego samego powodu niestety mają taką dużą popularność rasy psów z płaskimi mordkami, tak? I z coraz bardziej płaskimi mordkami. Kotów tak samo, to nie są zdrowe cechy, a niestety nam się podobają, budzą sympatię, kojarzą się z dziećmi i tak dalej. Ostatnio gdzieś czytałem, tylko to był artykuł popularno-naukowy, nie znam badań na ten temat, ale była taka teoria, że lisy nawet zaczynają mieć krótsze pyski, bo tak często żyją w miastach, że nie gonimy tych, które mają krótsze, mniej gonimy, przeganiamy te, które mają krótsze pyski, więc siłą rzeczy łatwiej im jest przekazać geny. Natomiast znowu, to był artykuł jakiś tam popularny naukowy, więc potraktujmy to w charakterze plotki, ciekawostki. Muszę to jeszcze sprawdzić dokładnie. No ale mamy tendencję do tego, żeby mówić, że coś jest mądre, albo że coś jest głupie i tak dalej, a tak naprawdę to bardzo, bardzo, bardzo mało rozumiemy. Na przykład jakiś czas temu przeczytałem podczas robienia researchu o żółwiach w Australii. Uważano bardzo długo, że żółwie, przynajmniej tamte, są zwierzętami zupełnie niespołecznymi. Tak? Czyli one mają w nosie to, czy gdzieś tam obok jest inny przedstawiciel ich gatunku, poza oczywiście okresem godowym. I że jakoś tam losowo są po tej rzece rozmieszczone. Natomiast okazało się po bardziej dogłębnych badaniach, że one przemieszczają się przez tę rzekę w takiej bardzo luźnej grupie. nie są tuż obok siebie, ale pozostają w określonej odległości i prawdopodobnie jakoś się porozumiewają. No coraz częściej wychodzi też, bardzo długo uważano, że lwy są jedynymi stadnymi kotami, a co chwilę się okazuje, że jakiś inny kot też w jakiejś tam grupie społecznej sobie funkcjonuje. Na przykład są grupy samców gepardów, które razem polują, tak? I to też wyszło. Akurat gepard jest średnio koci, szczerze mówiąc, jak na kota. Natomiast no, moim zdaniem takie rzeczy właśnie i o tym życiu społecznym, i o porozumiewaniu się będą coraz bardziej wychodziły. Więc no, dużo, dużo przed nami. A dlaczego je nazywam głupie? Bo lubię, mnie to bawi po prostu i tyle.
0: No to dobra, na pewno by nie powstał profil i w ogóle książki, bo to przecież nie jest twoja pierwsza, bo opisywałeś ptaki, ale były też głupie zwierzęta Polski. Gdyby nie Nastia, no to wyjaśnimy, kim jest Nastia. Ja

0: sposób artystyczny, bo jest tatuatorką. Ma studio tatuażu Wilczy Bilet. No i na Instagramie można ją znaleźć jako Nastia Jurjewicz właśnie. I głównie zajmuje się robieniem pięknych tatuaży roślin i zwierząt. Sporo bunkówek zdarzyło jej się wytatuować. Zaskakująco dużo osób chce mieć trzmiela na stałe na ręce na przykład. Może nie zaskakująco, bo trzmiel to bardzo fajne zwierzę. Natomiast no, oprócz tego, że się tym zajmuje zawodowo, to jest też wolontariuszką Fundacji Albatros. To jest taka fundacja, która ma siedzibę pod Olsztynem i ona ma... On teraz już współpracuje z miastem, więc w tej chwili jak ktoś zgłosi, zadzwoni do tej fundacji, że trzeba coś zrobić, jakąś interwencję, przywieźć im ptaka, który się źle czuje i tak dalej, no to często robi to Straż Miejska po prostu. Nawet dostali samochody specjalne, super, że coś takiego u nas jest. Natomiast bardzo długo było tak, że tę rolę pełnili wolontariusze. No i oni mieli swoją grupę na Facebooku i po prostu skrzykiwali się, kiedy szła informacja z fundacji, bo ktoś tam zgłosił, że na przykład jest gołąb, który nie lata, albo kaczka bez dzioba, prawdziwa historia, która niestety lata, więc ją było bardzo ciężko złapać, nie wiem w końcu, czy się udało. Albo łabędź, którego trzeba przenieść, bo trzeba sprawdzić przynajmniej, co z nim jest, bo nie rusza się od kilku dni z miejsca, a nie jest to jego gniazdo. I tutaj też dowiedziałem się przy okazji dosyć ciekawej sprawy, że kojarzysz te torby niebieskie z Ikei, takie duże, no to one idealnie nadają się do transportowania łabędzi. Naprawdę.
1: Kształt, Państwo, kształt, trzeba rozmiar, się zaopatrzyć więcej.
0: I jeszcze mają dwie pary uszu, więc jedną parę możemy zawiązać, jak już wsadzimy łabędzia do środka, żeby nam się nie odwdzięczył przedwcześnie za to, że go ratujemy, a za drugą można go nieść po prostu, transportować. No więc...
1: Już widzę, jak jeżeli ktoś z firmy szwedzkiej teraz słucha, to może od poniedziałku będzie nowa kampania związana z łabędziami.
0: Torba z fan.
1: Tak.
0: No więc w związku z tym, że Nastia jest moją partnerką, no to brałem udział w tych akcjach, najczęściej w charakterze po prostu transportu. No i z kolei w związku z tym byłem wystawiony na bliskość tych wszystkich zwierząt, no i dosyć szybko się zorientowała moja partnerka, jakie relacje łączą mnie z mewami, a są to relacje dosyć skomplikowane, bo mewy to są absolutnie przerażające stworzenia. Nie wiem, czy widziałaś taki filmik w internecie, jak mewa próbuje zjeść rozgwiazdę. I ona, nie ma, wiesz, ta rozgwiazda się stawia. Nie wiem ostatecznie, czy się obroniła, bo mewy bywają bardzo uparte. Natomiast w trakcie ona utknęła jej w dziobie i przez to mewa wyglądała jak Demogorgon ze Stranger Things, tak? Bo łapała tym dziobem i ta rozgwiazda, tak wiesz,
1: przerażająco sobie to wizualizuje już.
0: I oczywiście inne ptaki jak najbardziej, jeżeli im się uda jajka, jakieś pisklęta, cokolwiek, tak? Mewy są... To w ogóle przyroda taka jest, ale mewy szczególnie. No więc z tego powodu, że wyszło to na jaw, no to zacząłem otrzymywać prezenty związane z mewami przy każdej możliwej okazji. Rysunki, naklejki, skarpetki, pocztówki. Udało jej się nawet skądś wytrzasnąć czekoladę z mewami. Nie pamiętam, czy to z Estonii albo z Finlandii ją w ogóle przywiozła. Więc było to...
1: Na opakowaniu, prawda?
0: Tak,
1: bo
0: tak.
1: Czekolada z mewami, wiesz, zabrzmiała tej opowieści o rozgwieździe, wiesz...
0: Kurczę, to właśnie nie pamiętam, czy to było... Myli mi się to, ale albo w Finlandii, albo w Islandii z kolei... albo w Finlandii, albo w Estonii. Nadziała się Nastia na coś, co myślała, że będzie jogurtem z Traciatella. Okazało się, że to jest jakaś maślanka z pieprzem w ogóle. Więc kto wie z tą czekoladą z mewami. No więc dostawałem te prezenty i uznałem, że pora się odwdzięczyć, czyli zemścić, czyli odwdzięczyć. Taką mamy dynamikę w związku.
1: Nie oceniam.
0: I uznałem, że zrobię prezent na urodziny w postaci książki, takiej fałszywej książki, w której będą opisane ptaki, ale tylko kilka będzie opisanych przeze mnie. To będą ulubione ptaki Nastii. To będzie właśnie, będą mewy, będą gęsi, będą kaczki biegusy. Też biegusy to są te, które wyglądają jak takie kręgle na kaczych łapach. Mhm. Będzie kaczka krzyżówka, przerażające zwierzę. Nie wiem, czy wiesz, ale 5 czerwca obchodzimy Dzień Martwej Kaczki. Tak, na pamiątkę wydarzeń, które miały miejsce w Rotterdamie w 1995 roku przed Muzeum Przyrodniczym, gdzie jeden kaczor, kaczki krzyżówki, no

0: dokonywał czynności niekonsensualnych na drugim kaczorze kaczki krzyżówki. No ale być może byłoby to
1: program
0: bardziej...
1: dla dorosłych.
0: Być może byłoby to bardziej traumatyczne dla tego drugiego, biernego kaczora, gdyby nie to, że już nie żył w trakcie. Natomiast nie jest to okoliczność łagodząca, bo ten pierwszy kaczor wcześniej go zagonił na okno tego muzeum przyrodniczego.
1: Marek, ty się zatrzymaj z tą opowieścią.
0: Półtorej godziny to trwało. W trakcie zrobił sobie przerwę, ale potem wrócił. I przerwał dopiero, kiedy jeden z pracowników tego ogrodu przyrodniczego, tego muzeum przyrodniczego go przegonił. Nie wiem, może skończyły mu się kartki, bo notował zaciekle. Później opublikował wyniki tych badań, dostał za to nagrodę nawet, bo to był pierwszy udokumentowany przypadek nekrofilii homoseksualnej u kaczek, w przeciwieństwie do nekrofilii heteroseksualnej,
1: jak
0: która jest
1: Państwo,
0: dobrze opisana.
1: Na żywo naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, idąc tutaj na ulicę Ostrą. Nie spodziewałam się tak ostrych opowieści dzisiaj. No dobra, ja już się zgubiłam, czyli przygotowywałeś niespodziankę, zemstę o ulubionych ptakach, wśród których był ten kaczor krzyżówka. Dowiedzieliśmy też się przy okazji, że jest obchodzony dzień kartki już kaczki martwej. Wróćmy do prezentu. Udało się go zrealizować?
0: Nie. Nie udało się zrealizować, bo plan był taki właśnie, że opiszę tylko kilka tych ptaków, resztę opisów wezmę z internetu i zlecę wydruk w Empiku albo w jakiejś tam innej firmie, która robi fotoksiążki. Wymyślę fałszywego autora, zamówię to do paczkomatu, odbiorę przy Nastii, wręczę jej to i będę patrzył na reakcję, tak? I zobaczę, czy da się nabrać na to, że to jest prawdziwa książka. Kiedyś jej zrobiłem coś takiego z artykułem internetowym. Przerobiłem. Można prawym wszystkim myszy zrobić inspekt na stronie internetowej i przerobić każdą stronę w ten sposób. I dała się wtedy nabrać. Jakiś taki pseudonaukowy artykuł napisałem. No właśnie takie prezenty sobie robimy. Natomiast no, jak kiedy zacząłem już opisywać te ptaki, na tyle mnie to wciągnęło, że stwierdziłem, że opiszę ich więcej. Co więcej, zrobiłem sobie research i okazało się, że co prawda u nas nikt o czymś takim nie słyszał, żeby robić satyryczną, albo przynajmniej w takim stopniu satyryczną jakąś tam naukę popularną, powiedzmy, to w Stanach Zjednoczonych są takie publikacje. Jest Subpar Parks of America, of North America, gdzie jakby punktem wyjścia do książki są recenzje parków narodowych negatywne, na przykład, że 1 na 10 nie ma McDonald'sa. Ktoś u nas to ostatnio chyba...
1: Gdzieś też to widziałam.
0: Podlasie tak. Chyba to przejęło. Tak. I tylko, że oni wymyślili swoje opisy, bo u nas jednak nikt nie pisze takich negatywnych recenzji. No, to między innymi nas najwidoczniej jeszcze różni póki co od Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak długo. No i zrobiłem ten research, okazało się, że faktycznie ma to sens. To są, jest też Dumb Birds of North America, jest Oh My Fucking Bees, jest bardzo popularny kanał YouTube'owy ze Franka True Facts, więc uwierzyłem trochę, że to ma sens, a poza tym po prostu bardzo fajnie mi się opisywało te ptaki. Natomiast zaczęło mi to zajmować, ja dosyć dużo pracuję, późno kończą, a tutaj jeszcze zostawałem godzinę, 2 godziny, czasami 3 godziny w biurze i na pytania, co robię i czy można do mnie przyjść, mówiłem nie powiem, co robię, nie można do mnie przyjść. To nie jest najlepsza strategia, jak się chce zachować coś w tajemnicy. No i w pewnym momencie sytuacja dojrzała do, najwidoczniej, do podjęcia drastycznych kroków, to znaczy podniesienia decybeli w mieszkaniu i zagrożenia mi sankcjami natury rozmaitej. I musiałem się przyznać, wysypać, czym się zajmuję. I tutaj też taka rada, zawsze to powtarzam na spotkaniach autorskich, że jeżeli ktoś już na was krzyczy w takiej sytuacji, to mówienie, że to robiłem to dla ciebie, to nie jest znowu najlepsza strategia, tak? Ale kiedy już kurz opadł, to skończyło się dobrze, bo nas wtedy łączyła właśnie jako ilustratorka. Wcześniej ja sam ilustrowałem, to widać zresztą na fanpage'u, że te pierwsze ilustracje są jeszcze przeze mnie robione. I ja korzystałem ze sztucznej inteligencji i z Photoshopa. Po prostu przerabiałem to, żeby to wyglądało w miarę jak dane zwierzę. No a teraz dalej zdarza nam się korzystać jako z jednego z narzędzi, ale na przykład do zrobienia plamy, takiej akwareli z tyłu, albo jakiegoś wzoru na skrzydle i tak dalej, albo jako podkładkę pod photobashing. Ktoś maluje się po prostu po wzorze, tak jak po zdjęciu. No i widać to zdecydowanie, jak ktoś sobie właśnie prześledzi te stare ilustracje, jak teraz wyglądają, no to kiedy dynastia, kiedy faktycznie ktoś, kto potrafi rysować, zaczyna rysować, to jest jednak różnica. No i też Nastia mnie namówiła, żeby w ogóle założyć ten fanpage, bo pierwotnie ja rozesłałem propozycję książki, właśnie Głupie Ptaki Polski, do kilku wydawnictw. I tam było kilkadziesiąt ptaków opisanych i były te przykłady zagranicznych wydawnictw. Policzyłem, ile było recenzji, na ile to sprzedaży się powinno przeliczyć, czyli że się bardzo to będzie opłacało i w ogóle naprodukowałem się strasznie. Miałem doświadczenie, bo zajmuję się grami, więc robię picze czasami dla wydawców. I nikt mi nie odpisał do tej pory. Podejrzewam, że nikt tego w ogóle nie przeczytał, bo później, kiedy już założyłem fanpage i kiedy on w miarę zrobił się popularny, Polityka o nim napisała, pani z Przyry też super fanpage udostępnił jakiś tam mój post, no to wtedy ci wydawcy sami zaczęli się odzywać, kiedy fanpage zaczął rosnąć. Co więcej, to byli dokładnie ci sami wydawcy, do których ja pisałem wcześniej. Więc no tak jest, takie są niestety najwidoczniej realia rynku wydawniczego. Ale ostatecznie skończyło się dobrze, bo nawiązałem współpracę ze Znakiem i bardzo dobrze nam się na razie, póki co, odpukać współpracuje.
1: Drodzy Państwo, 18 minut pozostało do 21. Wiem, że jesteśmy też w wielu samochodach, bo Państwo wracają z różnych podróży, także spokojnej drogi. A teraz to będzie spokojna podróż w rytmy dżdżownicowego jazzu. Nie miałam pojęcia, że Ewa Konstancja Bułchak, fantastyczna aktorka, wyśpiewała taką oto piosenkę. Proszę posłuchać.

0: 14 minut przed godziną 21. Spodziewam się, że usłyszeli dzisiaj Państwo sporo pytań, ale chyba, nawet z dużym prawdopodobieństwem, nikt dzisiaj Państwa nie zapytał o ulubionego owada. No to ja zapytam i niech Państwo piszą, może i o tych Waszych ulubieńcach porozmawiamy. Nie zapominajki, małpanowyświat.online, a dzisiaj razem z nami, przypomnę, Marek Maruszczak, z którym rozmawiamy między innymi o jego nowej, świeżutkiej książce zatytułowanej Głupie robaki i inne takie, polski przewodnik świadomego obserwatora. Słuchaj, chrabąszcze majowe to jest taki osobnik, którego ostatnio udało mi się złapać w kadrze. I przyznam ci się szczerze, że ja pierwszy raz tak bliska zobaczyłam chrabąszcza z tymi takimi grzebieniami, które z niego wychodzą, które, jak napisałeś w swojej książce, przypominają trochę radziecką stację nadawczą. Ale dopiero twoja książka, jej lektura uświadomiła mi, że przeciekawe życie toczy się pod ziemią, zanim w ogóle ten chrabąszcz majowy wyjdzie na powierzchnię. To opowiadaj trochę o tych chrabąszczach.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawe, jeżeli chodzi o owady, bo przyjęliśmy myśleć, że jeśli coś jest, powiedzmy, że larwą, czyli tą niedorosłą formą, no to jest tak jakby dzieckiem, a dzieckiem jest się przecież krócej niż jest dorosłym. Otóż w przypadku owadów bardzo, bardzo często jest odwrotnie i dorosły chrabąszcz majowy, ten, przed którym uciekamy krzycząc idź stąd, no to on żyje kilka tygodni. Natomiast larwa, pędrak chrabąszcza potrafi żyć pod ziemią od 3 do 4 lat. I to jest też powód, dla którego nie w każdym roku widzimy tyle samo chrabąszczy, tylko właśnie co 3-4 lata widzimy, że tak masowo się wyrajają, tak? Roją, bo się nakładają te terminy po prostu. I wtedy ich więcej wychodzi. Natomiast no, one sobie żyją pod tą ziemią i w zależności od tego, który rok żyją, to jedzą sobie różne rzeczy. W pierwszym roku żywią się na przykład próchnicą, nie tą z zębów, tak, tylko jakąś tam martwą materią organiczną. Później zaczynają w kolejnym roku już podgryzać jakieś tam korzonki, na przykład traw. No a później stopniowo zaczynają się przepoczwarzać, tak, i w czwartym albo w trzecim roku sobie wylatują i wtedy żywią się drzewami. To znaczy potrafią i liście wysysać, i gliwie, więc żadne drzewo nie jest bezpieczne. No może jakiś jest, cis może byłby bezpieczny, na przykład bezpaskłodny i trujący. Chociaż nie wiem tego, tak zgaduję.
0: A słuchaj, zapytam cię jeszcze o aplikację, bo bardzo lubię ten moment, kiedy widzę jakieś nowe stworzenie, łapię je w kadr, a potem dopiero sprawdzam, żeby się poznać, jak się nazywa. I naprawdę powiem ci, że jeżeli kolejnego dnia znowu spotykam, to już mu mówię na przykład cześć odorku zieleniaku. To jest ulubieniec Patryka Rabiegi, mojego kolegi z sobotniego Brzasku wspaniałego. No więc zastanawiam się, czy masz jakieś takie aplikacje, które ułatwiają ci szybką identyfikację tych stworzeń, z którymi się spotykasz.
1: Wiesz co, ja nie mam pamięci do nazw. Pamiętam do ptaków, że używam Merlina, ale jak wyszukuję zawsze, to po prostu wpisuję bug ID i szukam czegoś, co ma sztuczną inteligencję, tak? Bo wtedy wystarczy zrobić zdjęcie i to faktycznie dosyć dobrze działa. Natomiast można też korzystać zwyczajnie z czata, albo z czata GPT, albo z Gemini, wrzucać zdjęcie, tylko wiadomo, i prosić, żeby zidentyfikował, tylko wiadomo, że trzeba potem to sprawdzić w internecie albo w książkach, no bo to jest jednak sztuczna inteligencja, która potrafi być całkiem naturalnie głupia, więc trzeba sprawdzać po niej. Ale to i tak bardzo skraca czas poszukiwań, tak? Z czym mamy konkretnie do czynienia. Nie musimy pisać robal, który wygląda jak tarcza zielonego rycerza na przykład. To jest ten odorek zieleniak, u mnie robak fufu. Albo nie wiem, nie wygląda jak tarcza, znowu Zulusa, tylko czerwono-czarna, to byłby tramwajarz, tak? Czyli
0: kowal bez skrzydły,
1: no właśnie,
0: tak?
1: No właśnie. Więc są fajne te aplikacje, bardzo polecam. Dla ptaków, do rozpoznawania ptaków, to w ogóle jest też bajer, bo można sobie włączyć nasłuch i on przez chwilę nasłuchuje, nagrywa i później informuje nas, jakie ptaki są dostępne w okolicy. To znacząco usprawnia ich wyszukiwanie, bo one zawsze złośliwie znajdują się za jakimś elementem przyrody i wystaje tylko kawałek tego ptaka, którego akurat sobie nie wyobrażamy na przykład, ale tutaj już widzimy całego ptaka, więc łatwiej jest go, w sensie w telefonie, więc łatwiej go później namierzyć nawet po tym wystającym ogonie na przykład albo innym elemencie.
0: No to teraz znowu pojawi się wątek erotyczny w pewnym sensie, bo jest taki fragment, który opowiada o mordo trójce, tak przynajmniej ochrzciłeś oleicę krówkę, i taka substancja, która się nazywa kontardyna. No i o co chodzi?
1: Tak, to jest ta słynna hiszpańska mucha. Czyli hiszpańska mucha wcale nie jest z much, tylko jest z chrząszczy z rodziny majkowatych. Głównie z innego akurat chrząszcza, ale też pryszczel, Boże Święty, lekarski, coś takiego. Ale nasza olejca krówka też spełnia to, ten wymóg posiadania tej substancji, która jest jedną z najbardziej trujących substancji w przyrodzie. No więc oczywiście ludzie uznali, że to jest doskonały afrodyzjak, a uznali tak dlatego, że spożycie tej trucizny w małych ilościach, bo powiedzmy, że 30 mg, no to już możemy się żegnać z tym światem, ale spokojnie trzeba byłoby nałapać kilka tych krówek, czy nawet więcej, kilkanaście albo kilkadziesiąt, a one nie są wcale takie częste, przynajmniej olejce krówki, bo są jeszcze olejce fioletowe, które są mniej jadowite zdecydowanie, znaczy toksyczne. Czym ja mówiłem? No więc uznaliśmy, że ta trucizna spożywana w mniejszych dawkach jest afrodyzjakiem, ponieważ faktycznie mężczyzna mógł dostać od niej erekcji, a kobieta mogła mieć przekrwione, zaczerwienione obszary południowe, tak to nazwijmy. Dlaczego? Ponieważ to jest trucizna, tak? I to zwyczajnie uszkadza nam drogi moczowe, podrażnia śluzówkę i to wywołuje takie efekty jak podniecenie, tak, seksualne, natomiast bez samego podniecenia seksualnego, więc hiszpańska mucha to jest w ogóle bzdura. No, w przypadku mężczyzn można by się było pewnie spierać, że jakiś tam ewentualnie pożytek jest, ale jest to bolesny pożytek, więc lepiej jednak stosować tradycyjne metody, nie wiem, oglądanie obrad Sejmu na przykład, tak, co tam kogo emocjonuje.
0: Dziwne rzeczy cię podniecają, ale znowu nie oceniam.
1: Powiedziałbym, że co konkretnie, ale nie będę ten przeklinał na.
0: No to dobrze. To ja powiem, no i znowu muszę powiedzieć o czymś, co będzie miało jednak lekkie zabarwienie erotyczne, czyli koziółki, bo koziółki ostatnio widuję w swoim ogrodzie, które nawet latają połączone razem, bo to jest chyba ten czas, kiedy zbiera im się na miłość, ale kompletnie mnie zaskoczyłeś tym, co potrafi taka koziółka zrobić. Najpierw sobie zwizualizujmy dla tych, którzy, jestem przekonana, że raczej koziółkę widzieli, ale nie wiedzą, że koziółka to koziółka. Czyli powiedziałeś, że nogi jak z wybiegu paryskiego ma.
1: Tak, tak. Z wybiegu paryskiego pewnie w latach, kiedy Twiggy była popularna i ten heroin chicks, tak? Czyli bardzo, bardzo chude nogi.
0: I długie.
1: To jest to stworzenie, na które niektórzy mówią, że to samiec komara. Nie, to jest... Co prawda komarnica to też jest jedna z nazw, ale ona nie ma nic wspólnego z tym komarem bzyczącym czy z komarem widliszki. I ona te nogi potrafi odrzucić. Dokładnie z tego samego powodu i w taki sam sposób, jak odrzuca ogon jaszczurka, czyli żeby zmylić przeciwnika i ta noga później jeszcze drga sobie, żeby dodatkowo odwrócić uwagę od samej koziółki, a koziółka sobie odlatuje, żeby się oddać swawolom. Ponieważ kiedy koziółka jest dorosła, to myśli właściwie tylko o tym, nawet za bardzo jeść nie może, bo ma, bo po prostu nie jest już do tego przystosowana przez naturę. Bo znowu mamy taki przykład jak z chrabąszczami, że większość życia koziółki nie spędza wcale jako dorosły, to są dni w ogóle. Więc musi w tym czasie się nabzykać po prostu.
0: Koziółka, drodzy Państwo, proszę sobie wpisać do wyszukiwarki. My teraz zamykamy pierwszą godzinę Nie zapominaj. Tak jak powiedziałam, hasło dzisiaj przewodnie w naszej playliście muzycznej to też są owady, różnego rodzaju robaki, robaczki. Ćmy, to są te stworzenia, które mnie ostatnio bardzo mocno zafascynowały. Nie miałam pojęcia, że one są aż tak kudłate i o tej... Kudłatości. Dziękuję ci bardzo, Marku. O ich kudłatości porozmawiamy za chwilę, a tymczasem muzyczna ćma nadlatuje i wyśpiewa ten utwór Ofelia.

Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Po atakach ukraińskich dronów na Moskwę prezydent Ukrainy oświadcza, jesteśmy w stanie przełamać rosyjskie środki obrony powietrznej. Nad Rosję wleciało dziś ponad 500 dronów. Bezzałogowce z Ukrainy uderzyły m.in. w rafinerię znajdującą się w obwodzie moskiewskim. Rosjanie muszą myśleć o swoich rafineriach, swoich instalacjach naftowych, swoich firmach, a nie o tym, jak niszczyć życie innym narodom na Ukrainie, w Mołdawii czy w innym sąsiednim kraju. Nasze siły obronne prowadziły również działania na obiektach zlokalizowanych na terenach tymczasowo okupowanych, w szczególności na Krymie. I to właśnie nasze możliwości dalekiego zasięgu znacząco zmieniają sytuację i postrzeganie rosyjskiej wojny na świecie. Wcześniej Wołodymyr Zełenski odwiedził polski cmentarz wojenny w Kijowie Bykowni. Uczcił tam pamięć poległych w Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Szef polskiej dyplomacji będzie jutro w Paryżu. Radosław Sikorski ma rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Francji Jean-Noëlem Boisrotem, między innymi o współpracy gospodarczej, dalszym wsparciu Ukrainy i lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Wicepremier weźmie też udział w otwarciu odnowionej paryskiej siedziby Instytutu Polskiego. I jeszcze sport. Piłka nożna. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpi w barwach Barcelony. Za niecały kwadrans początek meczu z Realem Betis. Polak zagra w podstawowym składzie. Odchodzącego po 4 latach zawodnika tak żegnał trener Hansi Flick. Bardzo cenię sobie współpracę z nim. Jest fantastycznym człowiekiem, a także świetnym graczem światowej klasy. Wciąż trzyma poziom. W 191 meczach Robert Lewandowski zdobył dla FC Barcelony 119 bramek. To jeden z najlepszych wyników w historii katalońskiego klubu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Irena Jarocka, Motylem jestem, a dzisiaj o takich stworzonkach przez chwilę, które mogą sobie śpiewać Jestem ćmą, a skoro jestem ćmą, to jestem motylem, czy nie? To jest pytanie oczywiście do naszego dzisiejszego gościa, Marek Maruszczak. No to jak? Może sobie ćma zaśpiewać, że jest motylem?
1: Gdyby była w stanie śpiewać, to tak, to mogłaby, bo jest motylem nocnym. To tak jak z prostokątami, z kwadratami.
0: A dobrze pamiętam, że konik polny, gdyby mógł słuchać teraz nie zapomina jak, to by nas słuchał brzuchem.
1: Tak.
0: Bo tam ma ten taki aparat, który no, powiedzielibyśmy po ludzku, że to trochę takie ucho. Mhm. A mówi się słuchaj uchem, a nie brzuchem i w przypadku konika polnego to się, drodzy Państwo, nie sprawdza. Obiecałam, że pogadamy przynajmniej o jednej ćmie, musiałam się zastanowić nad odmianą, udało się. No to u Ciebie w książce pojawia się niedźwiedziówka, bardzo kudłata. I to nie tylko w postaci dorosłej, ale też w tej postaci, kiedy jest taką gąsienicą włochatą.
1: Tak, jest bardzo włochata. Wygląda jak, jakby ją piorun strzelił w dodatku. I te kolorki też ma dosyć charakterystyczne. Wygląda jak taki Rottweiler troszeczkę, pomarańczowo-czarny.
0: Dżdżownica jak Rottweiler.
1: Tak, tak, kolorystycznie. I też może powiedzmy, że pokąsać, bo te włoski nawet u człowieka mogą wywołać pokrzywkę, tak? Reakcję jakąś tam alergiczną. Jest w nich jakaś tam taka substancja. I ona oprócz tego, te włosy mają zadanie sprawić, że gąsienica jest niewygodna do połknięcia przez ptaka. No i oczywiście intensywne kolory też mają odstraszyć, bo wiadomo, że w przyrodzie, jeżeli coś się intensywnie pokolorowało, to prawdopodobnie jest niesmaczne, trujące i tak dalej. Jak na przykład nasza Biedronka, ale też Stonka. Albo tramwajarz właśnie, o którym wcześniej wspomnieliśmy, czyli kowal bez skrzydły. A z kolei ćma później, kiedy sobie dorośnie i znowu, jako gąsienica więcej czasu sobie żyje niż kiedy jest już ćmą, no to też jest włochata, jak... Kurczę, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno większość ciem zdecydowanie. I ku temu też jest odpowiedni powód. Mianowicie te włoski i łuski na skrzydłach ciem mają zadanie je wygłuszyć. I dzięki nim nietoperze, które używają echolokacji, mają trudniejsze zadanie w namierzeniu takiej ćmy, kiedy ona sobie lata. Więc wszystko jest po coś.
0: No to mamy też wiadomości od naszych słuchaczy. Napisała do nas pani Dorota. Dzień dobry pani Doroto. Jeden z moich ulubionych owadów, które mieliśmy w domu, to straszyki diabelskie. I nie ukrywam pani Doroto, że wpisałam sobie do wyszukiwarki. Faktycznie są piękne, czarne, a w dotyku, no ja nie mogłam dotknąć, ale pani Dorota tak, jak aksamit. Mają czerwone małe skrzydełka, które mają straszyć i czerwony pyszczek. Straszyki liściaste też są super. No też sprawdziłam te straszyki liściaste, kamuflaż świetny na takim drzewie chociażby. I pani Dorota wspomina jeszcze czasy, kiedy była na koloniach i znalazła chrząszcza rochatyńca. Ma taki róg jak nosorożec i tutaj Marek potakuje głową. Też imponujący owad, prawda?
1: Tak, no ja potakuję głową, bo akurat właśnie ta pani z Przyrody, o której wspominałem, wrzucała informację niedawno o mojej książce, że wyszła i nagrała filmik właśnie z rochatyńcem, który sobie chodził po książce. Zresztą na okładce też jest rochatyniec, nosorożec. Ja bym chciał zobaczyć na żywo, bo nie widziałem rochatyńca. Widziałem jelonka na żywo, nawet położyłem na nim rękę. W wilczym szańcu go spotkałem. Odleciał jak helikopter z takim odgłosem. Więc to są fascynujące zwierzęta. Zresztą w Japonii na przykład kolekcjonuje się je i trzyma się je w domu, tak jak u nas chomiki na przykład. Pokemony częściowo powstały właśnie z inspiracji, nawet nie, że samymi owadami, bo to oczywiste, bo mamy Butterfree, Caterpie i tak dalej, Weedla, jakąś tam kakunę. Lubię Pokemony, nie wiem, czy zauważyłaś.
0: Nawet dedykacja jest taka trochę odnosząca się do Pokemonów.
1: Ale twórca zwyczajnie po prostu kolekcjonował te owady i chciał jakby rozwinąć ten pomysł i w ten sposób pojawiły się Pokemony.
0: Mamy kolejną wiadomość, tym razem od pana Grzegorza. Ulubiony fruczek gołąbek, też go można spotkać u ciebie i zaraz o nim pogadamy. Z podziemnych równonogi. No powiedziałabym, że uroda równonogów jest kontrowersyjna. Mój syn, pisze pan Grzegorz, na pewno powiedziałby, że jego ulubione to tramwajarze, ale właśnie dokonuje wyboru, czy jego nowym towarzyszem życia będzie gekon czy kanarek, więc nic nie powie. No to pan Grzegorz się wypowiedział za syna swoją drogą. Gekon czy kanarek, co byś wybrał? gdybyś dostał taki wybór od rodziców?
1: Ja bym wybrał Gekona.
0: No ja kanarkę. Nie ułatwiliśmy panu Grzegorzowi zadania pewnie, zresztą to nie nasz wybór, ale wróćmy do tego fruczaka, gołąbka. Bo tak. Udało mi się go kiedyś złapać i faktycznie wygląda nieziemsko, tylko trzeba naprawdę mieć świetny refleks, żeby go zatrzymać w ruchu.
1: Tak, tak. On potrafi, on należy do rodziny zawisakowatych, fascynujące ćmy, i potrafi wykonać 80 uderzeń skrzydłami na sekundę. Zawisa nad kielichem kwiata, zapuszcza do niego trąbkę jak koliber, zresztą przypomina kolibra, no i wysysa nektar i potrafi w ciągu 5 minut, kurczę, nie pamiętam, czy to było 100 czy 1000 kwiatów, no 1000 to nie raczej, ale 100 na pewno, 100 kwiatów potrafi obrobić w ciągu 5 minut, więc jest dosyć żarłocznym owadem i jest też dużym owadem, więc faktycznie nawet rozmiarami przypomina tego kolibra. Zresztą była taka legenda miejska, przesąd w Anglii, że kiedy szykują się jakieś sukcesy wojskowe, to nad Anglią pojawiają się stada kolibrów. Tylko to nie były kolibry, to były fruczaki, które są migrującymi, tak one odlatują gdzieś tam w cieplejsze miejsca. I akurat tak się złożyło, że faktycznie chyba tam w 47 takie lato było, że one znowu masowo przelatywały. Więc wzięto to za dobrą monetę, no i nie wiem, może jakąś tam swoją malutką cegiełkę dołożyły do tego, żeby zmotywować aliantów do walki. Że musimy wygrać, skoro są stada kolibrów. Więc o nim się mówi polski koliber, a jeżeli chodzi o nazwę, no to fruczak dlatego, bo furczy prawdopodobnie.
0: I od razu się chce powiedzieć furczak, prawda? I to nawet tak. Lepiej brzmi. Ale jednak fruczak, drodzy państwo.
1: Tak, a to kurczę, nie wiem jak jest w tym przypadku, nie pamiętam, ale to może być tak, bo z językiem jest często tak, że kiedyś się fruczało, a nie furczało na przykład. Mm-hmm. Tak jest zresztą z robakami. Nie wiem, czy wiesz, skąd się wzięło słowo w ogóle robak.
0: Nie mam pojęcia.
1: Kiedyś nie było robaków, kiedyś były chrobaki. I to była, ta nazwa się wzięła od tego, jakie odgłosy wydawały te wszystkie, znaczy różne małe stworzenia w drewnie na przykład, albo w ziemi.
0: Chrobotały.
1: Dokładnie, tak jak wcześniej te pędraki na przykład, tak? Później zaczęto tego używać jako takiej naukowej nazwy zbiorczej dla wszystkich, dla pierścienic, dla obleńców, dla płazińców. Generalnie jak coś było takie makaronowato-kształtne, pozbawione odnóży i obłe i miękkie, no to uznawano, że to jest robak, ale teraz się tego już nie używa, bo się okazało, że one są za bardzo systematycznie daleko od siebie, różnią się po prostu, więc nie ma sensu używać tego określenia i używa się go tak potocznie, dlatego u mnie w tytule są głupie robaki i inne takie polskie. I te inne takie to jest praktycznie wszystko, co jest
0: bardzo szeroka kategoria, jest zbiór i podzbiór, więc można tam dużo jeszcze zmieścić. Ja sobie właśnie przeglądam konkretne opowieści i zatrzymałam się na dłużej przy na przykład ślimakach. Co cię w ślimakach jakoś tak najmocniej zainteresowało? Ja tam bardzo lubię ten moment, jak zamyka drzwi do chaty, a potem się odkorkowuje. O co chodzi z tym zamykaniem drzwi do chaty i odkorkowywaniem?
1: Kiedy jest sucho albo zimno, ślimak może sobie wytworzyć taką ściankę, żeby nie wyschnąć, żeby sobie poradzić i z temperaturą, i z pogodą. A więc o to z tym chodzi.
0: Czyli trochę jak takie, teraz sobie pomyślałam, takie rolety antywłamaniowe spuszcza w tym domu, no, żeby nikt mu nie przeszkadzał.
1: Z uszczelką nawet. Więc, a zainteresowało mnie, kurczę, to są dosyć ciekawe stworzenia, w sensie jest takie przyjemne, bo można je złapać ze skorupę, nie wybrudzić się, nie powinno się tego robić, bo można uszkodzić w ogóle ślimaka. Jak go chcemy przenieść, to powinniśmy najpierw podważyć stopę, nie powinniśmy ciągnąć za skorupę, bo można go naderwać. Więc lepiej tego nie robić. No ja jako dziecko o tym nie wiedziałem i zbierałem, nie wiem czy mi się jakiegoś udało uszkodzić, mam nadzieję, że nie, natomiast lubiłem sobie zbierać ślimaki, najchętniej wilniczki, bo były większe i rzadsze, więc wiadomo, tak rzadsze to lepsze. I robiłem im takie rancza ślimacze pod jakąś sosną, na jakimś kawałku mchu i tak dalej. Zbierałem je w jednym miejscu, nie wiem, może przyczyniłem się do zwiększenia pogłowia ślimaków, a może nie.
0: Rancza, ślimacze. No to jest jeszcze ślinik luzytański i akurat to stworzenie jakoś nie wywołuje we mnie ciepłych uczuć, no bo jest takie, no glutowate, tak to nazwę, bo tam już nie ma skorupki. Tak, nie ma tego domku.
1: Ślinika nie lubimy. Ślinika, tego konkretnego ślimaka nie lubimy. W ogóle tych bezskorupkowych raczej nie lubimy.
0: Ale lubią go ropuchy, jeże, kaczki. Więc to nie jest tak, że on jest całkiem pozbawiony sympatii.
1: Tak, przy czym w przypadku kaczek on może im tym śluzem zakleić dziób. I może im zaszkodzić. To nie jest takie łatwe stworzenie do zjedzenia. Nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś wdepnąć gołą stopą w takiego ślimaka.
0: Nie, klocki Lego na razie.
1: Bardzo często jest, no widzisz, klocki Lego bolą tylko fizycznie, a taki ślimak jeszcze psychicznie, emocjonalnie zostawia blizny na całe życie. We mnie zostawił na przykład, bo teraz o tym rozmawiamy. Jak wyszły Pokemony dopiero, Pokemon Go, to wybiegłem kiedyś z domu, żeby złapać Pokemona, bo nie łapałem zasięgu od siebie z pokoju i właśnie wdepnąłem gołą stopą w tego ślimaka i to nie jest tak, że potem go sobie zetrzesz albo zmyjesz wodą, nie, tam się trzeba namęczyć faktycznie, ten śluz jest taki bardzo mocno klejący.
0: Nie wiem, czy mogę z tobą współodczuwać, bo on biedny stracił życie, a ty tylko musisz wyczyścić stopę. No.
1: Wiesz co, ale one są po pierwsze gatunkiem szkodliwym u nas, inwazyjnym. Chyba w 87 się po raz pierwszy pojawiły, one są gdzieś tam z Półwyspu Iberyjskiego, pochodzą. I one i zjadają inne ślimaki, potrafią nawet zeżreć pisklaka. Był taki przykład i do tego one nie mają szczęk w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, mają tarki. I te tarki, no jak to ślimaki. I to są takie małe tareczki i one tak naprawdę ścierają swoje ofiary. Warstwa po warstwie ścierają. No i znaleziono właśnie takie...
0: Zrobiłeś taki ruch jak szatkowanie kapusty i teraz sobie to zobaczyłam i ten pisklak i to straszne.
1: Tak, znaleziono właśnie, no nie pamiętam jakiego ptaka konkretnie.
0: Poetyka już Tarantino.
1: No i one, ale też trzeba patrzeć na jasne strony, zjadają siebie nawzajem.
0: No tak, bardzo jasna strona mocy. To może zajmijmy się czymś przyjemnym, a czymś przyjemnym na pewno jest strydulowanie. Co to jest za słowo, bo też poszerzyłam swój słownik. Nie wiem, czy państwo potrafią strydulować, ale...
1: Zastanawiam się, czy mi się udało. Może mi się udało, tylko pewnie niezbyt głośno. Taki turkuć podjadek albo jakiś inny świerszcz potrafi głośniej. To jest wydawanie odgłosów raczej w celach godowych przez pocieranie na przykład nogą o nogę albo nogą o korpus. No generalnie wydawanie takich odgłosów właśnie. I to potrafią być naprawdę głośne dźwięki. Robi to właśnie turkuć podjadek między innymi.
0: Bardzo go nie lubią ogrodnicy.
1: Tak, no bo on podjada, jak sama nazwa wskazuje, marchew na przykład, albo co tam innego mamy w ogrodzie. Natomiast potrafi też zjeść mysiego oseska. To jest ciekawostka. To jest duży, nie tyle największy, jeżeli chodzi o długość, ale najcięższy polski owad. I w ogóle niektóre turkucie potrafią latać. To jest dosyć przerażające już. Biorąc pod uwagę, jak wygląda taki turkuć.
0: No urodziwy to on nie jest. Oczywiście w kategoriach ludzkich, bo może w kategoriach owadzich to jest oszałamiające. Może być nawet jakimś takim Rudolfem Valentino, nie wiem. No,
1: szczególnie jak stryduluje właśnie.
0: On jak stryduluje, to przez muzykę do serca. To my teraz też trafiamy, mam nadzieję, do państwa serca przez muzykę. Wonky One i Bartek Królik. Mucha nie siada.

0: Mucha nie siada. Bartek Królik, Łąki One. To już za nami, a przed nami ciąg dalszej rozmowy. Marek Maruszczak dzisiaj spędza z Państwem niedzielny wieczór. Na chwilę się zatrzymajmy przy habitatach. Takie słowo, które nie pojawia się na co dzień w takich rozmowach na ulicy. Tym bardziej, że ty nas zabierasz w różne przestrzenie, te właśnie habitaty, więc wyjaśnijmy, co się za tym habitatem kryje.
1: Tak, habitat to w takim najprostszym znaczeniu jakiś rodzaj środowiska. Może być habitat wodny, tak, na przykład jezioro, habitatem może być łąka, habitatem może być las, ogród, ale również człowiek, a przynajmniej ja sobie rozciągnąłem definicję habitatu na człowieka, bo na nas też występują niektóre owady, robaki w nas też niestety, jak mamy pecha albo dziecko w przedszkolu na przykład. No, więc no, habitat to jest takie charakterystyczne środowisko po prostu.
0: Zaśmiałam się, ponieważ przypomniałeś mi i dowiedziałam się tym całkiem niedawno od mojej mamy, kiedy byłam mała i właśnie chodziłam do wspomnianego przedszkola. I mama mnie odbierała i podobno biegłam i przez całą ulicę, zachwycona tym, co mam do przekazania, biegłam i darłam się na całe osiedle. Mamo! Mamo wsiki! Mamo wsiki! To było przedszkole, drodzy państwo. Kto nie miał psików, co w ogóle wie o życiu? No więc wtedy byłam tym zachwycona, że coś mam. Nie miałam świadomości, że to jednak nie ma się z czego cieszyć. Wówczas więc te przedszkolne historie mi przypomniałeś. No ale chciałabym, żebyśmy też trochę porozmawiali o prosionkach, tym bardziej, że zdradziłeś mi tutaj poza anteną, że to te ulubione stworzonka Nasti, czyli ilustratorki. No to prosionki, czyli kto?
1: To są w ogóle skorupiaki. Jedne z niewielu skorupiaków lądowych, które u nas występują. I one wyglądają jak takie malutkie pancerniki. Można dosyć łatwo pomylić ze stonogą murową. I gdzie je można spotkać? Można je spotkać na przykład pod własną wycieraczką albo we własnym garażu. Generalnie wszędzie, gdzie jest trochę wilgoci i jakaś tam materia organiczna do zjedzenia, bo żywią się właśnie takimi resztkami. Ale można je też hodować i są dosyć wdzięcznymi zwierzętami. Jest sporo różnych gatunków prosionków, bo u nas to występują dwa właściwie tylko, głównie jeden. Natomiast można kupić bardzo różne te prosionki i niektóre wyglądają nawet dosyć spektakularnie, na przykład dairy cow, które wyglądają jak krówki, łaciate, jak holsztyńsko-fryzyjskie krowy.
0: Próbuję sobie to zwizualizować.
1: I można je trzymać w takich lasach, w słoikach. I one się tam no, jedzą, kochają i modlą się, tak? Czyli rozmnażają, powiedzmy. Wystarczy im tak naprawdę czasami dorzucić jakieś tam suche, znaczy zgniłe liście i ewentualnie można je dokarmić krylem, żeby miały troszeczkę więcej protein. I można sobie obserwować właśnie, jak tam biegają w tym lesie. Po angielsku mają dosyć wdzięczną nazwę, bo to jest roly-poly. Od tego, że potrafią się tak zwinąć. Nie wszystkie potrafią się zwinąć tak kompletnie, ale i tak dosyć zwinięte są. I wyglądają, mają takie, kurczę, nachodzące na siebie segmenty, przez co odrobinę przypominają zaokrągloną gąsienicę od czołgu.
0: No to ja nie o gąsienicę, ale zapytam ci na przykład o... Teraz mi się fruczek tutaj znowu wyświetlił. O, wspomnianego już odorka zieleniaka. Też te jego jajka są niezwykłe i ten kolor jest tak intensywny. Powiedz, dlaczego napisałeś o nim, że jest fufu?
1: Bo jest odorek. Bo nie tylko jest zieleniak, na co ty z kolei zwróciłaś uwagę, ale jest też odorek, tak? Czyli wydziela w obliczu zagrożenia dosyć intensywny zapach. Zresztą to nie jedyny pluskwiak, który się tak zachowuje. No ale wystarczy go nie niepokoić i nie będzie wydzielał tego zapachu.
0: Czyli jest zawsze winny człowiek, na przykład, jeżeli go zaczynamy zaczepiać. No ale zacytuję Państwu też trochę z książki Marka, żebyście mieli okazję poznać język, narrację tej książki. Gdyby dżdżownice na całym świecie dostały zatwardzenia, to gleba stałaby się szybko jałowa. Pan rozwinie ten wątek.
1: Tak. To przez dżdżownice generalnie przechodzi cała masa ziemi. One sobie wyciągają z tej ziemi substancje, no, materię organiczną, tak, żywią się tym. Natomiast ta ziemia wychodzi drugą stroną spulchniona i my potrzebujemy takiej spulchnionej ziemi. W każdym metrze kwadratowym jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dżownic. Jeżeli tych dżownic nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak z tą glebą. Przy czym to nie tylko chodzi o to, że może być zanieczyszczona, ale dżownice nie chcą ani żeby było zbyt sucho, ani zbyt mokro. No bo jeżeli będzie zbyt sucho, to się uduszą, a jeżeli będzie zbyt mokro, to się utopią, bo oddychają przez skórę. Więc no nie ma łatwo taka dżownica, chociaż jest jej dosyć dużo. Co więcej, w każdej chwili może paść ofiarą kreta. Nie wiem, czy wiesz, ale krety to są... potrafią być okrutnymi stworzeniami. No to są znowu okrutnymi, tak jak z tym głupie mądre. Dawanie jakichś tam ludzkich cech niekoniecznie musi mieć uzasadnienie. Natomiast w przypadku kretów jest blisko, bo one nagryzają te dżownice, przygryzają im ten ośrodek nerwowy, to paraliżuje dżownice i krety potrafią mieć takie komory wypełnione sparaliżowanymi, ale wciąż żywymi dżownicami, żeby mieć po prostu świeże jedzenie.
0: No nie mają lodówek, no to muszą sobie jakoś radzić. No jakąś empatię w stosunku do kretów tutaj wykazałam.
1: A gdzie empatia w stosunku do dżownic?
0: No właśnie, tak. Tak, to jest prawda. To jeszcze dodam od ciebie, że większość dżdżownic to są obojnaki, które rozmnażają się poprzez siodełkowanie. Nigdy państwo nie wiedzą, kiedy w Milionerach padnie takie pytanie, czym jest siodełkowanie, więc od razu państwu dopowiem, że to jest rodzaj kopulacji, podczas której dwie dżdżownice sklejają się ze sobą za pomocą śluzu. Powiedz mi, kiedy pisałeś książkę, czy ty miałeś najpierw taką listę, kto na pewno musi się znaleźć w tej opowieści i który z osobników cię najbardziej zaskoczył, albo nie wiem, na ostatniej prostej stwierdziłeś, że on by się jeszcze nadał do tego zbioru stworzeń wszelakich?
1: Znaczy owadów, pajęczaków, skorupiaków, mięczaków jest tak dużo, szczególnie owadów w Polsce i w ogóle na świecie, że no, wybór nie był łatwy. Natomiast część owadów trafiła po prostu prosto z mojego fanpage'a, gdzie opisuję to, co akurat mi przyjdzie do głowy, na co jest sezon albo o co mnie poproszą czytelnicy. A część dopisałem później, kiedy już wiedziałem, jakie habitaty chcę opisać i kiedy brakowało mi po prostu owadów w jakimś habitacie, plus przyjmowałem jeszcze zamówienia i na fanpage'u i powiedzmy, że od znajomych. Ale tak, na ostatniej prostej zdarzyło mi się coś dopisać. Kurczę, co to było? Teraz okaże się, że tego nie dopisałem. Nie będę mówił, bo nie pamiętam, czy to dopisałem.
0: Możesz dopisać teraz ale tutaj radiowo.
1: Ale na pewno chciałem opisać i świerszcza, i konika polnego, i pasi konika, żeby samemu zrozumieć dokładnie różnicę pomiędzy nimi. Największym łobuzem jest pasi konik z nich wszystkich i najboleśniej nas może użyć. No konik polny nie może, świerszcz teoretycznie może, ale musielibyśmy mieć wielkiego pecha, bo on siedzi pod ziemią, wychodzi tylko po zmierzchu, więc

0: ten złotook faktycznie ma takie złote oko, tak wygląda i bardzo często na zbożach można go zobaczyć. Moim zdaniem wygląda pięknie.
1: Tak, wygląda pięknie. Wygląda
0: i francuski
1: bardzo,
0: szyk.
1: Wygląda bardzo delikatnie, a jest bezlitosnym myśliwym i poluje na mszyce. I bardzo dobrze, bo akurat mszyc my nie potrzebujemy. A larwa złotooka to już w ogóle. Ona nie jest już taka urocza jak sam owad, ale jest jeszcze bardziej żarłoczna.
0: Tak, tutaj mam, słuchaj, dane twoje konkretne. W ciągu 2 tygodni złotooka młodzież, czyli mówimy tutaj o tych larwach, zjada 135 razy tyle mszyc, ile sama waży. To naprawdę nie na żartę takie są.
1: Tak, ja to przeliczałem na kebaby tutaj, czy to nie w tej części?
0: Tutaj chyba nie było kebabów, a gdzieś przeliczałeś, przeliczałeś tak, dla człowieka o wadze 80 kg to byłyby 24 tysiące kebabów, aż mi się niedobrze zrobiło, czyli 1714 kebabów dziennie plus trochę frytek. Do tego. No nie ma mocnych w takim razie na złotooki. Tym bardziej, że nazywasz go mszyconatorem. Mszyconator. Ale jest też ćma apokalipsy, czyli zmierzchnica trupia główka. Na chwilę wracamy do ciem. Trupia główka, bo...
1: Bo ma wzór na skrzydłach, który przypomina trupią główkę. Uroczy swoją drogą. A jakby sama ćma nie była wystarczająco przerażająca dla niektórych, no to ta jeszcze jest ćmą paniszerem.
0: To powiedz mi tak, no bo opisywałeś już ptaki. Na chwilę tutaj zboczymy ze ścieżki owadziej w ptasią. Gdybyś miał wybrać swojego ukochanego ptaka, już wiemy, którego nie lubisz, czyli te mewy, chociaż może dzięki prezentom jednak się trochę oswoiłeś i polubiłeś, to taki ptak numer 1 na twoim podium, the best of? Bo ja kocham na przykład dudki, ale też dzięcioły.
1: A dzięcioły to też są łobuzy. Wiesz, że dzięcioły jedzą pszczoły?
0: Kobiety lubią łobuzów, no.
1: Tak. I potrafią bić inne ptaki językiem, strzelać tymi językami w gołębie na przykład, żeby je przeganiać w sierpówki, żeby je przeganiać z karmników. A jeżeli chodzi o mojego, chyba wróbelek, tak mi się wydaje. No taki miejski łobuziak plus wygrał z komunizmem, tak? Bo próbował mało sobie z nim poradzić, ale mu się nie udało. To znaczy... Udało mu się, bo Chińczykom udało się wytępić prawie wszystkie wróble u siebie, kiedy była walka, to były 3 czy 4 z 3 plagami albo z 4 plagami, nie pamiętam. W każdym razie wróbel był jedną z nich, ponieważ uznano, że wyliczono, że zjada ileś tam ziarna rocznie, więc gdyby tych wróbli nie było, no to oczywiście tego ziarna byłoby więcej. Genialna matematyka. No ale okazało się oczywiście, że wróble zjadają też, co prawda, kiedy są dorosłe, to żywią się faktycznie ziarnem, natomiast kiedy są młode, to żywią się owadami, bo muszą dostarczać białko swoim pisklakom. To jest w ogóle częste w przypadku ptaków, że niby są roślinożerne, ale w tym okresie lęgowym faktycznie polują na jakieś owady albo nawet małe kręgowce. No więc kiedy wróbelka zabrakło, to nagle namnożyło się szarańczy i innych szkodników i to była jedna z przyczyn, nie wyłączna, ale jedna z przyczyn tego wielkiego głodu, który zebrał dosyć solidne żniwo wśród tamtejszych mieszkańców. I tu jest też dosyć ciekawy akcent polski, że polska ambasada próbowała ratować wróble. To znaczy, kiedy Chińczycy przyszli po nie, żeby przepędzić je, czy zabić je z terenu ambasady, to nie wpuszczono ich. Zabarykadowano się w tej ambasadzie, no ale niestety Chińczyków było więcej i mieli bębny, i mieli gongi, i mieli garnki, bo to właśnie w ten sposób załatwili niestety większość wróbli. Chodziło o to, że oni chodzili, tłukli w te instrumenty cały czas i wróble bały się, nie mogły usiąść i padały po prostu z wycieńczenia. Więc no, kiedy po kilku dniach w końcu odbarykadowano tę ambasadę, no to niestety trzeba było podobno miskami wynosić te wróble. Zresztą tak jak u nas na przykład się zbierało jakiś tam bilon kiedyś, prawda? Dzieci miały przynosić do szkoły, no to tam miały przynosić wróble z tego, co słyszałem. Więc no było nieciekawie, ale można powiedzieć, kto się śmieje, ten się śmieje ostatni, bo koniec końców, no raz, że ludzie odnieśli większe straty, a dwa, że Chińczycy sprowadzali sobie wróble ze Związku Radzieckiego później. No to taka. To mój ulubiony ptaszek, a poza tym jest bardzo fajny dowcip o wróbelku. Czym się różni wróbelek od zwłaszczy? Wróbelek jest brązowy, a zwłaszcza na brzuszku. Przy czym nie jest brązowy na brzuszku. Tylko na główce.
0: Na główce, no ale też...

Można, bardzo fajny jest test, żeby sprawdzić podstawową wiedzę na temat mazurków i wróbli, bo to też niektórzy je mylą, a przecież można je w łatwy sposób rozróżnić. A do nas teraz Manam dołącza, Cyklady na Cykladach, i będą jeszcze u nas kolejne opowieści. Między innymi przyleci Zmrocznik Gładycz, który mi się bardzo podoba.

0: Cykady na cykladach. Marek Maruszczak dzisiaj razem z nami. Tak jak Państwu mówiłam, z wykształcenia dziennikarz, doktor językoznawstwa, twórca gier wideo, olsztyniak, tego jeszcze dzisiaj nie powiedziałam. Dzisiaj rozmawiamy o jego książce Głupie robaki i inne takie Polski. No i teraz wracam do tej opowieści dotyczącej pewnej ćmodelki, jak napisałeś, czyli Zmrocznika Gładysza. Nie ukrywam, że bardzo chciałabym się z Zmrocznikiem Gładyszem spotkać, bo po prostu pięknie wygląda.
1: Tak, jest śliczny, różowo-zielony. Ja w ogóle uważam, że ćmy, może dlatego, że je rzadziej widujemy, robią na mnie przynajmniej większe wrażenie niż motyle. Chociaż motyle ostatnio też, bo jest ich zwyczajnie mniej niż kiedyś. Miałem to szczęście jeszcze, że na dziko widziałem pazia królowej u siebie na łące za domem. A teraz to głównie rusałki, pawiki i, no i cytrynki, tak? Bielinki.
0: No i też kapustnik, ten bielinek kapustnik, prawda? Tak. Ale też jeżeli mówimy o motylach, to zachwyciłam się ostatnio rusałką, żałobnikiem. Piękny, drodzy Państwo, motyl taki ciemny, czarny, przechodzący w brąz z kropkami niebieskimi i z taką obwódką białą, że trochę wygląda, jakby miał falbankę. Obłędny, duży i zazwyczaj samotny gdzieś tam sobie lata po lesie. Ale wrócę do tego Zmrocznika Gładysza. Napisałeś, tak jak mówiłeś przed chwilą, że oliwkowo-różowy, pokryty ciepłym futerkiem i do tego ma wzorki, jakby nosił sweter. Ale też zajmijmy się tą jego postacią gąsienicową. No bo pokazałeś mi przed chwilą, jak wygląda ta gąsienica i byłam w szoku.
1: Tak, gąsienica moim zdaniem to była, jakaś podobna gąsienica musiała być inspiracją dla Caterpie z Pokémonów właśnie, bo ta gąsienica wygląda jak mały wąż. Czytałem zresztą o takim przypadku, że w Polsce akurat zmroczniki się rozmnożyły w jakimś, w ogrodzie jakiegoś kurortu, czy tam innego miejsca, hotelu, czegoś w tym rodzaju. I goście zgłaszali masowo, że proszę się pozbyć tych węży, że co tam robią te węże w ogrodzie. A faktycznie gąsienica przypomina takiego malutkiego węża. No oczywiście dlatego, żeby odstraszyć ptaki. Ma taki charakterystycznie powiększony jeden koniec z taką plamką, która ma udawać oko.
0: To na chwilę, skoro mówiliśmy o habitatach różnych, przenieśmy się do domu. Wiedziałeś, że na pewno ktoś się powinien w tej przestrzeni domowej znaleźć. Nie życzymy, żeby wszystkie stworzenia opisane w książce Marka faktycznie u Państwa w domu mieszkały, ale są takie, których chyba nie należy się specjalnie obawiać. To na kogo byś postawił? Pluszkwę domową ominę może...
1: Ja osobiście bardzo lubię rybiki cukrowe. No, zawsze się ze mną witają, jak przyjdę w nocy do łazienki. Pewnie zaspane są trochę, albo może po prostu mają akurat pełne usta jedzenia. Nas nie mogą ugryźć, chyba że bylibyśmy martwi, to wtedy może nas napoczną. Ale już na skórek, jeżeli po sobie zostawiamy, albo jakieś tam rozmokłe fragmenty papieru, no to chętnie zjedzą i są zupełnie niegroźne. Mogą żyć do kilku lat nawet, więc istnieje szansa, jeżeli gdzieś dopiero ktoś przeprowadził, że ten rybik jest bardziej u siebie niż człowiek, i to nawet po roku jeszcze. I to są takie stworzonka, które ja osobiście bardzo lubię, ale moim zdaniem zdecydowanie niezasłużenie złą prasę mają pająki u nas. No bo te pająki zdecydowanie więcej korzyści przynoszą. Już pomijając to, że zabijają jakieś tam muchy, komary i tak dalej, no to mamy na przykład takiego nasosznika trzęsia. To jest ten pająk, który ma długie, chude nogi i taki mały, powiedzmy, że przypominający okrągły korpus. No i te pająki zjadają kątniki. A kątniki to są te wielkie pająki, które siedzą za szafami, których najbardziej ludzie się boją. Przynajmniej zwykle. Znowu, też nie trzeba się ich bać. Może trochę nastraszę was, że jeżeli zobaczyliście kątnika faktycznie w domu, to znaczy, że za szafami macie ich o wiele więcej, bo większość siedzi pochowana, bo jeszcze mniejszą ochotę mają was oglądać nas niż my je. Z oczywistych względów, tak? No natomiast nasoszniki faktycznie zjadają te kątniki i zjadają siebie też nawzajem. Jeżeli jest więcej nasoszników niż, już nie pamiętam, tam chyba 8 było na jakieś średnie domostwo, to one wtedy zaczynają się zjadać. I owady sobie zwykle, i pajęczaki w tym przypadku oczywiście, doskonale zwykle radzą z z regulowaniem własnej populacji. To my mamy z tym większy problem.
0: No, mówimy dzisiaj o książce twojej, w ogóle często rozmawiamy o książkach i jest takie stworzonko jak zaleszczotek książkowy i przyznaję, że przednia część jego ciała jest imponująca, jakby proporcje zostają mocno zachwiane.
1: Tak, zaleszczotek jest w ogóle fascynujące stworzenie, malutkie, bardzo trudno je zauważyć i to jest pseudoskorpion, czyli mamy w Polsce skorpiona. Mamy w domu skorpiona. On różni się tym od normalnego skorpiona, między innymi, że nie ma ogona z kolcem jadowym. Natomiast nie jest bezbronny, ma jad. Tylko ten jad spływa mu do szczypiec, które są z przodu umieszczone i wykorzystuje go do walki w sumie o nasze dobro, bo na przykład z dręczem pszczelim. Albo z bartniakiem, czyli hodowcy psów, hodowcy pszczół. Hodowcy pszczół, pszczelarze bardzo lubią zaleszczotka. Zresztą o zaleszczotku prawdopodobnie pisał już Arystoteles. Pisał o stworzeniu, które przypomina skorpiona, tylko nie ma ogona właśnie. On nie nazwał tam go konkretnie, tylko mówił, że żyje w księgach. I faktycznie zaleszczotka można spotkać pomiędzy stronami książek, gdzie poluje na roztocza, czyli również przyczynia się jakby do naszego, powiedzmy, że dobrobytu, bo nam sam zaleszczotek nie szkodzi. No i jeszcze bardzo ciekawa sprawa, w jaki sposób się porusza. On jest malutki, tak, więc normalnie poruszałby się powoli, a czasami ma ochotę pozwiedzać świat, na przykład po to, żeby sobie zjeść tego dręcza pszczelego, którego akurat u nas w domu nie ma, bo w domu nie ma pszczół. No więc łapie stopa. To znaczy czeka, aż jakaś mucha albo jakiś chrząszcz wyląduje w pobliżu, łapie się tymi szczypcami skrzydła, włazi na tę muchę, leci sobie z nią w jakieś tam miejsce, no tam gdzie ta mucha akurat leci, no chyba sterować się jeszcze nie nauczył, chociaż nie wiem, czyli używa, po prostu korzysta z linii lotniczych Air Mucha i ląduje, wychodzi i idealnie jest, jeżeli właśnie jest w pobliżu ula, bo on potrafi nawet ściągnąć pasożyta z pszczoły. Więc bardzo, bardzo w porządku gość tego zaleszczotka.
0: Powiedziałaś słowo pszczoła, no to pewna pszczoła chyba najpopularniejsza w Polsce nadlatuje.

0: Pszczółka Maja, a ja od razu zobaczyłam jednak Teklę przed oczami, wspominając tę kreskówkę. 10 minut pozostało do 22. Marek Maruszczak cały czas z nami i jeżeli Państwo będą chcieli kontynuować to spotkanie, to oczywiście można na profilu Zwierzęta są głupie i Rośliny też, który Marek na co dzień prowadzi. I oczywiście mogą Państwo czytać książki Marka Głupie, Ptaki Polski, Głupie Zwierzęta Polski. No i książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, Głupie Robaki i inne takie Polski, chociaż to nie jest cały dorobek książkowy Marka, o czym powiemy, ale jeszcze przed 22 powiedzmy chociaż dwa słowa o ważkach. Czy masz swoją ulubioną?
1: No pewnie taką samą jak ty, czyli Husarz Władca, bo jest największa, najrzadsza i potrafi zeżrzeć inne ważki również. No, generalnie ważki są jednymi z najbardziej skutecznych myśliwych w świecie przyrody. Z tego co pamiętam, tam ponad 90% albo około 90% polowań kończy się sukcesem. Co jest rzadkie naprawdę.
0: Duża skuteczność.
1: Tak, w świecie zwierząt.
0: Proszę sobie wpisać Husarza Władcę, Anax Imperator. Nawet pamiętam, Staszek Hołubieński kiedyś też o tej ważce opowiadał i to jest chyba jedyna łacińska nazwa, którą zapamiętałam. Turkus z zielenią, to połączenie kolorystyczne jest świetne. To powiedzmy jeszcze trochę o tych książkach fantazy twojego autorstwa, w których pojawiają się na przykład ćmy. Bo mogą państwo sięgnąć po książkę Sali, Trudno być wiedźmą, a właśnie w Agnes, Bobki, inne świętości, ćmy są obecne. W jakiej formule?
1: Tak, no troszeczkę zaspoileruję, ale jeden z rozdziałów polega na... No generalnie książka jest o dziewczynie, która pracuje w hotelu dla bogów, demonów i wszystkiego, co kreatywna księgowość zdoła podciągnąć pod ten termin. I jednym z bogów, z którymi Agnes ma do czynienia, jest Tony, który jest wielkim tygrysem i bogiem mleka. I on ma problem. I tym problemem, jak się później okazuje, są zbuntowane ćmy, które są na jego, które żyją w jego sierści. To są ćmy, które produkują kożuchy na mleku.
0: Powiem ci, że zastanawiam się, czy moja wyobraźnia nadąża, ale tak, okej, sierść tygrysa, ćmy, które produkują kożuchy z mleka.
1: Tak, bo problemem Tonego jest to, że Tony musi mieć, jak każdy bóg, musi mieć i kij, i marchewkę, tak? I jego wyznawcami są dzieci. No i jak można sobie poradzić z dziećmi, jeżeli nie będzie kożuchów na mleku? A tu się okazuje, że nagle te kożuchy przestają się pojawiać, bo się zbuntowały ćmy, jedwabniki. Specyficzny gatunek jedwabnika, które żyją w jego sierści. Natomiast znowu zaspoileruję troszeczkę, one się nie tyle zbuntowały, co Tony przestał produkować mleko, a produkował mleko pocąc się, a przestał się pocić, bo zmienił troszeczkę sposób pracy. No, jest dużo, dużo dosyć absurdalnych sytuacji.
0: Terry Pratchett, który się pojawił na początku, byłby chyba dumny, co?
1: Mam nadzieję, bo jestem wielkim fanem. To jest książka, która jest inspirowana też mocno Spirited Away, Muminkami, Księżyczką Mononoke, Nauszką, generalnie filmami Studia Ghibli, Wodogrzmotami mniejszymi, Owl House'em, różnymi takimi, my to nazywamy z Nastią, kwaśnymi bajkami. Czyli czymś, co ma elementy, szczególnie w estetyce, w jakichś elementach świata przedstawionego, które są charakterystyczne teoretycznie dla bajek dla dzieci, tak jak anime w Japonii, ale jednak treści, które niosą te książki, niekoniecznie są, na pewno nie wyłącznie dla dzieci. Kiedyś dostałem taką negatywną recenzję, że proszę nie dać się nabrać, to nie jest fantazy, to jest książka dla dzieci jak Muminki albo Akademia Pana Kleksa. Tak byłem zadowolony, że dostałem taką recenzję. No ale to już znowu, każdy musi sobie sam zinterpretować, czy Muminki są po prostu książką dla dzieci, tak? Albo Akademia Pana Kleksa. No moim zdaniem niekoniecznie. Jak najbardziej mogą to dzieci czytać, ale my też znajdziemy tam coś dla siebie. I mam nadzieję, że tak jest z moimi książkami. Do pierwszej zrobił mi blurba Piotr Cholewa, więc byłem w niebo wzięty i pozytywnie oczywiście się na moje szczęście wyraził o tej książce w tym blurbie. A do drugiej też świetna pisarka Marta Kisiel. Więc generalnie spełniam swoje jakieś tam marzenia dosyć szybko.
0: No i to jest wspaniałe, kiedy można sobie w głowie stworzyć własną rzeczywistość i własny świat i każdy element konstruować. Zamykamy to wydanie Nie zapominajek. Wybór muzyczny na finał będzie, Marek, pochodzić od ciebie. Co wybrałeś?
1: Don't You Forget About Me od Simple Minds.
0: A motywacja do takiego wyboru była jaka?
1: Motywacją była po pierwsze nazwa programu, czyli Nie zapominajki, ale też to było jedno z zamówień złożonych na fanpage'u. No ja lubię tę piosenkę, lubię też film, w którym jest, czyli Breakfast Club.
0: No to drodzy Państwo też teraz mogą polubić. Marek Maruszczak był dzisiaj razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję Dzięki bardzo. I nie zapominajmy o owadach.
0: Weronika Wawrzkowicz, Maria Zamachowska, Wojtek Ratasiewicz. Życzymy Państwu dobrego tygodnia i do usłyszenia.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński zapraszam. Przewodnicząca Komisji Europejskiej i premier Indii chcą silniejszej współpracy. Narendra Modi i Ursula von der Leyen spotkali się w Göteborgu podczas Forum Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłu. Rozmawiali m.in. o powstającej umowie inwestycyjnej. W świecie, w którym łańcuchy dostaw ulegają przekształceniom, a bezpieczeństwo gospodarcze stanowi dla nas wyzwanie jak nigdy dotąd, pogłębienie naszych więzi inwestycyjnych pomoże nam zmniejszać ryzyko i dywersyfikować działalność. Można powiedzieć, że umowa handlowa otworzyła nam drzwi, a umowa inwestycyjna nas przez nie poprowadzi. W styczniu udało się zakończyć negocjacje warunków umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Indiami. Porozumienie ma obniżyć cła i ograniczyć biurokrację. Podpisy na umowie mają się pojawić do końca roku. Za chwilę personal Bigos na naszej antenie, a teraz zaproszenie do zdobywania wiedzy i odkrywania nowych smaków. Jutro początek 20 już tygodnia wege. Wydarzenie otworzy debata poświęcona odpowiedzialnej turystyce. Dyskusję poprowadzi Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva.
1: Będą osoby z wegańskich pyszności, będą osoby z blogu Podróże z Pazurem i będzie osoba, która jest przedstawicielem akcji Nie dla delfinariów od tego, jak właśnie wegańsko korzystać z turystyki. To będzie taki panel, ale mamy też super wydarzenie na temat sportu w diecie roślinnej, mamy super wydarzenie na temat diety planetarnej, czyli właśnie o klimacie.
0: Obchody tygodnia wege w 6 polskich miastach i w internecie, a więcej na temat wegetarianizmu i weganizmu ostatnich 2 dekad jutro o 6.30 w audycji Nowy Świt. W serwisie piłka nożna w przedostatniej kolejce Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał u siebie z Rakowem Częstochowa 1-3. Remis 2-2 w spotkaniu GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok. Lechia Gdańsk, Legia Warszawa 1-2. A jutro w ostatnim meczu kolejki zagrają ze sobą ostatnie w tabeli Arka Gdynia i Brukbet Termalika Nieciecza. I jeszcze prognoza pogody. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady. Najwięcej deszczu spadnie w Karpatach. Na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu miejscami możliwe burze. 12 stopni spodziewamy się nad morzem i w Małopolsce. 13 stopni będzie w Wielkopolsce i na Śląsku. Cieplej na ziemi lubuskiej, tam 18 stopni, a nawet 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Trochę jak ten dżingiel. Dzisiaj będzie leniwie, będzie trochę powolnie. To ze względu na i stan umysłu, ale również to, że ile mamy? 2% księżyca mi pokazuje zegarek, czyli mało. Nie ma księżyca. Poza tym padało dzisiaj. Ja jestem też trochę zmęczony, miałem intensywny weekend, ale za to audycja będzie pełna atrakcji, gości, właściwie gościa. Udało mi się już wysłać Cezaremu, który do nas dołączy niebawem, link, więc mam nadzieję, że się będzie zaraz łączył. No i co? Personal Bigos, Marcin Mann, to ja, pan Bigos, nie mówcie tak do mnie, ale to właściwie dobre nawiązanie. Mogę się zapytać, no, nie muszę się chyba pytać Cezarego, skąd się wzięła jego ksywka DJ Czarek. Natomiast czy ja powiedziałem, że Wojtek Ratasiewicz realizuje? Nie powiedziałem. Marcin Mann to ja? Tak, powiedziałem. Natomiast na urodzinach pewnego jegomościa zielonego wczoraj, przedwczoraj, no i trochę dzisiaj, jeden z poruszonych tematów dotyczył najgorszych ksywek DJ-skich. No i nie powiem wam, jakie zostały wytypowane. To środowisko jest małe, jakby pójdzie fama. Pokaże się, że Kwazar coś o kimś powiedział, czego wcale nie chciał powiedzieć. Kwazar, pozdrawiam, pozdrawiam cię. Ale wymyśliłem, jaka może być moja najgorsza ksywka, jeśli bym został DJ-em, a myślę, że nie planuję, ale gdybym został, to ja się nie chcę powiedzieć, że się utożsamiam z DJ-em Czarkiem, bo to jest League on its own, liga sam w sobie, trochę to koślawo brzmi. Natomiast na informację, że będzie gościem Bigosu, dostałem wiadomość od mojej białostockiej rodziny, że ten człowiek to jest istny Bigos, i dostałem fragment jego seta z Audio Reverse 2014 roku. Podeślę wam go w grupie patronów, będziecie mogli zobaczyć, czemu DJ Czarek to jest Bigos. Ale wracam do tego, że ta ksywka moja to byłby DJ Bigos. I tak, myślę sobie, że DJ Bigos mógłby aspirować do tego, żeby być jak DJ Czarek, ale to wszystko, to dojdziemy do tego. Będę się mógł zaraz go zapytać, dlaczego tak poprowadził swoją karierę, a nie inaczej, a będziemy rozmawiali o Up to Date Festival. Koniec wstępnych dygresji, ale dopiero się zaczną kolejne za chwilę. No dobrze, to w takim razie marcin.man@nowyświat.online, tam się możecie zgłaszać, a pilnujcie uważnie, ponieważ będzie trudne zadanie konkursowe, bo będzie można dostać dwa podwójne karnety na park, na tegoroczny Up to Date, czyli nie na salę na ambientu, nie na galerię, tylko na imprezę w Parku Lubomirskich. Dwie podwójne wyjściówki. Nie piszcie jeszcze, bo wam nie dam. Dopiero jak zadam pytanie, to będzie wiadomo, że je zadałem. Aż się zameldował, super. Wojtek się zameldował, ale napisał więcej niż 4 linijki, więc nie będę teraz tego czytał, a my zaczynamy od utworu Na rozruch, który kojarzy mi się z majem, ponieważ tej płyty słuchałem bardzo w maju, jakieś 2-3 lata temu. Wtedy też była prezentowana na antenie i zauważyłem, że co roku go w maju powtarzam, i to jest jeden z niewielu numerów, które regularnie, myślę, będę przynosił w okolicach maja, żeby przypomnieć, że jest wiosna i że świetnie się tego słucha przy ognisku.

0: Plump DJs na początek. To dla tych, którzy się spóźnili, przypominam, utwór do słuchania przy grillu, ale najlepiej na ognisku. Zresztą cała płyta jest super, super, bardzo fajna. No, tam no, zloty i upadki, ale zdecydowana większość Head Trash 2008 rok. No dobrze, 22:13 i wydaje mi się, jeśli się nie mylę, że mamy gościa połączonego. Halo?
1: Dzień dobry wieczór.
0: Cześć Cezary.
1: Z Mierzei Kniei Podlaskich. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkie jesteś osoby radiosłuchaczowskie.
0: Jesteś tam naprawdę? Czy, bo ja nie mam jak tego zweryfikować. Wyświetliłeś się podobno jako Martin z Podlasia, więc jest jakaś jeszcze inna ksywa, której...
1: Wiesz co, bo uważnie słucham tego, co mówi redaktor, który mi zaprasza na wstępie. DJ Czarek, tu konkursy. Tak, zdążyłem się zalogować z dwóch kont. Niechcący po drodze, nie? To DJ Martin, to beka z twojej potencjalnej ksywy.
0: Myślisz, że DJ Martin byłby gorszy niż DJ Bigos?
1: Tak.
0: Może nie słuchałem. Dobra, dobra, przyjmuję. Dobra, DJ Martin.
1: Dlatego, że DJ Martinów jest dużo. Tak myślę, nie? A DJ Bigos i może być DJ Bigos Vegan 88 dla beki też, nie? Ja nie powiedziałem tego.
0: No tak, ale masz rację, robi się trochę zbyt oryginalnie. Tak jakbym się starał, tak jakbym chciał, żeby po prostu on był jakiś taki wybitny, a on nie może taki być, bo to musi być słaba ksywka. No dobrze.
1: Bigos jest fajnym eufemizmem na słowo eklektyzm. Mi się bardzo to podoba. Podoba mi się do tej audycji. Fajnie, że zaprosiłeś. Muszę to powiedzieć, PR-owcy mi mówili, że to mówić. Także dzięki.
0: Wybrałem cię osobiście. Nie wskazałem cię palcem, bo to nie elegancko, ale bardzo chciałem, żebyśmy się poznali, bo widziałem cię z daleka i się wstydziłem do ciebie podejść w zeszłym roku. Trochę mnie też swoim strojem po prostu onieśmieliłeś. Plus nie chciałem ci przeszkadzać w pracy, bo miałeś zajęcia wtedy poważne. Natomiast, no tak, chciałem z tobą porozmawiać o tych rzeczach, o których nie miałem okazji porozmawiać z Ditkiem albo z Glaszem, bo jeden i drugi się tu pojawili w ciągu ostatnich dwóch lat i na trochę różne sposoby, no o różnych edycjach mi opowiadali, więc tak. Ciężko, żeby powtórzyli te same słowa. No ale ty nie dość, że możesz opowiedzieć trochę o tegorocznym festiwalu, to możesz też opowiedzieć o tych rzeczach, o których oni nie mają pojęcia, bo oni się zajmują przecież... No to będzie trochę, nie chcę być takim złośliwym jakimś malkontentem, ale oni się zajmują tylko muzyką, a ty jesteś człowiekiem, instytucją, jednym z jeźdźców apokalipsy, up-to-date'ów, których jest, wielu macie tych jeźdźców właściwie, to nie jest tak, że jest was trójka, bo tam przecież jest cała ekipa, która to dba. No to ja teraz będę przez chwilkę cicho i ty zacznij, proszę.
1: Okej, dobrze. Dziękuję za te słowa wstępu. Myślę, że te słowa wstępu jest dużo bogatsze niż moja skromna osoba, która wylazła z podlaskiego bagna, zasługuje. Niemniej jednak to prawda jest, że up to date nie stoi tylko muzyką, że up to date to więcej niż muzyka, a jeżeli mówimy o muzyce, to konsekwentnie 17. edycja i byliśmy dzieciakami, jak zaczynaliśmy to robić. Trochę to tak trochę może naciągnę, ale tak jakbyśmy skład sobie otworzyli, to był ten festiwal, w sensie, bo to było tak jakby z ulicy i robiliśmy. I konsekwentnie jakby muzyczna misja jest do przodu właśnie przez wspomnianego wcześniej Ditka Jędrzeja Dądziło, który z pomocą różnych ludzi na przestrzeni lat, od wielu lat z Blaszem, z którym się zarąbiście pracuje, kształtują program artystyczny, ale tu możemy spokojnie dodać panią Gozdowską, panią Pieroczyńską, panią Ulatkowską, znane persony ze sceny polskiej muzyki pod innymi ksywami. Tu specjalnie tak z nazwiska trochę jak DJ Martin z imienia byłoby.
0: Bardzo dobrze.
1: I to, co w tym roku bardzo mocno muzycznie bym polecił od siebie i przyznam szczerze, że Up to Date tak ambitnie czerpie, ale też bardzo umiejętnie te osoby, które kształtują program, czerpią z czeluści muzyki, bo wielkie nazwiska znamy wszyscy, ale jak dochodzi co do czego, to też tych wielkich nazwisk jest dzisiaj tak dużo, że nie ma dziennikarza radiowego muzycznego, założę się, czy fana muzyki, czy fanki, czy DJ-ki, ludzi, którzy znają wszystkie nazwiska. Czy to te wielkie, czy to te pomniejsze. I ekipa, chłopaki z dziewczynami wybierają naprawdę fajne nazwiska. To, co mnie cieszy, to, że na przykład 2K88 wraca po raz kolejny. On jest niemal rezydentem Up to Date, bo grał prawie pewnie na połowie edycji. Nie cieszy mnie, że gra Ditek po raz kolejny, bo zawsze muszę się wpisać. Ale Mike Parker, który jest taką piękną asteroidą tradycyjnego techno. Przekształcony Kirk w Keynes of Karabach z ciekawym instrumentem dentym i ski mask, których było bardzo ciężko zabukować, Object, którego bardzo lubię, no i jakby ukłon w stronę działań międzypokoleniowych, pan Musicu z Planet Mu i też łączenie pokoleń, Vixapol, także tutaj jest jakby dużo, dużo i o tej muzyce można dużo mówić, że jest głębsza, że jest nieoczywista, że też jest up-to-date, jest trochę też takim bigosem, bo
0: no właśnie chciałem to powiedzieć, bo się kojarzycie się może nawet ze znajomymi, teraz rozmawiałem o tym, się zapytałem, czy tam dwójka, która jest raczej związana z festiwalami leśnymi, nie mam tu na myśli koniecznie etno, ale po prostu taką różnorodnością, jednak bardziej związaną z naturą. Wy w tym roku wchodzicie w to trochę, bo jednak po raz pierwszy w parku, a nie właśnie, w przestrzeni około industrialnej.
1: Wiesz co, i tutaj muszę wejść w słowo, jeśli to
0: proszę,
1: jest
0: proszę.
1: Białystok jest miastem, które jest specyficzne pod wieloma względami i to na mały plus, na duży plus i też jak wszystko ma minusy, to nie będziemy mówić, że Białystok jest wyjątkowo wspaniałym miejscem, ale Białystok jest tak trochę większy niż Supraśl czy Dąbrowa Górnicza, ale mniejszy niż Warszawa czy Poznań. Leży przy lasach w parkach i w tym roku, i tu muszę sprostować, że to co mówisz o parku, nie? Przenosimy się w inne miejsce. Mamy 2 tygodnie do festiwalu. Serdecznie was zapraszam. Za 2 tygodnie to będzie akurat bardzo, bardzo fajnie już po festiwalu, bo zaczynamy w czwartek 28. Ale Park Lubomirski, w którym mieliśmy mieć miejsce, po tej całej aferze, która była z tą imprezą w Wilanowie.
0: No nie, co za koszmar.
1: Jakby dotarło do nas, nam mówiono, że tam ptaki, że coś tam, ale to park.
0: No tak, tak,
1: jest,
0: tak.
1: Jest, mamy, ja nie będę wymieniał festiwali z nazwy, może żeby palcem też, jak mówisz, nie pokazywać.
0: No,
1: nie?
0: Że to brzydko, ale są środowisko może wiedzieć.
1: Między imprezami rockowymi, czy też z muzyką elektroniczną, które mają nawet w nazwach elementy przyrodnicze. W nazwach festiwalu. I festiwale odbywają się w parkach. Festiwale się przenoszą do parku, też jest duży festiwal, który się przynosi i jest, który się przeniósł parę lat temu. Jest dużo, dużo takich rzeczy, ale dotarło do nas dużo o okresie lęgowym. O tym, że puszczyk jest w tym parku. O tym, że są tam nietoperze, które mieszkają w dziuplach.
0: No tak, zrobilibyście im straszną, w sensie bardzo fajną imprezę, ale one mogłyby się nie bawić tak dobrze jak...
1: Mogłyby tego nie zrozumieć te zwierzątka. I jakby historia jest taka, że nasz zespół spięły się też służby i wszystkie inne pozwolenia i też Horten Arena, dzisiaj tak to się nazywa, kiedyś mówiliśmy, że to jest stadion miejski w Białymstoku o nazwie Horten Arena, czyli w Horten Arenie i się przenosimy w kilka dni, udało się zrobić dzięki uprzejmości też mojego imiennika Cezarego, prezesa stadionu Horten Areny, udało się przenieść i też przy pomocy służb, bo rozmawialiśmy z RDOŚ-em, regionalna coś tam ochrona środowiska. Sorry, że nie mówię tego. Nie mówię tego w tym bigosie, bo mam trochę bigos w głowie, jak rozmawiam.
0: I oni regionalna dyrekcja ochrony środowiska. O, dyrekcja.
1: Dokładnie tak. I tam ludzie dzwonili do nas i mówili nam w sposób bardzo przyjazny o faktach, o tym, jak to działa, że jest okres lęgowy i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak, że było takie bardzo mocne i to uderzało nas. Wprost przeciwnie, w bardzo fajnym dialogu podjęliśmy zespołowo w kilkanaście osób decyzję, że jeśli jesteśmy w stanie, to się przenosimy. I zrobiliśmy crazy ruch. I tu jak mówisz o parku, parki są nam bliskie. Ambient Park organizujemy od lat. I kilka lat temu zrezygnowaliśmy na przykład UR, który się dobrze sprzedaje, up-to-date'owy. Pozdro Techno, kiedyś te ciuchy były głównie. Potem postanowiliśmy robić tylko ciuchy na podstawie ciuchów używanych, żeby nie wspierać przemysłu odzieżowego, w sensie nie, że nie wspierać, ale to jest nieekologiczne po prostu.
0: No tak, tak. Tyle śmieci produkujemy, że aż szkoda się dokładać do tego.
1: Niektóre dane tam, jak sprawdzaliśmy na tamten czas, to mówiło o tym, że CO2 to jest 10% jest przemysł modowy, który CO2 wysyła w przestrzeń, nie?
0: Jak wiesz, to
1: nie chcieliśmy robić greenwashingu, nie? I nie chcieliśmy jakby... To był bardzo trudny ruch, nie? I zrobiliśmy ten ruch po prostu i jakby byliśmy trochę w ignorancji, a trochę ludzie nas uwrażliwili i dzięki super zespołowi, który bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: A propos tych ciuchów, to mi się przypomniało szybko taka dygresja do dygresji, że w którymś kraju afrykańskim, do którego trafiają te ciuchy wyrzucone, nazywają to podobno ubraniami po zmarłych, bo czy jakoś tam takie, że trupie ciuchy, czy coś takiego, dlatego, że nie rozumieją, że można coś takiego wyrzucić i zakładają, może to jest trochę bujda, ale bardzo to jest piękne i poetyckie, zakładają, że to są ubrania po ludziach, którzy nie żyją, bo nikt by tego nie wyrzucił przecież, dobrych ubrań.
1: Rozumiem.
0: I w ten sposób. Dobra, ale to jest dygresja do dygresji i teraz, dobra, ty mi opowiedziałeś o parku. Czy jestem gapa, czy jeszcze tego nie ogłosiliście, że będzie zmiana miejsca?
1: Nie ogłosiliśmy tego.
0: Dobra.
1: Nie ogłosiliśmy tego, bo jakby szykujemy, jakby takie ogłoszenie, ładne rolka i w ogóle, nie? Tak jakby
0: coś... Po raz pierwszy, no dobra, dobra.
1: Białymstoku w mediach to trochę poszło, ale to nie poszło oficjalnie. Jeszcze z tego nie ma, nie? I to jest naprawdę, się zadziało w piątek. W piątek została ta Horten Arena potwierdzona, miejsce, w którym byliśmy. Wtedy nazywało teraz... się to stadion. Tam jest super, tam jest naprawdę bardzo dobrze.
0: No i właśnie chciałbym teraz ci...
1: jest dobry betonowy vibe.
0: No i właśnie teraz ja ci wejdę, ja teraz w słowo, żeby podprowadzić może pod pierwszy numer trochę, w zależności od tego, który byś chciał, ale podejrzewam, że teraz może by pasował Mike Parker właśnie.
1: Bardzo.
0: Ponieważ chciałem nawiązać tym parkiem, co to już się okazuje, że go nie będzie, do tego, że możecie się kojarzyć jednak z muzyką techno, z muzyką ostrzejszą, 4x4, trochę surowszą, ale... No i tu miała być ta moja metafora parkowa, że już nie tak industrialnie, bo zaczynaliście na stadionie i tak dalej. No mnie nigdy tam nie było. Ja jestem z wami od 3 albo 4 lat. Jakbym był odważniejszy, tym powiedział, że już jestem ultrasem up-to-date'owym, ale nie śmiem, ponieważ wiem, że ultrasów macie naprawdę ultrasów.
1: Jeśli masz szalik ambient huligans, to będzie, to jest...
0: Mam szalik, mam grę, mam skarpetki, mam dużo rzeczy od was. W każdym razie chciałem powiedzieć, że tak nie jest, że pomimo tego, że możecie się kojarzyć z festiwalem techno, to jednak ta gama tego, co prezentujecie na festiwalu, jest dużo szersza. Jest kilka scen. No ty też jako DJ Czarek występowałeś w zeszłym roku. Przepraszam, nie dotarłem, bo gdzieś zostałem pochłonięty w którymś innym moshpicie. Ale...
1: Nie ma za co przepraszać. Było wystarczająco dużo fajnych ludzi, nie żartuję, troll. Nie, było dużo. Rozciągnięty teren, fajne sceny. Jest jakby mikro, butikowy festiwal i sceny, w które można wjechać i tak dalej. No.
0: Dobra, zagrajmy numer, a ja się zastanowię, czy jeszcze cię wpuścić na antenę.
1: Dobra.

0: Mike Parker, Subterranean Liquid, i zanim wrócimy do rozmowy, pozwolisz, że podpowiem, chociaż podejrzewam, że o tej godzinie u nas w radiu zawsze trafią się hejterzy. Ja też lubię nawet to, paradoksalnie, że już zostałem wrzucony w radiu do tej szuflady, że wszystko co elektroniczne to musi być techno, ale sam wspomniałeś o imprezie w Wilanowie, która szerokim po prostu rozmachem wszędzie była opisywana jako techno. Ja wiem, że ci, którzy słuchają uważnie dzisiaj albo się włączyli, bo wiedzą, że tutaj jest coś, to nie wiedzą, że coś było techno, ale mam taką małą misję, żeby przypominać, że to nie było techno. Tam to były te house'y, EDM'y i tak dalej. Jakby to był, i zupełnie inni ludzie też przychodzą na taką muzykę. I najlepszym przykładem na to jest chociażby wasza decyzja, że w związku z syfem, który się tam wydarzył, i nawet nie chodzi o to, czy to było okej, czy nie okej, bo tam jest całe to rozbabranie fundacji, o menmencach, czy oni mierzyli ten dźwięk, czy nie mierzyli, czy to było daleko, czy niedaleko. Ta kostka to w ogóle jest i trawnik to najmniejsze mały miki przy tym wszystkim, jakby przy tej gównoburzy, która tam się wylała z różnych stron. Bo takich imprez jest mnóstwo w całym kraju, w tego typu miejscach, albo i w lasach.
1: Tak.
0: Chociażby, tak. No nie wiem, nie tylko w Polsce, no na całym świecie. I przyznaję, że ja tutaj jestem trochę hipokrytą, bo ja się ucieszyłem na ten park, choć pamiętam, że nie z Glaszem, ale z Ditkiem 2 lata temu wspomniałem o tym, jak mówił o przenosinach gdzieś w okolice natury. I pamiętam, że ja mu takiego szpikulca małego wbiłem,
1: ponieważ jestem ciekaw,
0: ponieważ to on nie był długi ani bardzo spiczasty, ale pamiętam, że zadałem mu takie pytanie, ponieważ mnie z kolei moja partnerka bardzo zniechęcała,
1: to jest może
0: uwrażliwia, tak? Zniechęcała to jest za mocne słowo, ale właśnie, żeby na przykład, bo nie podobało jej się na lesie, bo uważała, że to jest gwałt na tym lesie i na tej naturze, która tam jest. Okay. Ja z kolei moje pierwsze doświadczenie z festiwalem w naturze to była Jaga na Litwie. Nie wiem, czy miałeś okazję się tam kiedyś pojawić. Nie wiem,
1: tylko
0: jak jest teraz.
1: Tylko ze słyszenia znam.
0: No to ja tam byłem z 6 czy 7 lat temu i to było Mistrzostwo Świata. Ale rzeczywiście potem sobie pomyślałem, co z tym wszystkim, co tam normalnie żyje, bo jak tam była impreza i byliśmy tam my, no to wszystko inne się musiało wynieść, bo nawet nie dało się takiemu małemu jakiemuś pipkowi, który sobie siedzi pod liściem, a tam jest bo ta scena działała prawie 2-4 na dobę.
1: No to taka moja... To są trudne rzeczy, jakby ingerencja człowieka jest tak duża, jakby, żeby zupełnie otwarcie rozmawiać. Jesteśmy w przestrzeni publicznej w tej chwili, w radio, nie? I radio, którego się słucha.
0: Tak.
1: I rzeczy, które zostaną powiedziane, to w kontekście rzeczy, które mogą podchodzić pod łatwo podatne na krytykę, na przykład nie dbało się o środowisko i tu znajdą się osoby, które będą krzyczały w imieniu środowiska, a może będą krzyczały w imieniu własnego ego, a może i tego, bo jakby moje personalne podejście jest takie i tutaj trochę wiem, że mogę przekroczyć może czyjąś granicę, ale że bez względu na to, w co się wczuwamy w życiu, ja na przykład mam wczuwkę na wiele rzeczy, zdrowie psychiczne, muzyka, robienie kreatywnych akcji i różnych szaleństw, że to jest, że jestem dużo mnie w tym i ludzie lubią krytykować, i jest w tym hobby i kurde, ale człowiek wszedł tak głęboko, że w tej chwili naprawdę łatwo zabłądzić i zrobić krok w bok. I to, co z tym Wilanowie się zadziało, ja ich nie usprawiedliwiam. My sami przynosimy festiwal 2 tygodnie przed. I to w zasadzie dzięki temu, że zarąbiści ludzie tworzą ten zespół Up to Date.

0: i struktura wokół, czyli służby, ten Hortenera.
1: No macie wsparcie lokalnych też władz, no bo jesteście jakby takim małym dobrem narodowym, ale miejskim, no jednak robicie dobrze bardzo Białemu Stokowi, tak, dobrze odmieniam.
0: Można spokojnie powiedzieć dla Białego Stoku, nie?
1: No tak, tak. Ja jestem.
0: Bo to jest Podlasie, nie? Dla mnie się Podlasie.
1: Ja jestem z okolic. Ja się w Bielsku Podlaskim wychowałem, a z Białego Stoku jest moja mama, która go nienawidzi całym sercem.
0: Aha, okej. Ale to na przykład przykład taki, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, oni do nas zadzwonili akurat i próbowaliśmy szukać rozwiązań, ale oni zaczęli grzebać w literaturze i to też jest jakby incydent. Precedens w Białymstoku, takie coś. Nie? W tym parku nic się nie działo tak naprawdę dużo. Dzieje się w innych parkach, ale w każdym mieście są dni miasta, są juwenalia, są olbrzymie hałasy, które idą i się niosą. I być może jest to zaczyn ku temu, żeby patrzeć na to inaczej, bo może to ma sens, żeby zwrócić uwagę tak naprawdę na to, na ile mamy wpływ na to środowisko, które jest wokół jeszcze bardziej, ale z drugiej strony kurde, jest trudne, bo pamiętam, jak czytałem Harariego kiedyś, tam parę lat temu. Sapiens, ta książka taka sławna, taka jak prawie tak sławna jak dzisiaj Chłopki, nie? Jeśli chodzi o pewne takie rzeczy o naszym gatunku i jacy potrafimy być. I że jak przez tam Beringa, tam gdzie Putin spotyka się z panem pomarańczowym, czyli Alaska i Rosja tam na górze, tam można było przejść z buta i jak z buta przeszli kilkanaście tysięcy lat temu ludzie, to się mówi o tym, że ta megafauna wymarła, czyli te duże zwierzęta zostały pozabijane przez ludzi. Podobnie torbacze wielkości między Turem a Słoniem w Australii, kiedy tam różne daty pamiętam podawane, około 60 tysięcy lat temu ludzie dotarli, to te zwierzęta też potem znikły. Nie? I my robimy takie rzeczy, nie? I może jest miejsce na to, żeby powiedzieć nie. My postanowiliśmy, jak dla mnie na sercu zagrało to, że są nietoperze w dziuplach. Bo nietoperze mi się kojarzą z miejskim klimatem. Ja jestem od dziecka z Białegostoku, moi rodzice też tu się urodzili, w Białymstoku, a tam takie akcje, nie? I mogliśmy przenieść. Mieliśmy ten komfort dzięki, jeszcze raz powiem, zarąbistej ekipie, zajebistym ludziom. To jest bardzo wzruszające. I służbom, i tej ściółce wewnętrznej, i też temu, że mamy utarte ścieżki jakby kontaktów też i ludzie nam ufają.
1: To, co mówisz, w ogóle jest też właśnie dobrym przykładem na to, jak i znowu teraz może ja komuś zalezę za skórę, bo nie można szufladkować, ale no ludzie niestety sami się trochę szufladkują, a ja się jakoś aż tak, nie wiem, najwyżej ktoś mnie pacnie w łeb i powie, że ja się wywyższam, trudno, ale to jest właśnie różnica dla mnie i nie generalizuję, nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ale targetu takiego, który idzie na dobre techno, a który idzie na imprezę do Wilanowa. Na przykład. W sensie, no nie chcę tego aż tak spłycać, bo to jest poważne spłycenie, bo jakby idziemy po to, żeby się pobawić i potańczyć i jakby nie chcę tutaj wchodzić w rejon gustu i doboru repertuaru, bo każdy ma trochę inne potrzeby do tego, żeby puścił mu biodra albo jakiekolwiek inne spięcia w ciele, żeby sobie potańczył. Ale mimo wszystko takie jest moje wrażenie, że no wy zbieracie trochę bardziej wysublimowaną jednak grupę do siebie i ze względu na samych artystów i ze względu na kameralność i ze względu na klimat DIY całości, który jest do tego stopnia utrzymany i true, że przepraszam, to jest strasznie śmieszne, co ja teraz powiem, chociaż no. Nie dość śmiałaby się razem ze mną, bo jak w zeszłym roku poszliśmy z Agatą moją, nie, dwa lata temu, na tej scenie, co wyglądało trochę jak Stonehenge, to pierwsze, co ona zrobiła, to wpadła do dziury po pas.
0: O Boże, naprawdę?
1: Tak, wpadła do dziury, po pas, jedną nogą kompletnie, przy jednym z tych słupów. To była pierwsza rzecz, jaką zrobiła, jak weszła na teren festiwalu, a już było ciemno. I coś tam usłyszę, tylko że krzyczy do mnie, Marcin, Marcin! I potem się zastanawiała, czy powinna gdzieś może pójść do was, powiedzieć o tej dziurze, ale trochę było głupio. Sorry, po prostu to była zabawna sytuacja, bo tylko jej się to mogło przytrafić, bo to nie była bardzo niebezpieczna dziura. Ale taka akurat na jedną nogę. Wracam natomiast...
0: To nie była bardzo niebezpieczna dziura, tylko na jedną nogę.
1: Tak. No właśnie, no i to teraz chciałbym, żebyś jeszcze zamiast... Już wiemy, że się przenosicie, wiemy, że właśnie myślicie tak jakby holistycznie, podchodzicie do różnych spraw. Straszne komplementy będę wam dzisiaj...
0: Ale wiesz co, ja sam mogę komplementy walić dla tego zespołu, nie? Bo to jest tak, że dobrze jest chwalić ludzi, z którymi się pracuje i tak dalej, ale tutaj naprawdę jest ten vibe ekipy i takiego małego
1: community. Ale fajnie się wspiera inicjatywy, właśnie takie, no. Fajnie się wspiera inicjatywy, gdzie widać, że to jest robione na wkrętce, na wczutce, że to pomimo tego, że mogłoby prawdopodobnie, ale nie przekroczy, życzę wam tego, żebyście nie przekroczyli takiej granicy popularności, po której myślę, że jest odwrót, bo są festiwale, które się rozrosły i pewnie mogły się cofnąć, no ale w kapitalistycznym świecie po prostu w pewnym momencie jakby rozumiem, że wjeżdża hajs i chce się człowiek dorobić. Potem można oczywiście zasłonić się tym, że musimy zrobić to takie duże, bo tylko wtedy możemy zaprosić tego wielkiego gracza, który mu trzeba zapłacić 4 miliony, bo inaczej nie przyjedzie. I jakby okej, okay, to jest inna droga. No ale jesteście festiwalem butikowym, w którym no cały vibe to jest właśnie to jest community i to, że tam się trochę idzie i się widzi, że się jest jakby częścią sceny. I są DJ-e i jakby coś to robi jakby scena dla sceny. Takie ja miałem trochę wrażenie.
0: Scena dla sceny, masz na myśli, że ludzie ze sceny, nie mówisz o stage, tylko bardziej o scene, tak? Że ludzie tak, ze sceny tak, muzyki tak, dla ludzi tak. ze sceny muzyki.
1: Tak.
0: Klimaciarze dla klimaciarzy, o to ci chodzi, tak?
1: O, tak, klimaciarze dla klimaciarzy, bardzo ładnie.
0: Duża zasługa jest w tym, ludzie do siebie się lepią czasami, w sensie swój ciągnie do swojego, nie? Jakby kto z kim przystaje, czy będzie krakał tak jak one, cokolwiek. I tu energia ludzi, którzy byli od początku, wielu ludzi, nie? Wielu ludzi już nie ma z nami, w sensie nie pracuje, bo zmieniła miasta, zmieniła... W ogóle życie się zmienia, tak? Kilkanaście lat. Ale tu dużo energii Jędrzeja, Karoliny, Jędrzeja Dądziło, Karoliny Maksimowicz. W tym roku wrócił Maciej Maksimowicz, tej Karoliny wspomnianej, brat, który zajmuje się produkcją i to dzięki temu człowiekowi i temu, jak on ma osobowość i jak go ludzie lubią, udało się wiele rzeczy załatwić, bo on odpowiada za produkcję imprezy w tym roku. I on wychodził tą hortę na arenę, nie? Bo to było tak, że tam powiedzieli, nie ma jak, to jest 2 tygodnie przed, my mamy inne imprezy, Dzień Dziecka. Nie, bo to jest 28, 29, 30 maja, to jest nasz festiwal, a następny jest Dzień Dziecka, nie? I tam na stadionie Dzień Dziecka przyjdzie, tam setki dzieci oglądać stadion, nie? To jest dzień otwarty, czy coś się udało, on wychodził to, nie? To jest cudowne.
1: To jest powrót na stadion, bo wyście też jakby zaczynaliście na tym samym, to jest ten stadion miejski, tak?
0: Tak, stadion miejski nazywany Horten Areną w tej chwili, to się nazywa Horten Arena, no trzeba używać tej nazwy, jakkolwiek tam tytularny Oczywiście. Sponsor jest, to jest, ale to jest ta nazwa, nie? I tam jest, dla mnie tam jest tak samo fajnie, jak w przyrodzie, w sensie, bo przyroda jest wspaniała, ale przyzwoity beton do muzyki elektronicznej też jest super, nie? Poza tym jest przestrzeń, tam jest infrastruktura, tam jest dobrze.
1: I co, i to będzie powrót trochę do podziemi? Tak jak.
0: Tak. Jeszcze się rozgrywa, gdzie co dokładnie, w którym miejscu dokładnie ma być, na którym meczu kwadratowym. Ale powrót. Najlepszą. Najbardziej taką huczną, 10. edycję mieliśmy w 2000 przed pandemią. Pandemia zmieniła trochę branżę muzyczno-festiwalową i też tendencja, to pokolenie niby. To jest był rok czy dwa, jakiś zmian, ale ludzie bardziej w domach siedzą, też jest inne spożycie alkoholu. No zmienia się, świat się bardzo szybko zmienia. Jednak a najfajniej mieć te dreszcze na skórze od słuchania muzyki. To jest zarąbiste, bez względu na to, jakie mamy czasy, nie?
1: No to ja się muszę powiedzieć, że cieszę, ponieważ tak jak wspomniałem, jakbyście robili up to date, to ja mówiłem to Ditkowi, możliwe, że Glaszowi, teraz powiem i tobie, jakbyście robili up to date'a, to ja brałem od ojca z płyty bluesowe i powtarzałem, że nie, ta muzyka elektroniczna to jest jakieś, to jest beznadziejne, to tego w ogóle, kto to robi, to nie człowiek, to jest jakieś sztuczne. Powtarzajmy, jak taka papuga. No teraz kłócimy
0: się. I co, tata cię wydziedziczył?
1: Jeszcze nie, Jeszcze nie. On się ze mnie śmieje, że ja gram na piórnikach, bo do tego stopnia się wkręciłem, ale to już moja prywata, że no teraz też 2 dni spędziłem, no dobra, jeden całą noc na graniu po prostu na sekwencerach. Właśnie, Kwazar. Jest z nami Kwazar? Nie wiem, czy pisał, że jest. Nie wiem, czy ty znasz Kwazara. Podejrzewam, że się możecie kojarzyć, ale Kwazar... O, napisał, że Kryśkę w tle słychać. Kwazar to jest jedna z tych osób, która ma na... kamperze, ale też i na sercu naklejkę Anti-Techno Junglist Movement.
0: On ma sprayem na kamperze namalowane to.
1: No tak.
0: Z szablonem. A wiesz, kto wycinał ten szablon? Ja. No, nie,
1: naprawdę?
0: Tak. Anti-tech, jak Anti-Social Social Club, to tak właśnie.
1: No tak, no tak, to nie jest naklejka.
0: To trochę dla beki, no to dużo dla beki. Ale Kwazar jest takim... podlaskim leśnym duchem, ale gdzieś z Pragi w Warszawie, nie? To jest człowiek,
1: myśmy teraz spędzili właśnie bardzo miły przelot. Trochę Kwazar za mało graliśmy, przepraszam, że się do niego odzywam, ale wiem, że słucha, bo pisał, że słychać moją Kryśkę w tle, bo się dobijała do drzwi. Więc musimy Kwazar się spotkać i trochę bardziej pograć, żeby zagrać na nerwach mojemu tacie, że muzyka elektroniczna. Ale dobra, koniec prywaty. Powiedz mi w takim razie jeszcze o tych akcjach dookoła Up to Date'a, które nie są stricte związane z muzyką. Zaczynając od tego, że wstęp mają seniorzy, tak? Prawda? Cały czas?
0: No, tak. To tak. Up to Date, słowem wstępu, takim krótkim, zaczęliśmy robić jako ludzie, tak jak mówiłem wcześniej, z ulicy, że to i Up to Date jest formą wyrazu tego, kim my jesteśmy jako grupa ludzi, jako osobowości pojedyncze, czy tam osoby, czy jak oddziałujemy na siebie jako naczynia połączone, taka mała komórka społeczna, jakiś tam powiedzmy kulturowo-społecznych aktywistów tak naprawdę w pewnym sensie. I naturalną rzeczą było to, że dołączaliśmy do tej muzyki to, kim jesteśmy i to, jaką mamy fantazję. I tak przykładowo to, o czym ty mówisz, o jakby senioralnych rzeczach. 10 lat temu wpadliśmy na to, żeby pokolenie 50+ zaprosić na festiwal i tam zrobiliśmy taki głośny film i tam Tomasz Knapik czytał, znaczy w sensie był lektorem i tam mówił właśnie, że zaprasza pokolenie 50+, jak któraś za młodo wygląda, to niech weźmie dowodzik, żeby pokazać i taki żart, nie? I de facto też akcja potem rozpoczęliśmy w 17 roku, wyślij pocztówkę do babci, dzisiaj to się nazywa wyślij pocztówkę dla babci, bo z Up to Date można za darmo wysłać pocztówkę, są znaczki pocztówki, można stanąć w kolejkę do skrzynki pocztowej, wrzucić pocztówki i te pocztówki my widzieliśmy, bo pocztówki to się wyjmuje z tej skrzynki, potem się niesie na pocztę, nie? I tam na tych pocztówkach jest napisane kocham cię babciu i tak dalej. I to się zaczęło jako forma takiego trochę Monty Pythona, trochę może jak takie za chwilę dalszy ciąg programu, ale z Podlasia w ramach Up to Date'u, bo to jest beka, nie? Bo to jest senior,
1: jaka ciepła beka, no to jest jakby, to jest taki miły gest, że nagle z czegoś, co może było podszyte beką, wychodzi akcja, która zacieśnia wizy rodzinne, bo...
0: Tak, właśnie to, co chcę powiedzieć, do czego dążę, nie? Że zaczęło się właśnie w ten sposób, z miłości do abstrakcji gdzieś intuicja szukała ciepła też, to na pewno, nie? Ale mija 10 lat i w tym roku zmieniamy 50+ na 60+, dlatego, żeby z pełną świadomością używać słowa senior. Słowo senior to nie jest osoba 51-letnia i jest moda na wspieranie seniorów i to robią brandy, duże korpo i ludzie, i projekty unijne, i Narodowe Centrum Kultury może, i wszystko, nie? A my chcemy, żeby to było true to the game. I zmieniamy na 60+, bo de facto senior to jest osoba po 60, a nie po 50, nie? I w tym roku jeszcze osoby 50+ wejdą za darmo na główne wydarzenie Up to Date, które się odbędzie na Horten Arenie, ale za rok już tylko osoby po 60, bo żeby sobie nie wycierać gęby wspieraniem najstarszego pokolenia, nie? I to taki trudny ruch, ale na dziesięciolecie. Symboliczny, no tak. Trudny ruch na dziesięciolecie.
1: Sprytnie. Czyli, poczekaj, jak to teraz dobrze sformułować, czyli młodziaki to wasza ostatnia szansa, bo za rok nie wejdziecie.
0: Tak. Jak masz 58 lat, to wejdziesz w tym roku, za rok to już nie wejdziesz, nie? Bo to doczeka się 60.
1: Trzeba będzie kupić bilet. No, albo słuchać Bigosu. Dwie wejściówki. Jeszcze nie wymyśliłem pytania dla ludzi, jakie ono będzie. chcesz jakieś pytanie zadać ludziom?
0: Dobrze, no pewnie, że tak. Jeżeli mamy działanie międzypokoleniowe, to będzie trudne pytanie, bo już ludzie nie lubią moich trudnych pytań, bo tak w radiu nieraz te wejściówki były rozdawane i jak ja czasami
1: nikt,
0: zmyślę pytanie,
1: nikt nie dostał.
0: Nie, to ktoś dostał po prostu, bo komuś trzeba było dać. To jest tak, jeżeli bawimy się, wyszliśmy wcześniej, te kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, DJ Czarek, DJ Martin, że ty jesteś Marcin, DJ Martin, to jeżeli chcielibyśmy twego wziąć ojca, bo tu się przewinął, nie? Ja go bardzo lubiłem w dzieciństwie, to po prostu był jedna z lepszych rzeczy w telewizji, która była, także pozdrowienia dla ojca i Wojciech, nie? I jeżeli chcemy, żeby to było gwiazda międzynarodowa, i żeby zrobić z twojego taty gwiazdę techno, ale po imieniu, to ciebie można zrobić DJ Martin, ale jak zrobić DJ od Wojtek Wojciech, żeby to miało międzynarodowy kick i w ogóle, ale żeby to wciąż było to imię. Nie wiem, czy to jest możliwe, nie?
1: Czyli czekamy na propozycje i te, tak, które będą najlepsze, dostaną tak. Wyjściówki.
0: I uzgodniliśmy wcześniej z całą komisją, że jest jednoosobowy zespół decydujący i jest to potomek tego Wojciecha.
1: Dobra, czyli DJ, wiesz co, ja cię, prawdopodobnie będę cię kiedyś, jak się spotkamy, nie zrobię tego, bo wydajesz się być fajnym człowiekiem, ale słyszę...
0: Dajesz.
1: Rechot Pauliny, nie wiem czy słucha, ale boję się, że ona podłapie tego DJ-a Martina i teraz już za każdym razem jak będę jechał tam, gdzie byłem wczoraj i dziś, to będą tak do mnie mówić. I nie tak. Spodziewałem się, że się tak właduje na taką minę straszliwą. Myślałem, że będę DJ Bigos i będzie fajnie, ale nie, musiałeś po prostu to zrujnować.
0: Bajges, DJ Bajges.
1: Koszmar. Dobra.
0: Więc rzeczy jeszcze jakby o up-to-date'cie?
1: Tak. Poczekaj, mówiąc, może przejdźmy do numeru, bo zrobimy przerwę, czy nie? Piosenkę. Mamy Obiekta albo Malibu?
0: Malibu może? No posłodzenie. Bardzo.

0: Malibu, czyli Francja, i o ile się nie zmieni harmonogram w stosunku do tego, co macie na stronie, to sobotni centralny salon ambientu. Tak między innymi będzie brzmiało.
1: Mm-hmm. I tutaj właśnie z tymi ambientami jest ta rzecz, że to już jest wysprzedane, także nie możemy pasić.
0: No tak, drodzy, tak, tak.
1: Drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby radio słuchające, by zaprosić. Zapraszamy Was na czwartek do Białegostoku, do FOMO, i tam będzie fajnie w galerii Arsenał, elektrownia. A jeśli chodzi też o te informacje dotyczące park, stadion i ta przeprowadzka i tak dalej, to jutro rano jakby oficjalne info od strony festiwalu idzie, to co teraz rozmawiamy. Jest to tak spod lady, chociaż nie zupełnie, bo tak jak mówiłem, już tam w Białymstoku wszyscy wiedzą, nie? Bo tam to szybko poszło. Jeśli chodzi o te informacje. Nawet niektórzy ludzie, którzy zajmują się nagłośnieniem, czyli tak, wiedzieli wcześniej niż część naszego zespołu, że my się przenosimy. Nie. Także plotki krążą, ale jeszcze plotka na Polskę pójdzie, zobaczymy, jakim echem to się rozejdzie i czy to będzie jakiś przykład dla innych, czy nie.
0: Myślę, że nie wiem. Myślę, że chciałbym, żeby był, ale jestem naiwniakiem i że wierzę, że takie rzeczy się udają. To nie znaczy, że nie kibicuję, ale podejrzewam się, że wiesz trochę, co mi chodzi. Można dawać często najlepszy przykład, a dzieje się i tak, co się chce. Ale nie chcę takim fatalistą też być, bo jednak fajnie jest mieć nadzieję, że jednak ten przykład coś daje i że kropla drąży skałę i że takimi małymi kroczkami, nawet jeśli się nie zmieni rynku, to można edukować odbiorców. To jest kluczowe.
1: Jest właśnie ta rzecz, że ci odbiorcy, dostawaliśmy wiadomości, że powiedzcie mi, że tam nie ma ptaków lęgowych na przykład, bo chcę przyjść na ten festiwal, ale jakby coś takiego, że ludzie, którzy nas lubią, zadawali pytania. I też to było w tej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. A są ludzie, którzy będą dojeżdżać i komentować, i hejt też będą, nie? I tutaj to, co ty mówisz, tak myślę, tak sobie socjologizując troszeczkę w naszej rozmowie, czy to pójdzie dalej, czy nie, będzie też zależało od tego, czy ludzie będą to hejtować inne imprezy i czy będą chodzili ludzie i mierzyli poziom dźwięku. I robili tego typu rzeczy, nie?
0: No ale jeśli nie robicie tego w parku, to nie musimy przyjeżdżać z decybelomierzami.
1: Jeżeli na stadionie miejskim, a na stadionach odbywają się, stadiony nie są w lesie, tylko są na stadionie, nie? Jakby. I tam nie można robić, to już nigdzie nie będzie można robić, nie? A że tylko w halach widowiskowych, gdzieś w podziemiach, ale też no zawsze się można do czegoś przyczepić. Tutaj skala sensowności poddawania się na bodźce krytyczne jest różna, nie? I różnie można na to spojrzeć, nie? To była nasza decyzja i trochę wytknięte nam to zostało w nos, palec w oko, to patrzcie, co robicie, a trochę też wszyscy obudziliśmy się i pomyśleliśmy, kurde, nie chcemy tego w ten sposób. I to cudem, że udało się, to jest cud zajebistego zespołu, przepraszam, cud wspaniałej grupy społecznej i też środowiska właśnie struktur tego Horten Areny i służb i total, nie? Total super. A z rzeczy, które są wokół festiwalu, bo wcześniej pytałeś, to ja chciałem powiedzieć, że też mamy hasło Kisio Górki, nie emocje, żeby nie bać się być sobą przed samym sobą. Jakby w pewnej mierze, co jest bardzo trudne, bo wtedy ludziom z nami się lepiej żyje, nam samym się lepiej żyje, ale zmienianie innych to jest absolutne szaleństwo, ale zmienianie siebie to jest gehenna, to też jest, to są trudne rzeczy, ale fajnie, ja się cieszę, że w przestrzeni publicznej mówi się o tym i trudno, jest ten psychowashing trochę. I greenwashing.
0: Ale ja to lubię też w kontekście festiwalu, bo mimo wszystko jakby nie wydaje mi się, że to należy jakoś bardzo ukrywać. No festiwal ze względu na różne swoje atrakcje, które niesie ze sobą, służy do introspektywnego zanurzania się w sobie, w różnych stanach świadomości, będąc w niej i poza nią, więc zwłaszcza w takich stanach uwrażliwienia na, może nie rzeczywistość, ale samych siebie, łatwiej jest popaść w jakieś takie rozedrganie i wpaść trochę w paranoję jakąś, albo dołek, albo sobie pomyśleć, że coś jest nie tak. I myślę, że jakby to jest ważne, żeby pomimo takiego, jak to ładnie nazwać, takiego rozgalarycenia się potencjalnego, oczywiście, bo to nie jest przymus, nie trzeba się rozgalarycić jadąc na up-to-date, ale żeby dać sobie szansę, żeby popatrzeć sobie na te emocje i żeby rzeczywiście ich nie tłamsić w sobie, nie kisić, jak to ładnie powiedzieliście, wymyśliliście.
1: Mamy w zespole taką Melikę Tomkiel, pisarkę, ona rzuciła to hasło, które było wolnym tłumaczeniem Don't worry, be yourself na język polski, kisie górki, nie emocje. Nie? To tak trochę jak Dirty Dancing i to tłumaczenie wirujący SEX.
0: Tak. Tak, ale bardzo, bardzo trafne i takie polskie tłumaczenie, takie rzeczywiście swojskie, podlaskie wręcz, więc wszystko tu się zgadza. Bardzo mi się miło z tobą gada. Myślę, że jakbyśmy się postarali...
1: Mi też. Cieszę się, że mnie nie schodzi o tej porze.
0: Dojechalibyśmy do północy. Myślę, że o coś cię jeszcze mogę popytać, ale i tak już sporo zdradziłeś.
1: Myślę, że powiedzieliśmy bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę dużo rzeczy padło i o tych zmianach, i o tym, kim jesteśmy, i o co chodzi tak naprawdę w up-to-date. Też fajnie się z tobą rozmawia, fajnie zadajesz pytania. Mam wrażenie, że po prostu rozmawiamy, a nie wypełniamy komunikacyjne jakieś tabelki.
0: Ja tu mam całą tabelkę, odhaczam, już jesteśmy blisko końca, ale powiedz mi jeszcze, jest ktoś, na kogo ty... A właśnie, bo mówiłeś o 2K88 między innymi i w ogóle o takich postaciach, które się u was przewijają regularnie, jedną z nich. Nie wiem jak często, bo nie znam na pamięć wszystkich waszych poprzednich lat, ale zwróciłem uwagę, że wraca Teki Latex między innymi, chociaż w Back to Backu akurat.
1: Tak,
0: ale to takie moje jest rozlazłe podprowadzenie pod zapytanie się, czy jest, jest trudne zawsze, jak się pyta autorów wydarzenia, czy jest ktoś, na kogo bardziej czekają niż na kogoś innego. No ale zadam ci takie pytanie.
1: Odpowiem trochę pod włos może.
0: O?
1: Ja...
0: Nie na ditka.
1: Coś, co tam nie na ditka. Nie.
0: Nie. Ale on się ucieszył. Jak on się ucieszył, że będzie grał, to było takie urocze. To było słodkie. Takie, że... Cieszył się, że go wzięliście.
1: Taki selfie booking jest. Taki coś. No nie ma sposobu, żeby on nie grał. Nie? To jakby to w ogóle nie o tym nie rozmawiamy. Ja bardziej niż któregoś z pojedynczych artystów to czekam klimatu i tego, jak nam będzie, jak przetrwamy.
0: Patentem odpowiadasz.
1: Nie, totalnie nie. Totalnie stary nie. Naprawdę, szczerze ci mówię. Nie?
0: Ale wiesz co, ja mam to samo, bo jakby wiem,
1: to
0: że...
1: To ski mask, no okej, ski mask i musical. To jest moje subiektywne rzeczy.
0: No, mam to samo. W sensie przyznaję, że jestem też spośród tych... Ja w ogóle nie czuję się absolutnie dziennikarzem, ani znawcą, ani osobą, która, no nie wiem, no daleko mi jest w ogóle do DJ-a, to już w ogóle, to już ustaliliśmy na samym początku, ale do selekcjonera i tak dalej, czy digera, ja tu sobie przychodzę i gram po prostu rzeczy, które lubię, więc absolutnie jestem jednym z tych, no, którzy jak patrzą na wasz line-up, to właściwie z zaciekawieniem zaczynają grzebać i patrzeć, no bo dowiaduję się o istnieniu wielu postaci, choć też łechta to moje ego czasami, jak widzę, że kogoś już, ja zagrałem wcześniej w Bigosie i sobie myślę, o, dobra, czyli jest okej. Okay. W sensie nie jestem jakimś przygłupem, który się nie zna. O, może w ten sposób. Jak wyście wybrali, to znaczy, że musi być fajnie. Ale no mam tak też, że te kilka tych większych nazwisk rzeczywiście zwraca moją uwagę bardzo, no bo muzyka nie słyszałem na żywo nigdy. A wystąpi u was...
1: Tym bardziej, że to live.
0: No właśnie, dobrze na
1: LFT są osoby, które lubią tego rodzaju, to nie jest my favorite electronic music, ale że będzie grubo, nie?
0: No bo to jest też fajne, że u was jest sporo live'ów, no i właśnie takiego ustawiania czasem nietypowego, zderzania ze sobą ludzi. No dobra, czyli powiedziałeś, że Skimaski Music to trochę się nie wyślizgałeś.
1: Jestem ciekaw objecta, jakby w którą stronę to pójdzie i nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył jednego nazwiska. Jest to czwartkowe nazwisko. To jest Paul i ma nazwisko Jebana Sam. Takie nazwisko. I tutaj to też może być ciekawe, chociażby z tego względu taka natura trolla się odzywa.
0: I to też będzie live.
1: Plus z typów jeszcze Marko Szatul, który jest fajny. DJ Za Mocno, mój kolega, który też jakby... Wiesz, bo zapyta się powiedziałem klimat, to brzmi jak sztampa może, ale myślałem, jak z tego wybrnąć, nie? I odsztampić to. To jest trochę... Chcę zobaczyć, jak ja zareaguję emocjonalnie, mój układ nerwowy, jakie będę miał refleksje, jak zobaczę, jak my po przenosinach, bo to jest bardzo osobiste, przenosimy się, zmieniamy. I to jest 17. edycja, jestem od pierwszej. I w wielu miejscach... intuicyjnie pracowałem nad tym, żeby była chemia w tym festiwalu z różnych względów. I jestem ciekaw tej chemii, jaka będzie chemia. Tego najbardziej jestem ciekaw, bardziej niż pojedynczego artysty, nie? Mimo, że tu można wymieniać pod różnym względem różne cienie elektroniki i tego szukać, bo są faworyci, wiadomo, nie? Ale też czasami można zabłądzić i usłyszeć coś, czego się człowiek nie spodziewał i wejść w odpowiednim miejscu, nie? Tak jakby i coś na... czego się w ogóle nie antycypowało, może być winem.
0: Na klamrę naszego spotkania, teraz postaram się to zrobić tak, żeby się nie rozłączyć, bo muszę wziąć telefon do ręki, a on jest tutaj głównym centrum dowodzenia. No pojawił się DJ, chyba ci się to spodoba, ja się zaśmiałem, też mi się podoba, DJ Wojtas, ale pisany przez Y, więc jest Wojt. No i A spisany jest dużą literą A i dwoma dolarami.
1: I to czyli, dajesz, no. Okay.
0: Czyli Wojtas wydaje mi się, że zasłużył, ale mamy trzy propozycje przynajmniej. No Wojtek.
1: O, że gra próżnia.
0: Tekowa próżnia. Myślę, że
1: ale, to też, ale też tak każda ksywa mówi o repertuarze trochę, nie? Bo ten Wojtas z S i z dwoma dolarami zagra bardziej rzeczy jak DJ Assault, nie? Ghetto Tech bardziej i rapsy niż Wojtek, który może grać ambient dron, który gra takie niskie częstotliwości, że zwykłe uszy ich nie słyszą.
0: Trzecia to jest od lat tłumaczy się imię Wojciech na angielski jako O. To jest niespodziewane. Adalbert, dlatego proponuję dwie ksywki. DJ Adi lub DJ Adalbert.
1: A kojarzysz sklep warszawski Side One?
0: Tak.
1: Płytowy? To Wojtek, który tam prowadzi, był DJ Adalbert kiedyś. Oho, on grał już w Białymstoku w latach 90. pod tą ksywą, nie?
0: No to, tak, nie możemy mu, to nie możemy mu podebrać chyba. Czy możemy?
1: Nie wiem, ja myślę, że on przesłucha jakieś winyle teraz, nie radio. Także możemy, on nie wie tego. Nie wiem, może słucha i pozdrawiamy cię.
0: Dobra, to w takim razie uznajmy, że ja, no bo powiedziałeś, że to ja muszę zamknąć ten konkurs. Przeczytałem tak. W takim razie propozycję na antenie. A mam jeszcze pozdrowienia od Jana z serca Kaszub. Jan jest fajny. Jan słucha co tydzień, nawet jak nie lubi muzyki elektronicznej, to słucha, więc Jan jest bardzo w porządku. Mógłbyś wpaść, Janku, na up-to-date'a, bo wchodzisz za darmo. To tak tylko daję znać.
1: Zapraszamy. Wszystko jest na stronie uptodate.pl, to znaczy pl.
0: Tak jest. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja mega dziękuję. Super się gadało.
0: Widzimy się na miejscu. Nie będę się bał w tym roku, żeby do ciebie podejść i cię zaczepić.
1: Może ja cię zaskoczę zaczepką. Uważajcie na nogi i na dziurę.
0: Wiesz co, zrobił mi to Ditek. Ja nie tańczę specjalnie. Jestem osobą, która tańczy z rękami za plecami i tak sobie przestępując z nóżki na nóżkę. Ale jak już mi się... nazwę to ogólnie odpowiednio odklei i wpadnę w rytm taki naprawdę taneczny, to mam tak, że się trochę zapominam i zaczynam po prostu z zamkniętymi oczami kicać jak głupek. I on mnie z tego wybił. I on mnie z tego wybił. I to się, mi się to udało naprawdę niewiele razy w życiu, żeby aż tak po prostu polecieć. I to było w zeszłym roku między innymi. Nie pamiętam, na którym występie, przepraszam, ale pamiętam bardzo dobrze, jak ktoś mnie łapie za plecy, odwracam się, a to Ditek i pogratulował mi, bo mi się chwilę wcześniej córka urodziła i dał mi do zrozumienia, że teraz to dopiero będę miał, bo on już wiedział, co mnie czeka. I to był taki miły, otrzeźwiający moment. Już mu to mówiłem też, że bardzo to miło wspominam, więc może będziesz miał okazję zrobić mi to samo.
1: Będę się czaił.
0: Bardzo ci dziękuję, Cezary.
1: Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich.
0: DJ Czarek, up to date. Widzimy się tam niebawem, bo to za dwa tygodnie?
1: Tak, za dwa tygodnie będzie już po, będzie kurz opadał.
0: No tak, będziemy
1: po... Ruszamy w czwartek 28.
0: Będziemy odsypiać o tej godzinie. Tak, trzeba dotrwać do Ditka, żeby zobaczyć, co znowu zrobi na koniec. Ty zostajesz na niego, czy sobie idziesz, bo masz dosyć?
1: Nie mogę powiedzieć. No comment.
0: Dobra, jeszcze raz ci dziękuję i na koniec propozycja trzecia od ciebie, czyli Obiekt i Bad Apples.
1: Dzięki bardzo. Trzymajcie się wszyscy. Pa, dzięki.

Obiekt to po polsku, ale właściwie to chyba powinno się go... chociaż nie wiem, dlaczego object. Może jednak obiekt. On jest w sumie z Berlinem związany, to może czytajmy go tak. Tak, o. Tak czy inaczej, tak będzie brzmiał między innymi up-to-date tegoroczny. No przegadaliśmy z Cezarym ponad godzinę, ja wiedziałem, że tak będzie. Tak sobie powiedzieliśmy, że o, to tam, on się zapytał mnie, to co, 5 minut jakoś porozmawiamy? No nie, może trochę dłużej, może z pół godziny. No i poszło. Rozwiązuje konkurs też oficjalnie w takim razie. Propozycje. Wiem, że jutro będziecie słuchać tego z podcastów. Niektórzy no, troszkę się spóźniliście. Wybaczcie. Wygrywa DJ Wojtas, no bo ciężko mi jest go nie zaakceptować. No i Wojtek jest po prostu jakby dosyć grubą propozycją. No i to były też te pierwsze, które przyszły. Adalbert myślę, że jest spoko, zwłaszcza w kontekście Wojtka z Side One, o czym nie miałem bladego pojęcia, ale jak już często to mówiłem, ja się dopiero tak naprawdę z wieloma postaciami polskiej sceny poznaję i o historii się sam dowiaduję, więc nie będę tu kozaczył i udawał, że wszystko wiem, bo nie wiem. Natomiast mam nadzieję, że widzimy się na miejscu, bo ja się na pewno wybieram. A skoro zostało nam no, niespełna 40 minut audycji, to przejdźmy do miszmaszu jakiegoś takiego, który został. Wszystkiego oczywiście nie zagramy. Trochę jakichś takich około jazzowych propozycji może się pojawi w tej godzinie, skoro odwróciliśmy właściwie kolejność. Zawsze początki były łagodniejsze, a tym razem no poza elektro, to sam początek Plum DJs, przecież wiosenno-letnia propozycja na rozruch. No ale potem przygrzmociliśmy up-to-date'em, a teraz troszkę wyluzujmy.

Podejrzewam, że nie znaliście tego numeru. Ja go jeszcze 3 godziny temu też nie znałem, ale bardzo mi się podoba taka wersja. Właściwie nie wiem, czy to można nazwać wersją, bo to po prostu jest wzięty sampelek, jest zrobiony nowy twór. Zalogował się też Dariusz. 47 lat, nie mogłem opuścić las do Lewandowskiego na Camp Nou, czyli w pubie Captain Hook w kraj Lewica, w Chorwacji. Musiałem użyć niestety telefonu do połączenia z TV, żeby można było oglądać, bo coś im się zepsuło. Raport z drogi jest taki, że 12 dnia, 12 dni temu, o chyba tak, powiedziałem ciao bella Italia, przejechałem w Slowenię i przez Pula i Rijeka jestem, gdzie jestem. Pozdrawiam D. Cieszę się, że się logujesz, jak masz w zwyczaju, co tydzień. Może na tutaj tak byś przyjechał do nas, co ty na to? Jak jesteś w Słowenii teraz, no kawałek miałbyś do przejechania, ale masz 2 tygodnie. Myślę, że dałbyś radę. No a my w takim razie, no, skoro się zrobiło trochę wokalowo, dzięki samplowi z numeru, którego chyba nie muszę nazywać, no to ja pozwolę sobie na delikatny odpust z mojej strony, bo tak rzadko się pojawiają takie numery, że chyba mogę sobie na to pozwolić.

Zresztą, po co ja się tłumaczę? Super numer. Instrumental i Watching You. Może nie... Nie, no chyba wysoko gdzieś na liście hiciorów z ich strony uplasowany. O, Kwadar coś pisze. Szazamowanie kawałka mam na winylu instrumentala jak ten Jungle z Tech Life. Cieszę się, Kwadar, że wciąż jesteś. Lubię, że słuchasz i... Nie, jak to napisałem coś takiego Paulinie, że Kwazar jest fajny i lubię Kwazara, bo Kwazar słucha, bo Paulina nie słucha, to dlatego. A może teraz słucha i jest jej trochę łyso. No, ale bardzo, bardzo fajny numer. Ale chyba nie widzimy się na Up-to-Date'cie Kwazar, co? A mógłbyś pojechać, będzie fajnie. No dobra, pół godziny do końca. Nie chcemy chyba rozkręcać za bardzo imprezy. Ale wyszedł na przykład nowy Martin, to może Hypnotoxic Laser od niego.

Bardzo dobry numer od Martyna, czyli od jak on jest przez i J, to będzie Martin, w każdym razie Martin Dykers, czyli wspomniany Martin, i najnowsza od niego propozycja. Płyta o okładce sugerującej, że to może być techno, ale to wcale nie jest takie techno. Music for Existing, tak zatytułowany jest ten album, z 15 maja. Dwa numery już mam na nim kliknięte, czyli otwierający Heavy Sound, i to nie był ten. Myślę, że do niego wrócimy sobie za tydzień na przykład, aby wy sobie posłuchacie w dowolnej chwili, a ten sprzed chwili, tej tutejszej, teraźniejszej, to Hypnotoxic Laser. I to nie jest tak, że wszystkie tam są połamane, więc zachęcam. No dobra, ale wspomniałem też coś, że jazzy i że uspokoić, i plan się trochę zmienił, więc zanim na nowo wystartujemy, no to może jednak jazzy. Jazzmania i ten projekt, co to poznałem ich w zeszłym tygodniu, po raz pierwszy przyniosłem. No i wracamy na chwilę do wokalu, ale nie takiego stricte śpiewanego. No i tutaj zbitka artystów. Francja, Hias, może tak, Tactic 24 i Astro 90 Navika.

No nie mogę się nacieszyć tym, jakie to jest super. W zeszłym tygodniu, co było w zeszłym tygodniu? Zresztą pamiętacie, to chyba nie muszę sprawdzać. Dwa numery były, Pak i Trójka. Właśnie tego duetu, jeden w towarzystwie był tam Le Double, bo to Francja. No tutaj Astro 90 to chyba, Astro 90 to były takie jakieś rolki chyba. O ile dobrze pamiętam, ale nie wiem, czy to jest nawiązanie do tego. Tak czy inaczej, Jazzmania to co brzmiało przed chwilą, to ostatni numer z płyty Telepathy z kwietnia tego roku, DKO Records. Bardzo, bardzo polecam, bo jest to bardzo fajne. Trzy numery do końca i w takim razie sięgam po jednego ze stałych bywalców w Bigosie, bo wydał nowy numer, a go lubię, więc nie będę udawał, że przed samym sobą, że go nie przyniosę i nie zagram. Not Even Noticed i Diras.

No przyznaję, że słabość mam do panów. A, no właśnie, też chyba sam się nadziałem, bo chyba powiedziałem, że Not Even Noticed wydał nowy numer, no ale oczywiście jest ich dwóch, a nie jeden, choć działają jak jeden sprawny, bardzo sprawny organizm. Trochę Frankfurt, trochę Halle, Leipzig i no fajni są. Dobre rzeczy robią, już coraz bardziej popularni. Za chwilę będzie wstyd grać taki mainstream. A skoro jesteśmy przy tym słowie i mówię to ze zdecydowanym przymrużeniem oka, ale jednak wpadamy tutaj już w miliony. Ja się może niepotrzebnie trochę tych milionów czasem wstydzę, bo jak są jakieś fajne numery, to po co się krygować i tak dalej. A że wyświetlili mi się ostatnio na Instagramie z jakąś rolką, gdzie ten właśnie swój nowy numer grają i wpadł mi on w ucho, to przynoszę wersję wydaną z 12 maja.

Jak to Wojtek ładnie przed chwilą powiedział, no Bęgerek, nie da się ukryć, kozaki z Overmono robił to bardzo, bardzo dobrze i chyba nie ma się co znowu wstydzić, że to ma miliony odsłuchań, bo im się należą te miliony, bo jest to po prostu bardzo, bardzo dobre i czasem można sobie pozwolić na miliony, a wręcz trzeba. Myślę, że o, niech tak będzie. No i co, dotarliśmy do końca. Na koniec mam zamiast czegoś usypiającego będę miał transowy kwas. Mam nadzieję, że wam to odpowiada. Zostawiam was z tym na koniec tygodnia w takim razie, żebyście pozwolili sobie, swoim myślom wystrzelić się na orbitę, a potem spojrzeć na siebie łagodnie, jak możecie sobie wyobrazić, że jesteście wystrzeleni na orbitę na up-to-date'cie i teraz czas spojrzeć na siebie łagodnie, na wszystkie swoje przywary i rzeczy, które się pojawiają w głowie. Mówię to z doświadczenia. I być dla siebie łagodnym, ale też i otwartym, żeby właśnie nie kisić w sobie tych złych rzeczy, bo ukiszenie ich, i powtórzę się, mówię z doświadczenia, nie robi dobrze nikomu, a zwłaszcza wam. To taka mała mądrość ode mnie dla tych 7 osób, które jeszcze słuchają. No i co? Wojtek Ratasiewicz realizował, Cezary Chwicewski był gościem, kwaza... O, właśnie, wiem, co napisałem Paulinie. Trochę to było wredne w sobie. Kwazar słuchał, bo Kwazar mnie lubi, a ja lubię Kwazara. Także pozdrawiam cię serdecznie. Paulinkę też i Zielonego Starca również i ewentualnie Szuminiaków. I was wszystkich, którzy słuchaliście dziś. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a na koniec no, takie o.

想走到梦。

my heart.